0: Polska 2 Konin.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: KK2 Konin.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Polska 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: ciągnąć, a ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem, jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: rozpoczynamy kolejny dzień, czwartek. Spójrzmy na pogodę. Od rana dość chłodno, na termometrach 12 stopni, więc jeżeli szykujecie się do wyjścia z domu, no to koniecznie przyszykujcie jakąś kurtkę czy bluzę. Później co prawda będzie cieplej, bo maksymalnie zobaczymy 23 kreski, więc coś lekkiego, by później to zrzucić. Będzie dzisiaj też pochmurnie, ale nie powinno padać.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował innych uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku, zabezpieczyli go pirotechnicy, teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie, trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
3: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
2: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli, potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
4: Nie stawiało oporu. Obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
2: 19-latek dokonał samookaleczenia, udzielono mu pomocy medycznej, potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
1: A śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu-Zdroju zapalił się dach sklepu Biedronka. Nikomu nic się nie stało. Klienci i personel opuścili budynek jeszcze przed przybyciem strażaków. Okoliczni mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
5: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
1: Przypomnę, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce. Naszych piłkarzy wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Niemcy zostali więc liderem grupy. Za tydzień Kielczanie ponownie podejmą zespół z Magdeburga, tym razem na wyjeździe.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: No i dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Jak nie, jak tak.
10: Zobacz, miny zneutralizowali w Bałtyku.
9: No,
10: więc musimy nadrabiać. Dobrą miną do złej gry.
9: A myślę, że jakąś kwaśną.
10: A to też można, prawda?
9: A ja bym wolał uśmiechniętą z rana.
10: Ty masz minkę, tak, tak. Szczerzysz się od ucha do ucha.
9: Tak, calimy.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Neutralizacja min w Światowy Dzień Ośmiornicy? Przypadek?
10: Nie sądzę!

0: 10 minut po 6. Dobrze powiedziałem. Wanda i Banda, nie będę Julią. A gdzie Romeo? A gdzie jest Romeo? To o to jest pytanie. Ale to nie będzie pytanie.
1: Alfa i Romeo, można powiedzieć.
0: To nie będzie pytanie na samo rano, bo inne będzie pytanie. Bo jarząbka syn jedzie na wycieczkę.
1: Tak, tak, młody wyjeżdża dzisiaj. Całodniowa wycieczka w autokarze. Wiecie, jak to jest w autokarze, prawda? W zależności od tego, gdzie usiądziesz, takim zostaniesz przez następne 8 lat.
0: Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo to jest ciekawe. Bo na przykład ja miałem taką umiejętność w autokarze wycieczkowym w szkole, że umiałem pisać SMS-y z telefonem za plecami.
1: A to nie była
0: żeby pani nie widziała, że używam telefonu.
1: A to nie była prosta sprawa, bo kiedyś SMS-y pisało się tym słownikiem T9, więc trzeba było klikać.
0: Nie, ja nie miałem T9.
1: Naprawdę?
0: Nie. Ja musiałem, żeby K napisać 2x5.
1: No to jest właśnie ten słownik, mój drogi.
0: Nie, słownik T9 to jest taki, że wystarczy, że... No inne, nie chcę się zobaczyć teraz.
1: Tak, inaczej,
0: to nie jest T9.
1: Trzeba się było naklikać, żeby wypisać słowo tak.
0: Tak, no,
1: tak.
0: Tak, to było 8, 2 i 2x5.
1: Tak.
0: Tak. No, na przykład, nie?
1: Dobrze,
0: dla młodzieży. Młodzież nie zrozumie i tak chyba tego nigdy. Ale dobra, ale starsi wiedzą, o co chodzi. Znaczy starsi, to co jak my. Wiedzą, o co chodzi. Słuchajcie, moi drodzy, wycieczka szkolna to wspomnień czar. Piękny wspomnień czar. Co się działo na wycieczce? Ja na przykład pisałem SMS-y za plecami, tam się tam się miziałem z koleżankami.
1: No, mówi się, że to, co się działo na wycieczce, zostaje na wycieczce. Zrywamy z tym dzisiaj, totalnie. Wracamy do tych wszystkich kompromitujących spraw, które się wydarzyły. Ja się w lesie zgubiłem.
0: Na przykład.
1: No, sam?
0: No.
1: Sam?
0: Tak.
1: Dlaczego ty?
0: Ja już nikt cię nie zauważył, że odłączyłeś się od grupy?
1: Kiedyś byłem bardzo drobniutkim Tarzanem.
0: Okej, okay, dobra. To nie to, co to teraz. Gorilla Man.
1: Teraz, mój drogi, to chłop jak dąb. To można mnie pomylić z innym drzewem. Też by mnie zostawili pewnie. Dobra, nieważne. 726 826 826. Albo Messenger. Co tam na wycieczkach się działo? Dawajcie znać.

0: Zobacz.
1: Co zobacz?
0: Dodę oglądam sobie na Instagramie, a Doda mi grała w Kośnikach. Przypadek?
1: Nie sądzę znowu. No. To już drugi taki przypadek, który nie sądzimy. Dobra, 19 minut po 6, rzeczywiście Doda za nami. Kleo przed nami, to może sobie Kleo teraz zaraz pooglądać, ale to za chwil parę. Bo najpierw historie wycieczkowe. Z nami Mirosław, Mirek. Co się działo na wycieczkach i kiedy?
2: Pewnie każde pokolenie takie, ja mówię o średniej szkole, bo pewnie nie podstawowej.
1: No dobra, ale co się działo?
2: No, tak zwana szyjka na ryjkę.
1: Okej, okay, chyba rozumiemy, ale kamuflowaliście się jakoś?
2: To znaczy, no na pewno, bo to było w butelkach po napojach, w słoiczku, gdzie był kompot i tak dalej.
1: A, widzisz, można?
0: Szyjka Maryjka do ryjka, tak?
1: No, coś w tym stylu. Dobra, ładnie, dzięki ładnie. Mirek, pozdrawiamy, ściskamy, mamy to.
2: Kłaniam się, wszystkiego dnia.
0: No to już wiemy, gdzie Mirek siedział w autobusie, prawda?
1: Tak.
0: Gdzieś tam raczej pod koniec,
1: raczej
0: nie
1: z
0: na
1: tyłu,
0: początku.
1: No.
0: Chociaż jak znam niektórych profesorów, to i z przodu by się nie obrazili, jakby
1: bo
0: z czymś takim usiąść.
1: Pod latarnią.
0: Najciemniej. SK2.
1: Dobra, taki standardzik mamy. Co się działo na wycieczkach szkolnych? Co się jeszcze działo?
0: 726 826 826 albo Messenger. Dawaj!

0: Czyli, że u nas bez zmian, u nas doskonale, u nas super, u nas luks, 25 po 6, zagraniczne wycieczki.
1: Na piszą przykład... o tym wszyscy, tak, na Filipiny pojechał nasz prezydent Karol Nawrocki i co zrobił? I się spotkał w ringu z mistrzem świata legendarnym Manem Pacquiao.
0: To taki filipiński Bruce Lee albo Jackie Chan.
1: Trochę
0: coś
1: tak,
0: takiego. Poboksowali
1: się
0: trochę.
1: Panu, tak, w ringu skaczą koło siebie.
0: No bo słuchajcie, to nie ma tak, że idziesz na oficjalną wizytę państwową i nie robisz żadnej ustawki.
1: Tak, ale trzeba przyznać, że pan prezydent nie dał sobie obić głowy państwa.

0: Kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Małymi krokami nadchodzi zima. A w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
12: Zacznę ten czwartek od dość pozytywnych informacji. Dzisiaj nie powinno być źle, jeżeli chodzi o pogodę. No bo co prawda na razie chłodno, 12 stopni, ale później zobaczymy aż 23 kreski na termometrach. Do tego przez cały dzień będzie pochmurnie, ale nie powinno padać. Trzeba liczyć się też z lekkim wiaterkiem.
13: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób. To na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyźnie grozi dożywocie. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy taniej niż wczoraj. Zarówno benzynę, jak i olej napędowy poszły w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,83, a za diesla 7,74. Zamiast trufli znalazł kokainę. Na koniec historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun, wyszkolony do szukania cennych grzybów, wykopał w lesie narkotyki warte 25 000 euro. Kokaina została skonfiskowana przez karabinierów.

0: ze mną.
1: No, do tańca takie zaproszenie od Ewy Farnej. 22 minuty do siódmej.
2: To co, czas trochę się cofnąć. O dwa kroki.
1: O parę lat. No, dwa kroki i parę lat. Ładne sformułowanie. Cofnąłem się o dwa kroki i parę lat. To 6 plus 2, 8. Dziękuję. Kącik odkurzający. W Brazylii się działo wtedy w 2018. Indianie utrudniali wybory prezydenckie. Strzelali z łuków do wojska przewożącego urny wyborcze. Tak pisała Wirtualna Polska 8 października 2018 roku.
3: Widzicie, jakie kiedyś to były wybory? Wojsko, urny, kampania wyborcza, ale debata z wodzem przy ognisku i wspólne pieczenie kiełbaski wyborczej to tylko chyba w Brazylii.
1: Obowiązkowo.
3: Totalnie.
1: A po wyborach nie chodzili na kremówki. Nie. Po wyborach, jak już zobaczyli wyniki, to blada twarz. Polska.

0: Pamiętam jak dziś to trzecie miejsce w Idolu. Drugie miejsce miała Ewelina.
1: Oje?
0: Nie, Szymona Wydry. Drugie miejsce miała Ewelina Flinta.
1: A pierwsze?
0: No pamiętasz? Taka malutka blondyneczka.
1: Nie Natalia, jak ona?
0: Alicja, dobrze, kombinuj. Janosz. No.
1: Zobacz, że o pierwszej prawie nikt nie pamięta.
0: No, nie, Alicja Janosz, potem była Ewelina. Ja pamiętam wszystkich. Alicja Janosz, Ewelina Flinta, Szymon Wydra, druga edycja, Monika Brodka.
1: Mimo wszystko
0: no, był program.
1: Tych, którzy byli pierwsi i tych, którzy byli ostatni. No.
0: Bo czasami ostatni będą pierwszymi.
1: Tak.
0: Dobra, 10 minut zostało nam do 7. Dzisiaj o wycieczkach szkolnych, bo kontaktowałeś się już z synkiem, jak tam, czy jadą?
1: Podobno jadą.
0: Jadą?
1: Widzisz, tak, mam go na monitoringu.
0: Jak na monitoringu?
1: A bo teraz takie widzisz, 21 wiek, można się monitorować.
0: To nic nie prze...
1: Nie.
0: Co to za wycieczki są?
1: Co to za czasy,
0: kiedyś
1: prawda?
0: To były czasy.
1: Teraz już nie ma czasu.
0: Nie ma czasu. Marcin na przykład SMS-a nam napisał. Na wycieczce szkolnej to się spożywało tak, żeby pani nauczycielka nie widziała.
1: Kanapki.
0: Nauczyciele jak spożywali, to się kryli przed uczniami, żeby uczniowie nie widzieli.
1: Kanapki.
0: A kierowca autobusu jak spożywał, to się krył przed wszystkimi. Mhm. Tak napisał Marcin. Pozdrawiamy Marcin.
1: To już wiecie, dlaczego kiedyś tak trudno było znaleźć dobrego kierowcę, no.

0: Bumcy pukawcy, ty. Nie zrymowałem, źle to zrobiłem.
1: Totalnie, nie umiesz w tą piosenkę.
0: A bo... jakbyś je zrobił do pumcy pukawcy?
1: Dlaczego wstanęły mi milion obrazów.
0: Dobrze, cicho, bo serwis informacyjny musi być o 7, a nie o 7.02 na przykład, więc bardzo serdecznie was teraz zapraszamy do zabawy ściemnia się, która po 7. Zgłoszenia przyjmujemy od teraz SMS-owo na 7268 26 826, albo poprzez Messengera, tam zostawcie nam swój numer telefonu, dajcie nam jakąś ściemę, a ty tylko powiedz co do wygrania.
1: Do wygrania stówka, jak nasz okłomiać.
0: Dziękuję.
1: Ładnie.
2: SK2 SK2 100% polskich hitów.

0: emocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
11: Pokaż!
10: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
11: A ile tych linii?
10: Giga!
11: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Polska jesień trwa w najlepsze i na razie widzimy tę ładniejszą twarz jesieni. Niech to trwa jak najdłużej. Spójrzmy na dzisiejszą pogodę, która właśnie będzie dość przyjemna. Na razie 12 stopni, ale maksymalnie zobaczymy 23 kreski na termometrach. Do tego pochmurny dzień, ale co ważne, nie powinno dzisiaj padać. A do tego trzeba liczyć się z lekkim wiaterkiem.
17: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Miał przy sobie nie tylko ostre narzędzia, ale też ładunek wybuchowy domowej roboty. To szokujące ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował swoich kolegów i nauczycieli. Został zatrzymany. Kilkadziesiąt minut później przy sobie miał plecak, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
18: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zaględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
17: Nie rzucał się w oczy tego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce, mówi jedna z uczennic.
19: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
17: Napastnik ranił w sumie 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Z nami jest nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej przyznał się do winy?
20: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
21: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
20: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
21: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
20: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
17: Liczyły się ceny, zarobki i koszty utrzymania. Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. A co na to sami mieszkańcy?
4: Nie jest drogo, nie jest. Ja mam 1200 zł, a mam mieszkanie 70 metrów.
15: Mieszkania to raczej do najniższych nie należą, nie?
22: Ciężko jest się utrzymać. 4200 wypłata i 2000 za mieszkanie, to wydaje mi się, że jest ciężko.
17: Za Suwałkami w zestawieniu znalazły się Grudziądz i Toruń.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
17: Poznaliśmy ostatnią ćwierćfinalistkę turnieju w Pekinie. To Elina Svitolina, która pokonała Ann Lee 6-2, 6-3. Iga Świątek o półfinał zagra jutro z Belgijką Elize Martens. King Szczecin wygrywa inauguracyjny mecz w Pucharze Europy FIBA. Pokonał u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Trener Arsenalu Mikel Arteta przedłużył kontrakt do 2030 roku. Hiszpan objął stanowisko w grudniu 2019 i jest obecnie trenerem z najdłuższym stażem w angielskiej Premier League.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: No to mamy już prawie 4 minuty po godzinie 7.
24: Tak, słyszeliśmy w newsach, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. I tutaj padło takie sformułowanie, że za Suwałkami znalazły się Grudziądz i Toruń. Ja myślałem, że za Suwałkami to już nie ma nic.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
24: Chyba, że Rasija. To nie. To nic.
23: 4
24: po 7, a to już mówię. Dzień dobry. Dzieci

0: SK2 Konin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Idziemy, idziemy przed siebie, pędzimy, gdzie pędzicie, powodzenia w tym pędzeniu oczywiście, 10 minut po 7.
1: Pozdrawiamy warszawiaków i cieszymy się z tego, znaczy cieszymy się, smucimy się razem z wami.
0: Smucimy? Tak. Nie, no radość, rozwija się,
1: no,
0: Warszawa.
1: To jak to wygląda?
0: Ale
1: no,
0: o co ci chodzi? Budują się nowe budynki, jest okej. Prezydent Trzaskowski zmienia kolor teatru, jest napisane w prasie, bo buduje się teatr. Gmachter Warszawa miał być czarny, będzie stalowo-aluminiowy.
1: Ale to poczekaj, bo to jest tam, gdzie jest Pałac Kultury i Nauki, tak?
0: Tak, i tam już stoi Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
1: To co
0: chyba
1: wygląda jak drukarka.
0: Tak, taka biała. I jest nagłówek, i teraz też drugi budynek też miał być czarny, będzie biały. I jest taki nagłówek. Drugi jasny klocek stanie przed Pałacem Kultury i Nauki.
1: A, tytuł w punkt, tytuł. Rzeczywiście centrum Warszawy wygląda, jakby ktoś tam, wiecie co zrobił, no.
0: No postawił.
1: No, no, klocków trochę. No.

0: Zdaje mi się tylko, że w tym tygodniu jeszcze nikt stówy nie zgarnął.
1: Bo oni nie chcą pieniędzy, nie chcą jakiś, nie wiem, prezent od nas chyba, dlatego...
0: Chcicie pieniędzy!
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: 17 minut po 7:00, stówa do wygrania w tej zabawie, jak trafnie się powie, gdzie jest ściema.
1: To jest najłatwiejsza stówa, jaką możecie
0: zarobić. Jarząbek mówi jedno zdanie, Wajda mówi jedno zdanie, no i trzeba powiedzieć, gdzie jest ściema. Ściema może być po stronie Jarząbka, po stronie Wajdy, ściema może być też po obydwu stronach. Wystarczy to zgadnąć. Dzisiaj Tomek, dzień dobry.
3: Cześć, uszanowani panowie.
0: Uszanowanko, kłaniamy się nisko. Tomeczku, życzymy powodzenia. 3 sekundy na to, jak powiemy swoje zdania, żebyś zdecydował, gdzie ta ściema jest. Przypominam, że ona może być tu i trzecia opcja tu i tu.
1: Tak.
0: Jasne?
3: Dobrze.
0: No,
3: to ty tobie... wyboru.
1: Lubisz podróżować pewnie, jak życie znam, no to...
0: Dzisiaj będzie geograficznie podróżniczo. Jeszcze tak podpowiemy, zarówno Jarząbek ma takie coś geograficznego, ja trochę też mam takiego coś geograficznego. No i oczywiście życzymy powodzenia. Zaczynamy.
1: Słuchaj się uważnie, uważaj, bo już czytam. Jarząbek mówi tak. Eiffel zbudował wieżę Eiffla jako stały, permanentny element krajobrazu Paryża.
0: Wajda mówi tak. Krzywa wieża w Pizie zaczęła się przechylać dopiero kilkadziesiąt lat po zakończeniu jej budowy. Kto ściemnia?
3: Pierwsza to jest ściema.
0: Pierwsza ściema, a o drugiej...
1: A wiesz, że druga to...
0: A drugiej nic nie powiedziałeś, a czas minął. A ściema jest też po drugiej stronie. Dzisiaj były dwie ściemy.
1: Posłuchaj, Tomeczku, wieża Eiffla powstała jako tymczasowa instalacja na wystawę światową w 1889 roku i miała zostać rozebrana po 20 latach. Ocalała tylko dlatego, że się okazała idealnym miejscem na montaż anten radiowych i telegraficznych.
0: Czyli miała być na chwilę, a została jako...
1: Na zawsze.
0: Jako właśnie permanentny element krajobrazu.
1: Tak jest. A co z tą Pizą?
0: A z Pizą co?
3: Właśnie.
0: No, wieża zaczęła się przechylać już w trakcie budowy trzeciego piętra, czyli jak już byli przy trzecim, to zobaczyli, coś jest nie tak, to był XII wiek, więc no, stwierdzili, no nie będziemy inżynierów zatrudniać, jeszcze ich nie ma wykształconych, uniwersytety nie powstały.
1: Budujemy dalej, może się nie przewróci, nie?
0: Tak.
1: A wszystko dlatego, że tam były, wiecie...
0: Te płaskie fundamenty.
1: Tak, i grunt miękki.
0: Miękki, no i stwierdzili, dobra, budujemy, będzie krzywa.
1: Co będzie, to będzie.
0: No, to nie jest tak, że po zakończeniu budowy się przechyliła, tylko już w trakcie była krzywa. Także Tomek, tu się nie udało. Pocieszenia nagrody wysyłamy do ciebie. Dziękujemy ślicznie za udział i czekamy na pierwszą stówę w tym tygodniu. Jutro ostatnia szansa, żeby 100 zł od nas zgarnąć. Słuchajcie w okolicach godziny 7:00 i zgłaszajcie się do naszej zabawy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Pamiętaj mnie.
1: 25 po 7. 100% polskiej muzy u nas w ST2.
2: Policjanci z Białej Podlaskiej tymczasem donoszą, informują, że zatrzymali 32-latka poszukiwanego listem gończym, ale jak oni go zatrzymali, to już wam mówię. Mężczyzna schował się przed policjantami w wersalce. Policjanci weszli do mieszkania, zobaczyli, że wersalka jest niedopchnięta, bo złodziej miał trochę za duży nadbagaż, prawda? No, otwierają wersalkę, a tam leży chłop, no, i udaje, że śpi.
1: A nie spał.
2: Nie spał, ale to, udawał, że śpi.
1: To słaby z niego udawacz. Źle udawał, że go nie ma, źle udawał, że śpi. Jedynie, co mu się udało, to trafić za kratki.
0: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity w

0: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena z przed obniżki 20,99, a masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena z przed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: I po reklamie.
12: Godzina 7.30, na konińskich drogach jeszcze spokojnie, spójrzmy na pogodę. Na razie mamy na termometrach 12 stopni, więc chłodno, ale spokojnie, jeszcze będzie cieplej. Maksymalnie zobaczymy dzisiaj 23 kreski, dlatego teraz jest idealna pora, by narzucić coś na siebie przed wyjściem z domu, a później w ciągu dnia to zrzucić. Do tego pochmurnie, ale nie powinno dzisiaj padać.
13: Dobra. 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na S2 w Warszawie między węzłami Lotnisko i Opacz. Po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nad wodami Zatoki Meksykańskiej nabiera siły burza tropikalna. Według prognoz dzisiaj może przekształcić się w huragan. Zagrozi on 30 milionom ludzi w południowych Stanach USA. I jeszcze Niemcy, kibice na stadionie w Bochum mają zakaz podskakiwania z radości. Jak tłumaczą władze drugoligowego klubu piłkarskiego, powstające wtedy drgania konstrukcji wywołują u niektórych widzów złe samopoczucie.

0: Czego ci brak w tym momencie?
1: No dlaczego może mieć być
0: wspomnień?
1: To w tym kierunku poszedłeś.
0: Bo jedzenie to jest oczywiste, to wiem, to nawet nie musiałeś nic mówić, bo ja wiem, że o tym myślisz cały czas.
1: No ostatnio jadłem tylko śniadanie, no to
0: ale już dziś jadłeś?
1: No oczywiście,
0: aha,
1: że tak.
0: Jeszcze nie.
1: Śniadanie to oprócz obiadu i kolacji najważniejszy posiłek.
0: Dobra, ale teraz wspomnień Charles z 2001 roku. Kącik odkurzający. W ciągu 6 lat w ramach programu ISPA w Toruniu, to w województwie kujawsko-pomorskim, w Toruniu, zostanie zbudowane 244 km sieci wodno-kanalizacyjnej.
1: Tak.
0: No, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, dalej. Przez poprzednie 100 lat powstało tej sieci 364 km.
1: Tak, i tak pisała Gazeta Pomorska 8 października 2001 roku i dała taki nagłówek. Rychły koniec szamby.
0: Szamp. Bo szamp, liczba mnoga, tak? Dobrze.
1: Czyli, że kilka szamp.
0: A, no, ale to był 2001 rok i tak, to by pasowało. Po takiej informacji ludzie pewnie się rzucili. Chętniej zaczęli budować domy, bo elegancko się podłącza do sieci tej wodno-kanalizacyjnej, bez żadnego szamba.
1: Tak, ale wzięli też później kredyty we frankach, no i wtedy wpadli w niezłe szambo.

0: Pamiętam, jaki był hit, sensacja, jak Agnieszka Chylińska wypuszczała ten utwór. Ale dobre brzmienie, wszyscy mówili, ale wraca Chylińska z wielkim przytupem. No i gramy do dzisiaj ten utwór, Królowa Łez, Wesce 2. 9 minut zostało nam do 8.
1: Było o tym, o spektakularnej akcji polskiej policji, która znalazła poszukiwanego typa w Wersalce, prawda?
0: Było, no mówiliśmy.
1: To lecimy teraz do Ameryki, bo w stanie Karolina Północna też mają policję. I tam policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy jechali sobie na kanapie przymocowanej do dwóch hulajnóg elektrycznych.
0: Mają wyobraźnię, ale uciekali przed funkcjonariuszami, czy normalnie dali się złapać, ulegli karze i tak dalej, nic, nie ma, tylko notka, że jechali.
1: Oczywiście policja apeluje o ostrożność, o bezpieczeństwo, niezależnie od tego, czym kierujecie.
0: No, tu była kanapa i dwie hulajnogi, tak? To coś czuję, że miał być wieczór z Netflixem, z lekką nutą adrenaliny, to był. SK2.
1: Ja mam inne pytanie. Ja mam pytanie takie, ciekawe, czy ta kanapa jechała w foteliku, bo za to też jest mandat.
0: Za bez fotelika jest mandat.
1: Bez fotelika jest mandat.
0: No, a za kanapę to nikt nic nie napisał.
1: No właśnie.

0: No i już jest dzień, to wszystko jest przecież jasne. 5 minut zostało nam do 8. Słońce świeci, cieszą się wszystkie dzieci, ale dorośli także, bo po 8 zagramy w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500 SMS-owo 726-826-826 albo na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Tak, a dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, co ty sobie wyobrażasz?
2: SK2.

0: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
1: Nie, a powinno?
0: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć. Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Tato, z czego były pierwsze książki?
10: Z glinianych tabliczek?
9: To jak wtedy zaginali rogi?
11: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Godzina 8, no i czas na informacje drogowo-pogodowe. Trzeba przyznać, robi się intensywniej na konińskich drogach. Postoicie przede wszystkim na trasie warszawskiej, no i oczywiście w okolicach Ronda Miast Partnerskich. Również trzeba liczyć się z korkami na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i w okolicach Władimirowa. A na termometrach mamy 11 stopni, no i szykuje się bardzo pochmurny dzień.
21: Jest 8, news SK2, Anna Łowocka. Nocna ewakuacja bloków Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych numer 4. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, dlaczego potrzebna była ewakuacja?
22: No bo w mieszkaniu sprawcy wczorajszego ataku Jakuba Z. znaleziono niebezpieczne substancje. Zaraz po ataku w plecaku 19-latka służby znalazły ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
23: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników.
22: Mieszkańcy późnym wieczorem wrócili już do mieszkań. Dziś śledczy planują przesłuchać 19-letniego nożownika. Chłopak już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków.
24: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
22: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
21: W ataku rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 7 osób wyszło już ze szpitali. Dziś w szkole nie ma zajęć, będą spotkania uczniów z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim nie zabrakło emocjonalnych wystąpień, a na miejscu był Rafał Różycki.
25: Głos zabrała między innymi matka jednej z ofiar.
26: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. dzieci.
25: Według biegłych Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę, a następnie uderzył w tył auta, którym podróżowała trzyosobowa rodzina. Wszyscy zginęli.
26: Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam.
25: Powiedział oskarżony, który nie przyznaje się do winy.
21: A wyrok zapadnie 21 października. Tatrzański Park Narodowy zamyka jaskinię mroźną. Nie będzie można tam wejść od początku listopada do wiosny. To ze względu na ochronę przyrody, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
0: Chronimy tam nietoperze. W Tatrach mamy 22 gatunki właśnie nietoperzy, które szczególnie są wrażliwe w tym okresie zimowym. Nietoperze zimują w jaskiniach, no jakby też oszczędzają energii.
21: Jaskinia mroźna ponownie zostanie otwarta pod koniec kwietnia lub podczas majówki.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: SK2 Sport.
21: Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska ekstraklasa w ramach 10. kolejki. Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Przypomnijmy, liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. To mogą być ostatnie miesiące Infantino na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Poznaliśmy właśnie pierwszego kontrkandydata. To były piłkarz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii i obrońca Tottenhamu. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 3,5 minuty po ósmej. Dzisiaj niezwykłe święto.
17: Tak, Międzynarodowy Dzień Podologii, co też oznacza?
8: Święto Adama.
17: Tak, imieniny Adama, ale nie wszystkich Adamów,
8: tego jednego
17: Adama.
8: Jedynego Adama, najlepszego podologa w Polsce.
19: Tak jak to kiedyś powiedziałem, stopy rosną i stopy maleją.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Ja bym też mógł go nazwać na przykład fetyszystą stóp.
17: Na przykład, nie? Czy ktoś powie panu Adamowi stop?
8: Stop stopom!
17: Stop stopom!
8: Stop stopom!
17: Tak jest!
8: Tak jest!
17: Proszę te stopy zatrzymać.
8: Polska dla Polaków!
17: Stopy dla stepowców.
8: Stepowców?
17: Tak, to są takie zwierzęta, które żyją
8: na stepie!
17: O, proszę, jak to

0: 11 minut po 8. Sorry boys, sorry chłopaki, sorry. Jakby stało się, kończy się pewna epoka i o tym też teraz opowiemy. Jest ten pan, który już w reprezentacji grał nie będzie. I nie
1: Ronaldo.
0: Mowa. Nie. Znaczy poczekaj, nie mowa o Lewandowski, nie mowa o Ronaldo, mowa o tym, który oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną. Lionel Messi nie będzie już grał dla reprezentacji Argentyny.
1: Argentyńczyk oczy występy w narodowych barwach na liczbie 126 goli w 208 spotkaniach, ma tytuł mistrza świata, dwa razy wygrywał Copa America. No utytułowany gracz, utytułowana, żal, że odchodzi. No.
0: W klubie jeszcze będzie grał do 2028 roku, bo wtedy wygasa mu kontrakt z Interem Miami, no ale w reprezentacji już nie. A i słuchajcie, w tym samym czasie, jak już tak mówiłeś o Ronaldo, no to Cristiano przeprosił za przedwczesne opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii i mówił, że dalej chce grać w reprezentacji. Aha, więc proszę. Ronaldo jeszcze jakby chciał, to zagra, ale nie wiadomo, czego powołają.
1: No
0: nie?
1: Widzisz, wielcy zawsze wiedzą, kiedy ze sceny zejść. Tak.
0: Można normalnie zakończyć karierę? Można.
1: Można też obrazić się i opuścić zgrupowanie? Można.
0: Można też się wykartkować, żeby wrócić do klubu i zagrać mecz z przyjacielem Müllerem?
1: Można. SK2.

0: I od dawna to wiem.
1: Wiem, to słowo klucz w tej zabawie, trzeba wiedzieć. Wiele często, słów tak, i znacie.
2: Tak. I często jest tak, że staracie się coś powiedzieć, prawda, a my was nie słyszymy, bo zasięg ginie.
1: Na przykład.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Więc postarajcie się dzisiaj bardziej.
1: Tak, nie tylko sprytu wam życzymy, ale dobrego zasięgu. Mariola i Marcin, mam nadzieję, z dobrym zasięgiem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: No, na razie jest okej.
2: Okay. Nieźle.
1: Zasady przypominamy naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
6: Tak.
7: No, powiedzmy.
1: Powiedz.
6: Ja się raz gram.
1: No, ale...
2: Moja droga, ja też.
1: Ja też. Dobra, Mariola, w prawo, w lewo kołem.
6: W lewo.
1: Oj.
6: Wiadomo.
2: No. O, musiałem się przechylić.
1: Ej, prawie zepsułeś koło.
2: Tak, naprawdę? Znowu?
1: Tak, na szczęście kręci się i zatrzymuje. Joker, Mariola, możesz wybrać sobie literę sama.
6: F jak Francja.
1: Dobrze, 20
2: Ciekawe,
1: sekund.
2: Ciekawe, jakie państwo powiesz za
1: uwaga.
2: Chwilę. Uwaga. Państwo.
6: Francja.
2: Miasto.
6: Paryż. O, Frankfurt.
2: Dobra, no. Znana postać.
6: Sword.
2: No, roślina.
6: Piołek.
2: Kolor.
6: Fioletowy.
1: Już po czasie
2: tym
1: ale
2: zaliczam Paryż.
1: Ale dobrze, że się poprawiłaś. Albo to tak jest, Francja, myślisz potem Paryż. Ale Forda zaliczamy?
2: Oczywiście.
1: Pana Forda, który stworzył markę dużą.
2: A, no to ty myślisz o tym. A ja myślałem o Harrisonie Fordzie.
1: A ty o którym Fordzie myślałaś?
2: O tym od samochodu czy aktorów?
6: O tym, o, tak, tak.
2: A, tak.
1: Tak, tak, tak, tak.
2: O tym właśnie.
1: Tak. No, i o tym.
2: No dobra.
1: Nie,
2: Forda zaliczam, tak? Oczywiście, że tak. Tak, ja zaliczam Forda.
1: O tym.
2: Ja zaliczam Forda,
1: dobra,
2: nie ma tutaj
1: Marcin, dwóch zdań. Ciekawe jak pójdzie tobie w prawo, w lewo.
6: W prawo,
1: proszę bardzo. Ja tylko powiem, że 4 punkty do przebicia jak coś. I ty będziesz miał literę U. U otwarte.
2: U lala,
1: też tak można powiedzieć.
2: To w francusku.
1: 20 sekund na U poproszę najpierw. Państwo.
8: Uzbekistan.
1: Miasto.
8: Urle.
1: Tytuł filmu.
8: Ósma mila,
1: dobra. Imię. Słowo się rzekło, powiedziałeś. Dobra, imię nie zdążyłeś, ale teraz tak, mój drogi, ósma się pisze przez uskreskę.
8: Nie wiedziałem.
2: No ale wiesz, na U jaki film?
1: Na U?
2: No.
1: U Pana Boga, tak, U Pana Boga. Tam jest dużo tych U Pana Boga, nie?
2: Upadek jest też.
1: Upadek,
2: film, tak.
1: No.
2: Tak czy inaczej, Marcinie, drogi, tak bym, ten film jest, no, w zasadzie nieważny.
1: Nie, dwa. Jakie miasto? Jakie miasto?
2: Akurat ja w te rejony, to ja znam.
1: No i co, i to z wieś?
2: Urle to jest wieś.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę.
1: Bo ja sobie też zapisałem wstępnie, mówię,
2: niestety.
1: Zapisałem sobie plusik, mówię, no tak, może to miasto, ale
2: nie,
1: jak
2: to jest
1: sprawdziłeś.
2: Wieś. Bardzo ładna, letniskowa wieś.
1: A ile ma mieszkańców, sprawdziłeś?
2: Nie wiem, ile ma mieszkańców, ale znam pana Zenona.
1: A pana
2: z Urli.
1: I pozdrawiasz go.
2: I pozdrawiam serdecznie.
1: Dobrze, no to jeden. Na jedyneczkę dzisiaj, Marcin, zasłużyłeś, ale to zasługuje na nawet...
2: No, za taką jedynkę to ci fajną pakę prezentów. I coś jeszcze, spokojnie,
1: spakujemy fajny prezencik, pocieszający, a Mariola, możemy wszem i wobec ogłosić, że ma prezent marzeń. Nawet jakbyśmy cię ci tej znanej postaci nie zaliczyli, to i tak byś miała 2, to i tak byś wygrała.
6: O, ale fajnie.
2: Dobra, Mariola, to prezent marzeń leci.
6: Hura.
2: Prezent marzeń leci do Paryża, a państwa miasta wracają jutro po 8.
1: W Urlich.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Pozwól mi żyć.
1: No, pasuje do tego, co chcemy powiedzieć. Tak. A wiesz, dlaczego tak mi się nasunęło? No. Bo jest taki nagłówek. Jesienią częściej chce się jeść. Koniec, kropka.
2: Proszę bardzo. Czyli już wiem, że u mnie jesień trwa cały rok.
1: To jest twoja jesień życia, mój drogi.
3: SK2.

0: Autoglas wymienia.
1: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena by Cordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabycordia.pl. I po reklamie.
5: Koninie, cały czas trzeba liczyć się z korkami. Sprawdźmy, gdzie one dokładnie się pojawiają. Postojcie przede wszystkim na rondzie Świętego Jana Bosko, na ulicy Kleczewskiej, no i oczywiście klasycznie na rondzie Miast Partnerskich. Również ruch wolniejszy jest w okolicach Ronda Solidarności. Na razie 11 stopni, więc troszeczkę chłodno, ale później będzie cieplej. Dzisiaj maksymalnie 24 kreski.
6: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Już ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Prełukach na północnym wschodzie Ukrainy. Liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 22. Wśród nich jest 5 dzieci. Jedna z rakiet trafiła w blok mieszkalny. Ponad 50 osób zostało rannych. Dziś w mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. Amerykańskie wojsko otrzymało polecenie wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi, podaje portal Axios. Ma się to stać jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Polacy będą walczyć w Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób, które wystartują w zmaganiach w przyszłym roku. Invictus Games to międzynarodowe zawody sportowe stworzone dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.

0: My się rozsłuchujemy i rozczytujemy w tych wszystkich rzeczach, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Kącik odkurzający przed nami. To tak jakby dziś, tylko 26 lat temu akurat teraz.
1: Ja w to nie wierzę, że to się działo 26 lat temu.
0: Jakby to było dzisiaj. Jakby to,
1: albo chociażby wczoraj.
0: Albo chociażby wczoraj. Tak. Ubiegający się o reelekcję Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie. Uzyskał prawie 54%. To oznacza, że drugiej tury nie będzie, podała Polska Agencja Prasowa 8 października 2000 roku.
1: 54% i to w pierwszej turze. Widać, że pan prezydent, no, rozpędził się w tej kampanii.
0: Pędził całą kampanię, to się rozpędził.
1: Się zapędził tak
0: na
1: daleko.
0: Na 54% pędził. Wszystko 2.

0: jak nie widzicie, co jest dobrego, to zapraszamy na sk2.pl. Tam będzie można zobaczyć same dobre rzeczy.
1: Tak, można zagłosować w plebiscycie na najlepszy polski obiad, którego efekty na Stadionie Narodowym 7 listopada. No i jak ktoś weźmie udział już w tym plebiscycie, odda głos na zupę, na drugie danie, zaproponuje coś od siebie, to my w każdy poniedziałek, środę i piątek do kogoś z was dzwonimy i rozdajemy zaproszenia na Narodowy do Loży VIP.
0: I teraz zgadnijcie, jaki jutro jest dzień?
1: Piątek.
0: Tak, czyli jutro kolejna osoba pojedzie z SK2 na Narodowy na obiad.

0: Mira Fiori, to nie tylko utwór Artura Rojka, to też nazwa dzielnicy Turynu oraz kultowego modelu samochodu Fiat 131 Mira Fiori, który w czasach PRL-u był symbolem luksusu, wyczytałem.
1: A to w czasach PRL-u, no właśnie, a co dzisiaj jest symbolem luksusu?
0: Antonina po dziewiątej.
1: Bo na pewno nie Fiat.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
9: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
8: To okna PCV z fabryki Bros?
9: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.
13: Na konieckich drogach powoli robi się spokojniej, ale miejscami dalej pojawiają się korki. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że ruch wolniejszy jest na rondzie miast partnerskich. Również chwilkę postoicie na rondzie Solidarności. Na razie 13 stopni, ale później będzie cieplej. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy 23 kreski na termometrach. Do tego pochmurnie, ale padać będzie dopiero w nocy.
14: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Jest strach przed powrotem do szkoły, przyznają uczniowie szkoły w Ostrołęce, w której wczoraj zaatakował nożownik. Prezydent miasta zarządził, że dziś we wszystkich placówkach w mieście nie będzie lekcji. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, powiedz, co dokładnie zaplanowano.
15: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
16: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
15: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
17: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
15: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
14: Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech osób w Jarosławiu. O szczegółach Tomasz Witak.
18: Ihor M. przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wcześniej śledczy dwukrotnie próbowali go przesłuchać, ale biegli za każdym razem. Uznawali, że jego stan nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Teraz stan mężczyzny się poprawił i przesłuchanie było już możliwe. Ihor M. nadal jednak przebywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Przypomnijmy, do tragedii doszło 24 września w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Młody mężczyzna wszedł wtedy do kuchni kawiarenki znajdującej się przy opactwie. Wstępnie ustalono, że po próbie wyproszenia go zaczął niszczyć wyposażenie, a następnie sięgnął po nóż. Próbował go powstrzymać jeden z księży. Napastnik wtargnął jednak do kościoła, gdzie zaatakował kolejne osoby.
14: Mężczyźnie grozi dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Praca wre m.in. w dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
19: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
14: Do schronisk można przynosić dobrej jakości karmę. Przydadzą się również koce, pościel czy plandeki.
20: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzylaczyk. Nie będzie przebudowy drogi Brzeźno, ulica Dąbrówka, Szczepidło. Rada gminy nie zgodziła się na zabezpieczenie pieniędzy na to zadanie. Odkładanie remontu może oznaczać wzrost kosztów. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa tej inwestycji była przygotowywana już parę lat temu. Swoją przygodę z pływaniem rozpoczęła kilka lat temu, a już odnosi światowe sukcesy w triatlonie. Natalia Koszor z Konińskiej Akademii Triatlonu zdobyła brąz na dystansie standard w Mistrzostwach Świata Age Group Aquabike, które odbyły się w Hiszpanii.
1: Mam serię niefortunnych zdarzeń. Wczoraj kakao na spodniach, a dzisiaj? Dzisiaj wylałam przed samym wyjściem herbatę na spodnie i musiałam się przebrać i dlatego prawie nie zdążyłam na program, ale wyrobiłam się, biegłam po prostu.
2: No. Współczuję, no zdarzają się takie seryjne.
1: Ale jakieś rady, dlaczego to tak?
2: Nie wiem, może to już jest czwartek, piątek,
1: i tego się trzymamy. Tak, w weekend będzie na pewno lepiej. Antonina Van Dessel, dzień dobry, zaczynamy muzycznie. Obiecuję, że nie będzie ochlapania.
7: No to gramy.
21: 10 hitów.
7: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
1: Bo w Radiu SK2 muzycznie nie ma żadnych wpadek. Już teraz Ania Wyszkoni, Lampa i Sofa. No widzicie, jak dobrze zaczynamy czwartkowy poranek po dziewiątej?

0: To jest dobry numer o każdej porze dnia. Ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2. I ja dzisiaj i teraz rano będę już mówiła o obiedzie, dlatego że mamy święto, które bardzo łatwo zamienić w plan na obiad. No bo 8 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pieroga. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie, co dziś na talerzu, no to odpowiedź właśnie sama się podała. Ale mam też pytanie do Was, drodzy słuchacze. Jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi? Dawajcie swoje propozycje na naszego radiowego messengera, nagrywajcie głosówki i piszcie. I dwie pierwsze, najciekawsze odpowiedzi nagrodzę naszym pięknym, radiowym, czerwonym kubeczkiem, idealnym na jesienne herbatki. Ja zacznę. Jadłam pierogi z farszem a la spaghetti bolognese. Dobra, co?
1: SK2.
0: A teraz ma nam oprócz błękitnego nieba w SC2.

0: Zapomniałam, jaki to jest dobry numer. Dawno nie słyszałam Bajm, Miłość i ja. A u nas w studiu Pierogi i ja, dlatego że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga, 8 października. No i pytam was na radiowym messengerze, jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi. I okazuje się, że naprawdę jest tego multum, ale wybrałam dwie odpowiedzi, które według mnie są najdziwniejsze. I tak, Monika napisała, że pierogi, jakie sama robiłam, z kaszanką, jabłkiem i cebulą. Ciekawe połączenie jednak tylko dla tych, co lubią krupnioki. No, powiem tak, nie słyszałam o takich pierogach. Mega ciekawe połączenie, no naprawdę, dla koneserów. A Ania napisała, że, i tu uważajcie, tu jest sztos, pierogi z białą kiełbasą, pierogi Oreo, pierogi z oscypkiem podane z żurawiną. Trochę tego było, uwielbiam pierogi. No, dziewczyny, powiem tak, naprawdę jesteście koneserkami pierogów, no i ciekawych smaków. Wędrują do was, lecą kubeczki Radia SK2 czerwone, a dodatkowo w Dzień Pieroga znalazłam na YouTubie hit o pierogach, więc posłuchajcie razem ze mną, muszę wam po prostu to puścić, słuchamy. Więc jak widzicie, pierogi robią międzynarodową karierę. Nie tylko w Polsce są popularne, tylko coraz bardziej na świecie i nawet mają swój hymn. No i jak tu nie świętować? No, trzeba świętować. Ja już mam plan na dzisiejszy wieczór i na dzisiejszy obiad. Pierogi! SK2
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
6: I po reklamie.

0: Na zegarach już za moment godzina 10:00. To była Daria Zawiałow i numer Pung Fu. I to jest taki numer, który dodaje mega dużo energii na cały dzień. Dobrze się składa, bo w czwartek wszyscy tego potrzebujemy. Nie oszukujmy się. Po 10:00 na start muzycznie Igo, Margaret i Stachurski. Trochę klasyków, trochę nowości. Będzie mega dobrze. Zostańcie koniecznie.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
6: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, no to nie jest źle, ale mogło być lepiej. Na razie 15 stopni, dzisiaj maksymalnie 23 kreski na termometrach. Do tego cały dzień pochmurny, ale na szczęście w ciągu dnia nie będzie padać. Dopiero zobaczymy opady deszczu pod wieczór, konkretnie od godziny 22. Również trzeba liczyć się z lekkim wiatrem z mocniejszymi porywami.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Jest 10:00, News SK2, Anna Łobocka. Nie tylko w Ostrołęce mógł nastąpić krwawy atak w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że również w innym miejscu na Mazowszu jeden z uczniów przygotowywał zamach.
16: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc. No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
15: Funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili.
16: U tego nastolatka, 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Wybaczcie, że tak mówię.
15: Nie udało się jednak zapobiec wczoraj tragedii w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-latek w zespole szkół zawodowych zaatakował nożem nauczycieli i uczniów. Od rana we wszystkich szkołach w mieście obowiązują tam nadzwyczajne procedury, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
17: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest obowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały szkoły w tych łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
15: Napastnik ranił wczoraj w Ostrołęce 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Teraz Pomorze w Skarszewach. Ktoś ostrzelał busa, którym na co dzień przewożone są dzieci. Uszkodzona została między innymi boczna szyba i karoseria, mówi Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zaparkowany pojazd został uszkodzony w wyniku strzałów z pistoletu pneumatycznego. Straty oszacowano na kwotę 3000 zł. Śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, ustalają dokładne okoliczności co do przebiegu tego zdarzenia oraz jego sprawcy.
15: Policja apeluje o pomoc w ustaleniu sprawcy.
9: SK2 News, Konin.
14: Jan Grzelaczyk. Ponad 800 studentów rozpoczęło naukę na największej uczelni w regionie konińskim. Najpopularniejszy kierunek to pielęgniarstwo, ale są też niespodzianki.
12: Pewien renesans przeżywa pedagogika i wychowanie fizyczne. No i standardowo od kilku lat kierunek logistyka i na kierunki inżynierskie.
14: Mówił Artur Zimny, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Łącznie w AN studiuje obecnie ponad 1800 studentów. Nowa siedziba kolskiej policji coraz bliżej. Teren pod budowę został oficjalnie przekazany. Wkrótce na placu budowy mają ruszyć pierwsze prace.
18: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga. Pytam słuchaczy, ale zapytam i ciebie, bo słuchacze, tutaj propozycje różne. Pierogi z kaszanką, pierogi z białą kiełbasą, także naprawdę turbo robi się ciekawie, więc pytanie, jakie są twoje ulubione, Aniu?
15: Ja klasycznie, absolutnie klasycznie, ruskie, te z kapustą i grzybami również.
18: Ja z kapustą i grzybami uwielbiam, dlatego sezon na grzyby zbieram, żeby potem zimą mieć z czego robić. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania pierogowego, jakby nie patrzeć.
19: Bez reklam. Jeden po drugim.
9: Teraz gra.

0: Various Manx, zanim zrozumiesz, w Radiu SK2. I czy wy macie czasem tak, że gadacie sami do siebie? No bo ja mam wrażenie, że to szczególnie często zdarza się wtedy, kiedy czegoś szukamy na przykład. I wtedy mówimy do siebie, gdzie ja to położyłam? Przecież przed chwilą to miałam. I oczywiście nikt nie odpowiada, więc trzeba prowadzić tę rozmowę samemu. No i proszę bardzo, eksperci mówią, że mówienie do siebie może pomagać w koncentracji i porządkowaniu myśli i może być cechą ludzi bardziej inteligentnych. O! No tylko, że w tym wszystkim myślę sobie, że jest jedno takie małe ale. Nie wiadomo tylko, kto w tych konsultacjach ma ostatnie słowo.
1: SK2.
0: Grzegorz Chyży, o pani, już teraz u nas w SC2.

0: Wehikuł Czasu.
1: Lecimy w kolejną podróż naszym radiowym wehikułem czasu i tym razem cofamy się do 1987 roku. To był taki czas, kiedy telefon stacjonarny stał na swoim honorowym miejscu w domu, zdjęcia robiło się na kliszy, a pocztówka z zagranicy potrafiła być małym wydarzeniem i na pewno skarbem, który trzymało się latami. I właśnie wtedy Andrzej Zaucha nagrał C'est la vie, pocztówka. Piosenkę, która od pierwszych dźwięków przenosi nas do trochę takiego bardziej eleganckiego, wytwornego i romantycznego świata. No bo Paryż z tamtych lat, podobnie jak zresztą sama pocztówka, miał w sobie coś wyjątkowego. Był trochę odległy, trochę niedostępny, ale za to pięknie wyglądał w wyobraźni. No i chyba właśnie dlatego ta piosenka do dzisiaj działa jak taka pocztówka, której nie trzeba wysyłać. Wystarczy zamknąć oczy i jej posłuchać. Więc zróbmy to już teraz w Radiu SK2.

No i proszę, wszystko, czego chciałem, już za nami, a skoro tytuł zobowiązuje, no to ja mam nadzieję, że wy dostaliście dokładnie to, na co mieliście ochotę. Wszystko, czego chciałem, to jest singiel Mroza i braci Kacperczyk i to nie tylko nowy singiel, ale też tytułowy numer najnowszej 7. płyty Mroza. Mega dobre, płyta mega dobra, bardzo wam polecam. A za moment

0: Dniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
2: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
1: To okna PCV z fabryki Bros?
2: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
3: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
4: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: I po reklamie.

0: Lady Punk i numer Kryzysowa Narzeczona na kilka chwil przed godziną 11 w Radiu SK2. Po 11 będzie i Krzysztof Krawczyk, i Sanach, i elektryczne gitary, i muzycznie będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, a oprócz tego porozmawiamy sobie, czym jest jesienny comfort food. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Na koniskich drogach jest raczej spokojnie, choć miejscami postoicie. Ruch wolniejszy jest na ulicy Przemysłowej, no i na ulicy Wyzwolenia i Ignacego Paderewskiego. Pogoda nie jest taka zła, choć mogło być lepiej. Jest dość ciepło, 16 stopni, dzisiaj maksymalnie 23 kreski na termometrach. No ale niestety mało tego słońca, cały dzień pochmurny, ale padać będzie dopiero w nocy.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Nie żyje woźna, dwie osoby są ranne. To po ataku w szkole podstawowej pod Wyszkowem na Mazowszu. Sprawcą jest 15-latek, były absolwent. Dramat rozegrał się dziś rano, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
19: Własnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15.
18: Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął nastolatka.
20: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy. Przyglądają się dzisiaj służby bardzo uważnie, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
18: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnę, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole, ranił łącznie 9 osób. Z kolei w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu, również na Mazowszu. Wypadek i utrudnienia na torach między Krakowem a Tarnowem. W Bochni na przejeździe pociąg Polregio potrącił pieszego. Rannego zabrano do szpitala, mówi Krystian Przybyłko ze Straży Pożarnej.
21: Mężczyzna lat około 40, przytomny. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala w Bochni. Na chwilę obecną na przejeździe kolejowym ruch pociągów ograniczony do 20 km na godzinę.
18: Pociągiem z Krakowa do Krynicy podróżowały 102 dwie osoby nikomu nic się nie stało. Na tory podstawiany jest właśnie dla nich skład zastępczy. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, kolejny raz przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym. Był wytoczony przez Komitet Wyborczy Moniki Piątkowskiej. Chodziło o deklarację Gibały, że nigdy nie miał żadnych długów. Zdaniem pełnomocników Piątkowskiej kredyt i pożyczka wykazane w oświadczeniach majątkowych są długami, nawet jeżeli są regulowane terminowo. Przypomnę, druga tura wyborów w Krakowie w najbliższą niedzielę.
3: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzelaczyk. Francuska firma EDF chce wybudować w Polsce elektrownię jądrową. W Kazimierzu Biskupim przedstawiciele firmy ocenili konińską lokalizację.
15: Nie widać minusy na razie, ale trzeba poważnie to badać. Na końcu to rząd polski będzie decydować o lokalizacji.
13: Mówił Thierry Deschaux z EDF. Także Amerykanie z Westinghouse i Kanadyjczycy z Handu, te trzy firmy walczą o kontrakt na budowę elektrowni jądrowej. Awaria promu w Ladorudzu. Przeprawa przez Wartę została zamknięta do odwołania. Do czasu usunięcia awarii konieczne jest korzystanie z innych tras.
22: Przejrzałam cię, Ania. Ja wiem, gdzie ty teraz idziesz.
18: Tak?
22: No na pierogi, żeby świętować w Dzień Pierogów.
18: Tak. Dokładnie.
22: Widzę to tak. W twoich oczach, moja droga.
18: Będą pierogi.
22: I wszystkim to proponuję, no bo dzisiaj przypominam Międzynarodowy Dzień Pieroga. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. No i muzycznie będzie nie pierogowo, ale będzie bardzo dobrze. Będziecie zadowoleni.
23: 10 hitów.
24: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
22: Bo jako wasza wróżka pieroguszka już teraz puszczam wam Krzysztofa Krawczyka. Tylko ty, tylko ja.
25: Każdy

No Ewa Farna ma taki kawał głosu, że naprawdę jej ewakuacja wybrzmiewa cudownie. Ale nie o tym, teraz o comfort food, foodzie, no bo jesienią wjeżdża na salony dobre jedzonko i kiedy robi się chłodniej, no to najbardziej smakują nam rzeczy, które, no co, no rozgrzewają brzuszek i poprawiają humor. A na szczęście jesień ma tego naprawdę sporo. Ciepłe, konkretne i takie, przy których od razu robi się przyjemniej. No i to na przykład dynia i wszystko, co z niej można zrobić. Krem z dyni, kapusta i też z kapusty różne potrawy. Herbatki z cynamonem, napary imbirowe, no wszystko nas rozgrzewa od środka i robi nam tak dobrze. Naprawdę to jest taki comfort food jesienią. I właśnie teraz mamy taki idealny moment, żeby trochę bardziej polubić jesień, nawet ci, którzy nie lubią, no bo choćby przez żołądek jesień da się lubić. A teraz numer jesienny, elektryczny gitary, człowiek z liściem w SC2.

0: bratanki i czerwone korale w SC2, a my porozmawiamy o American Dream u Lewandowski, który trwa w najlepsze. Robert pokazał kilka kadrów z życia w Chicago, no i tam jest rejs motorówką, spacery z córkami, czas z Anią w modnej kawiarni. I powiem wam, że jeżeli tak wygląda zwykły dzień, no to ja też poproszę taki zwykły dzień. A jeżeli to jest amerykański sen, no to Lewandowski chyba od razu wykupił wersję premium bez żadnego okresu próbnego. Można tylko pozazdrościć.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Opon.

0: otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
5: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: zmęczona, zły na kilka chwil przed południem w Radiu SK2. Czwartek, 8 października po godzinie 12 zaczniemy muzycznie grubo. Igo, Mrozu i Vito Bambino, później Zalia i Loka, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy się rozkręcać potem jeszcze bardziej.
1: Reklama. Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Ta czwartkowa pogoda nie jest taka zła. Na razie 18 stopni, dzisiaj maksymalnie aż 23 kreski na termometrach. Cały dzień co prawda pochmurny, mało widzimy tego słońca, no ale lekki wiatr, no i nie powinno padać. Przynajmniej w ciągu dnia, no bo opady mogą pojawić się około godziny 22. Także na razie jest przyjemnie, no i jeżeli tylko możecie, skorzystajcie z tej pogody.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Jest południe, to są newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To po wydarzeniach w Leszczydole Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka, byłego ucznia szkoły, który ranił też nauczycielkę i dyrektora. Na miejscu jest Jakub Krzyżak.
11: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
10: Na miejscu obecnie prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały trafią do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem.
12: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą Wyszkowską. Poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół.
10: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. A do tego ataku w szkole doszło dzień po dramatycznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta tymi wydarzeniami. Na niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
13: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
14: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To za wysoko się nie zaczyna dziać.
10: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu. Mamy też tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 30 osób zginęło w ataku Rosji na Kramatorsk, miasto w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. 18 osób zostało rannych. A to kolejny zmasowany atak Rosjan. Od ponad doby trwa akcja poszukiwawcza ratunkowa w Pryłukach. Tam zginęło ponad 20 osób.
15: SK2 News, Konin.
9: Jan Grzylaczyk. Turek ma swoją komunikację miejską. Po 20 latach mieszkańcy znów mogą korzystać z autobusów i to za darmo.
16: Mamy dwie linie, 1 i 2. Autobusy kursują od poniedziałku do soboty.
9: Mówił burmistrz Turku Romuald Antosik. Komunikacja miejska to na razie pilotaż. Jeżeli się sprawdzi, to pozostanie na dłużej. Wiata i stojaki na rowery, ławki oraz tablice informacyjne o atrakcjach turystycznych w okolicy. W Grodźcu powstał pierwszy plenerowy punkt turystyczny. Znajduje się on na styku ulic Głównej i Polnej.
0: 12.02 na zegarach, Antonina Wandesel, Radio SK2. Witam Was serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Z pozytywnych rzeczy mamy czwartek. Właściwie czwartek niedługo się kończy, więc tylko piątek i odpalamy weekend. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.

0: nosem wkręca.
1: Halo,
2: śnieć, może ci do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
1: Tak, przy telefonie.
2: Dzień dobry, dietety kurialnej telefonuje, Bosley Bogdan, proszę pani, telefonuje w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i z organisty tamtejszego.
1: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
2: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
1: No nie, będzie z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
2: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
1: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
2: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
1: Ale o jakim my w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
2: tak,
1: w ogóle, który ja
2: ale podczas podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
1: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
2: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
1: Chce mi pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
2: I teraz, żeby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
1: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię
2: pani,
1: ten
2: proszę pani,
1: teraz.
2: Moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
3: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi? Nosel wkręca.

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się teraz do roku 1982 i to był czas, kiedy magnetofony były na wagę złota. Kasety krążyły z rąk do rąk, a w telewizji mieliśmy zaledwie dwa programy. I właśnie wtedy, w tym czasie, Budka Suflera nagrała piosenkę, która miała zostać jednym z największych polskich hitów. Jolka, Jolka, pamiętasz? Jest to historia pewnej miłości, wakacyjnego romansu i wspomnień, które po latach wcale nie chcą wyblaknąć. No i chyba każdy, kto chociaż raz śpiewał ją przy ognisku, wie, że tej piosenki po prostu nie da się zapomnieć. Więc już teraz posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2.

0: Marisa i numer Będzie Pięknie to nowość na naszej playliście. No i słuchajcie, warto wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że już jutro po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. I Marisa dzięki waszym głosom ma szansę być na podium, ale musicie jej troszeczkę pomóc. Więc ja zapraszam do głosowania sk2.pl zakładka Gorąca Polska 20.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Ty.

0: sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj! Jagmar, Kalisz, Złota 36.
0: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Manam cykady na cykladach, a na zegarach za moment godzina 13 i już u nas tutaj jest nasza cyklada. Cykada właściwie, Kamil.
1: Biegłem tak szybciutko po prostu prosto z Grecji tutaj do Polski, aby grać dla was najlepsze polskie hity. Tak szybko, jak szybko brzmi ten numer, dokładnie.
0: Jak cykady.
1: Dokładnie.
0: Więc ja was zostawiam z Kamilem, Antonina Van Dessel, trzymajcie się.
1: Antośka, szybko, szybciutko się zmieniamy.
0: Dobrze, zgadzam się.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek

0: będzie. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Tato, co znaczy negocjować?
5: Szukać porozumienia.
4: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
1: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Godzina 13 i jeszcze na drogach w Koninie jest dość spokojnie, chociaż miejscami pojawiają się korki. Postoicie na ulicy Przemysłowej, ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i na ulicy Europejskiej. Jeżeli chodzi o pogodę, 20 stopni na termometrach, maksymalnie dzisiaj 23 kreski. Do tego cały dzień pochmurny, ale nie powinno padać, przynajmniej w dzień, no bo w nocy około 22 trzeba spodziewać się opadów.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczydole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek, były uczeń placówki. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranne zostały osoby, które obezwładniły napastnika. Jakubie, co udało ci się ustalić na miejscu?
20: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
21: Jaka to była kobieta?
22: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodził. Szkoda.
20: Osierociła dwójkę dzieci. Jedno w zerówce, drugie nieco starsze. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
19: Na miejscu cały czas pracują śledcze. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. uczniów i nauczycieli, trafi do prokuratury. Służby zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy.
5: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków. On dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania. Został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew.
19: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żarański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła także atak 17-latka w szkole w sierpcu. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, za olej napędowy 7 zł i 82 grosze. To wzrost o kolejno 7 i 8 groszy na litrze.
16: SK2 News, Konin.
21: Jan Grzelaczyk. Ponad 58 milionów wyniesie przebudowa stadionu i terenu wokół niego w Kazimierzu Biskupim. Jak zapewnia wójt gminy Grzegorz Maciejewski, pojawi się też sporo innych atrakcji.
23: Będzie wodny plac zabaw, będzie pantrak, będą drogi rowerowe, one będą m.in. też połączone z skateparkiem.
21: Zakończenie prac zaplanowano na początek 2028 roku. Muzyką chcą leczyć depresję. W Goku w Brzeźnie startują darmowe warsztaty. Będzie panel warsztatowy z psychologiem i chór. Wydarzenie już 11 października.
24: Ósmy dzień, mamy października, czwarteczek, pięknie. Brygida, Pelagia, Laurencja, macie dzisiaj dziewczyny imieniny, w takim razie wszystkiego naj. I w tej godzinie zabiorę was, nie tylko ja, prawie do nieba, również Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. A co będzie dalej, to już później wam opowiedzą Dawid Kwiatkowski z Margaret, ale nie tylko, bo mam trochę więcej tych hitów w tej godzinie dla was.

0: Balkanisa Weste 2 i będzie zabawa. Zabawa to była w Ameryce, czy tam w stanie, tak, usmażyli tam 668 kg frytek. Ja się kręcę. Ponad 770 kg surowych ziemniaków zużyli. Tyle frytek normalnie, że ketchup to pewnie tam hydrantem podawali.
1: SK2.
0: Za to nie frytki, a na najbardziej polski obiad głosujecie na sk2.pl i słuchajcie, do zgarnięcia 500, impreza na Narodowym i na koniec noc w hotelu.

0: Dawid Podsiadło w dobrą stronę z wami.
1: SK2.
0: Ruszamy z nowością teraz. Słuchajcie się, brzmi jak ścieżka dźwiękowa do jakiejś miłosnej podróży w kosmos. Kaśka Suchacka, Cortez. Ja

0: Jaki jest tytuł tej piosenki? Bardzo dobrze. Numer, który przyspiesza w drodze i to razem z wami. Lady Punk, zostawcie Titanica. W SC2 też nie za szybko, bo widzę nagłówek. 47 mandatów w jeden dzień. Policja dronem namierzała kierowców, którzy długimi ostrzegali przed drogówką. A tam ostrzegali długimi. Po prostu polscy kierowcy bardzo się lubią i tak się pozdrawiamy.
1: SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kiedy wiesz za Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego sobie.

0: Eryusem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Bardzo zabiegana dziewczyna, Sarsa w Radiu SK2. No bo w sumie za chwilę godzina 14, a tutaj jeszcze tyle rzeczy na głowie do zrobienia. No i najważniejsze newsy bez tego.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
3: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Mamo, ten bohater jest dziwny.
9: Nie lubisz go?
8: Lubię i to jest najdziwniejsze.
10: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Godzina 14, no i czas na najświeższe informacje drogowo-pogodowe. Na konińskich drogach zaczyna robić się intensywniej, aczkolwiek dalej jeszcze jest spokojnie. Postoicie na drodze krajowej numer 25, jadąc w stronę południa. Również korki pojawiają się w okolicach trasy warszawskiej, no i na ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na termometrach 21 stopni, już do końca dnia pochmurnie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady w placówce w Leszczydole Nowinach. 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
21: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę tu powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
20: A wczoraj doszło też do ataku w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły także atak w Sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli policji przy szkołach w całym kraju. Z kolei 17 października ma odbyć się krajowy trening rodzinny, podało MSWiA. Dzieci i rodzice przećwiczą zachowanie w sytuacjach kryzysowych. Sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Nie wykluczono, że za atak będzie odpowiadał jak dorosłe.
9: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą. I
17: strasznie, przerażenie, strach, lęk, obawa, co więcej, nie wiem.
20: Usłyszał od mieszkańców Weszkowa nasz reporter. Policja bada ewentualne związki między atakiem w Leszczydole-Nowinach a wydarzeniami w Ostrołęce i Sierpcu. Wybuch gazu w domu na Lubelszczyźnie. Trwa akcja poszukiwawcza i gaśnicza. To zdarzenie z miejscowości Miłków-Kolonia. Na miejsce dotarły już służby. Budynek został całkowicie zniszczony. Nie ma jak na razie informacji o osobach poszkodowanych. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. To za odważny i nowatorski dorobek, który stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
22: Teraz konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków.
20: Mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.
23: SK2 News, Konin.
24: Jan Grzlaczyk. Kilka lat temu zaczęła swoją przygodę z pływaniem, a już odnosi światowe sukcesy w triatlonie. Natalia Koszol z Konińskiej Akademii Triatlonu zdobyła brąz na dystansie standard w Mistrzostwach Świata Age Group Aquabike w Hiszpanii. Polka startowała na dystansie, który obejmował 1,5 km pływania i 40 km jazdy na rowerze. Zapal znicz pamięci dla ofiar niemieckich zbrodni dokonanych w 1939 roku. To 18. edycja akcji Instytutu Pamięci Narodowej, a jej wielkopolski finał odbędzie się w Koninie 18 października.
25: Słyszeliśmy w newsach Eski 2, że została już przyznana kolejna Nagroda Nobla, teraz literacka.
26: Tak jest.
25: No to w tej godzinie też powiem wam, że hity w Esce 2 czysta poezja. Czas na numery, które mają takie teksty, że Nobel literacki sam się prosi.
27: 10 hitów.
28: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
25: Bo teraz też noblistka. Samach z poezją naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarza.

0: Jak jeszcze jest okazja, to podziwiajmy te statki na niebie. Póki się w takie jeszcze deszczowe nie zmieniły. Demono w Radiu SK2, bo szykuje się zmiana pogody, kochani. Złota jesień już powolutku zwija interes, a termometry zaczynają, no, schodzić nam delikatnie też już na ziemię. Czytam sobie takie nagłówki właśnie pogodowe od naszych synoptyków i innych również. Koniec złotej jesieni, pogoda zmienia zdanie. Ciepło odchodzi. Jesień wchodzi na pełny etat. Nadchodzi pogodowy zwrot akcji albo o, kurtki wracają do gry. Czeka nas ochłodzenie, no.
1: SK2.
0: Kto nie lubi jesieni, może się wzruszyć. Cebulka wraca do mody.

0: Kalwarius Manx w bardzo majowej piosence w SC2. To był maj pachniała Saska Kępa. Wtedy też weszliśmy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ale nie, dzisiaj nie będzie Maryli Rodowicz. Odkurzymy zupełnie inne muzyczne wspomnienie. Mam tutaj piosenkę z bardzo piękną metryką. 45-letni Puff, który zaczął złote czasy dla zespołu Jam. Nie tylko dobrze brzmi, ma też ciekawą historię ten Puff. Opowiada o fałszywych, interesownych takich znajomościach, a główny bohater no miał kiedyś wielki dom, miał ogród, miał przyjaciół, kumpli. Wszyscy go otaczali, ale tak długo, jak długo ten tytułowy Puff znosił złote jaja. A kiedy czar prysł, bohater został zupełnie sam.
2: Ale jaja!
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I to takie złote, które teraz właśnie zbieramy. Razem z wami w wehikule czasu w SC2 złoty Puff je znosi.

0: Można podskakiwać nawet, nie? W rytmy jesieni, która trwa razem z Roxy Westy, dwaj z najlepszymi polskimi hitami, a tutaj czytam, że pluskwy podskakiwały i to w pociągach, nie u nas, ale w Anglii tak było, dwa pociągi odwołali, bo znaleźli w kabinach maszynistów pluskwy. Ale po co podsłuchiwać maszynistów?
1: SK2.
0: I tak wszystko wyjdzie na jaw. Z opóźnieniem, ale wyjdzie.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Festool przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festool. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
1: I po reklamie.

0: mocne wyznanie, 100% uczucia. Kocham Cię i Chłopcy z Placu Broni w Radiu SK2. My dzisiaj bronimy się od tych dodatkowych obowiązków, no bo jutro piątek, przecież jesteśmy blisko weekendu, ale nie uciekamy od tego, co kochamy w Radiu SK2, czyli tylko polskich hitów, do których wracamy po 15, a to już za chwilę. A o 15 najważniejsze sprawdzone newsy w SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
6: Psst. Cześć. To Influencer. Ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
12: Już to czytałyśmy?
11: Już to wymyśliłam.
13: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: W Koninie rozpoczęły się już godziny szczytu, to im również pojawiają się korki. Postojcie przede wszystkim na drodze krajowej numer 25, zarówno jadące w stronę oczywiście Ronda Miast Partnerskich, ale też jadące w stronę południa. Od Gosławic. Z korkami trzeba się także liczyć jadący na odcinku z Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. Na termometrach 21 stopni, do końca dnia już pochmurnie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wyzwania. Dziś w placówce pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerą. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
21: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost, mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
22: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
21: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
20: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko. Jakub Z. zapewne usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.
0: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
20: Mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, to grozi mu dożywocie. Zakończono działania wobec mających kontakt ze zmarłą pracownicą laboratorium Dżumy, podał rosyjski nadzór sanitarny. Według informacji agencji Reuters nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów. A wokół doniesień z Rosji narosło jednak wiele spekulacji. Potencjalne zagrożenie dla naszego kraju jest jednak znikome, uspokaja główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: To jest choroba, którą umiemy rozpoznać, umiemy leczyć. Zagrożenie dla krajów Europy czy krajów rozwiniętych jest praktycznie zerowe.
20: Z kolei doniesienia o zachorowaniu drugiej osoby, zdaniem rosyjskiego nadzoru sanitarnego, są nieprawdziwe.
2: SK2 News, Konin.
19: Jan Grzelaczyk. Ponad 800 studentów rozpoczęło naukę na największej uczelni w regionie konińskim. Najpopularniejszy kierunek to pielęgniarstwo, ale są też niespodzianki.
12: Pewien renesans przeżywa pedagogika i wychowanie fizyczne. No i standardowo od kilku lat kierunek logistyka i na kierunki inżynierskie.
19: Mówił Artur Zimny, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Łącznie w AN studiuje obecnie ponad 1800 studentów. Nowa siedziba kolskiej policji coraz bliżej. Teren pod budowę został oficjalnie przekazany. Wkrótce na placu budowy mają ruszyć pierwsze prace.
23: To przypomnijmy sobie jeszcze, jaki dzisiaj mamy dzień tygodnia.
24: Czwartek.
23: Czwartek. Czy to jest zwykły czwartek?
24: Zdawałoby się, że tak, ale pewnie masz coś takiego, że jednak nie.
23: Taki czwartek studencki. Jest coś takiego, nie?
24: No jest.
23: Dzisiaj co robią studenci w czwartek studencki?
24: Czekają na piątek, znając życie.
23: Taką rozgrzewkę przed weekendem robią. No również my też będziemy teraz tutaj się rozgrzewać. I nie tylko obiad z wczoraj.

Przy depresach się za chwilę rozgrzejemy i to naprawdę będzie gorąco, bo ma góralską nutę i to rockową, ale na początek przedbiegi biegniemy przed siebie z Anią Wyszko-Nikowalski. Witajcie w SC2.

Muzyczna towarzyszka w SC2 każdej trasy. Sylwia Grzeszczak, a czytam, że kamery będą pilnować kierowców. No, będą nas kierować przez 48 kilometrów. To jest planowany taki rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2. Aż, jak słyszeliście, 48 kilometrów pod nadzorem kamer i uwaga, ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę. Tyle kilometrów pod obserwacją. Kochani, to... Nawet moja żona nie kontroluje mnie tak długo.

0: Śpiewa Bero i śpiewa również wiatr, a co śpiewa i gdzie śpiewa, to o tym wam teraz wyśpiewa Jakub Konieczkowicz. Newsy w ST2, skrót 15.30.
1: Ewakuacja szkoły podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. To po tym, jak uczniowie rozpylili w budynku nieznaną substancję.
2: Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi nie stwierdził zagrożenia, natomiast uczniowie zostali ewakuowani ze szkoły jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.
1: Mówi Piotr Gabrowski ze Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Sprawą zajmuje się już policja. Baloty słomy blokują trasę do Krakowa. Spadły z samochodu ciężarowego. To na trasie S7 w Świętokrzyskiem na wysokości Jędrzejowa. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają rejon zdarzenia i kierują ruchem. Obecnie przejazd w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. W Tatrach wieje chalne. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Siła wiatru w wyższych partiach w porywach osiąga już prędkość blisko 110 km na godzinę. Ratownicy TOPR odradzają wyjścia w góry, zarówno w partie wysokogórskie, jak i do dolin. A według prognoz po chalnym nadejdzie załamanie pogody.
0: No to jak halny chłosta góry, mam też coś na wiatr. Muzyka, która robi za taki domowy koc, Blue Cafe, takie hity tylko w SC2.

0: Numer tak szybki jak spacer z pieskiem w SC2 Lanbery, a jak już mowa o czworonożnych pupilach, w Las Vegas, kochani, padł rekord Guinnessa. W basenie pływało jednocześnie prawie 300 psów. No, wszystkie pływały na pieska.
1: SK2.
0: A ratownik zamiast gwizdka to potrzebował smyczy. Za chwilę, jak spuszczony ze smyczy, Wiktor Waligura w SC2.
2: Autopromocja.
3: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
4: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
5: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
6: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
16: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
19: I po reklamie.

0: To nie tylko muzyczny kawałek, ale również kawałek podłogi od Dede Negry w Radiu SK2. Wy także taki już swój kawałek niektórzy będą mogli w końcu w robocie opuścić. A za chwilę godzina 16 i zaczniemy ją najważniejszymi newsami w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Godzina 16, no i na konieńskich drogach trwają godziny szczytu i pojawiają się korki. Postojcie na ulicy Kleczewskiej 11 listopada, no i na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Korki oczywiście pojawiają się też na Rondzie Miast Partnerskich, no i na ulicy Europejskiej. Uzbrojcie się w cierpliwość również na ulicy Przemysłowej. Do końca dnia już pochmurnie, a od godziny 22 będzie padał deszcz.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 16, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Wyszkowem. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
14: Zamknięte na zajęcia dydaktyczne, podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem w kolejnych dniach przez policję.
0: 15-latek podczas ataku miał kask z kamerką. Służby sprawdzają, czy mogło mieć to związek z internetowym wyzwaniem. Z kolei uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe. Młodzi wskazują też na problem rosnącej agresji. Więcej Krzysztof Płowecki.
15: To reakcje uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
16: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
15: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
16: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia.
15: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
0: Domagają się również większego dostępu do psychologa. Trwa przeszukiwanie gruzów. Na razie nie znaleziono żadnych poszkodowanych. rannych. To po wybuchu gazu w domu w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie.
1: Nasze działania polegają na odgruzowywaniu i odszukiwaniu ewentualnych osób poszkodowanych. Na chwilę obecną się nie udało nikogo znaleźć.
0: Mówi Krzysztof Fila, rzecznik parczewskich strażaków. Budynek został całkowicie zniszczony. Przeszedł transplantację płuc. Była efektem powikłań pogrypowych. 17-letniego Kacpra Stychów operował zespół ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Chłopak spędził w szpitalu 8 miesięcy, ale jest szansa, że w najbliższym czasie wróci do domu.
2: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzelaczyk. Francuska firma EDF chce wybudować w Polsce elektrownię jądrową. W Kazimierzu Biskupim przedstawiciele firmy ocenili konińską lokalizację.
17: Nie widać minusy na razie, ale trzeba poważnie to badać. Na końcu to rząd polski będzie decydować o lokalizacji.
13: Mówił Thierry Deschaux z EDF. Także Amerykanie z Westinghouse i Kanadyjczycy z Handu, te trzy firmy walczą o kontrakt na budowę elektrowni jądrowej. Awaria promu w Ladorudzu. Przeprawa przez Wartę została zamknięta do odwołania. Do czasu usunięcia awarii konieczne jest korzystanie z innych tras.
18: Są przeróżne, bo są ruskie, z mięsem, z kapustą, z grzybami, na słodziutko również są. Wiesz, o czym oczywiście mowa.
19: No o pierogach, a jakże.
18: To nawet dziś w kalendarzu, który nam tutaj macha, jest właśnie święto pieroga. Dzień pieroga, więc co? Podsuwamy wam pomysł, co na obiad, jeżeli jeszcze wam nic do głowy nie wpadło, ale mamy jeszcze dla was taki jeden rodzaj pierogów. To są pierogi muzyczne i nadziewamy je tym, co najlepsze.

czyli tymi polskimi właśnie hitami. Róże Europy, Wiktoria Kida, Oskar Cyms. No po prostu niebo w gębie. SC2 muzyczne.

0: Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest. W Radiu SK2 gramy tylko najlepsze hity i tylko polskie, a jest super i to tak, że lepiej być nie mogło, bo wprawdzie Artura Jarząbka dzisiaj o jedzeniu. No to jest jego konik.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Amerykanie znów przyjrzeli się temu, co trafia na nasze talerze. Organizacja Environmental Working Group opublikowała najnowszą listę tzw. brudnej dwunastki, czyli owoców i warzyw, w których wykryto najwięcej pozostałości pestycydów. Na liście znalazły się dobrze nam znane produkty, m.in. szpinak, jarmuż i truskawki. W niektórych przypadkach skala robi wrażenie, na przykład w truskawkach aż 99% próbek zawierało ślady co najmniej jednego pestycydu. Łącznie w badanych produktach wykryto ponad 200 różnych substancji, a ich pozostałości pojawiły się w zdecydowanej większości próbek. Brzmi niepokojąco, ale sprawa nie jest aż tak dramatyczna, jak mogłaby się wydawać. Część naukowców zwraca uwagę, że samo wykrycie pestycydu nie oznacza jeszcze realnego zagrożenia dla zdrowia. Kluczowe są ilość, częstotliwość spożycia i czas, przez jaki jesteśmy na nie narażeni. W praktyce, jak podkreślają krytycy raportu, żeby przekroczyć bezpieczne normy, trzeba by było zjeść naprawdę ogromne ilości tych produktów. Z drugiej strony pojawiają się pytania o długofalowy wpływ i kumulowanie się takich substancji w organizmie. Dlatego rada jest dość prosta. Warto sięgać po produkty ze sprawdzonych źródeł i, jeśli mamy taką możliwość, kupować od lokalnych rolników, o których wiemy naprawdę dużo. No i oczywiście pamiętajcie, trzeba wszystko myć, zanim włożymy to do buzi. To jest absolutna podstawa walki z brudną dwunastką.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Bledka w SC2. Teraz bardzo gorące informacje. Jakub Konieczkowicz, 16:30.
1: Trwa dogaszanie pożarów w Chełmicy Małej, niedaleko Włocławka. Wybuchł w jednym z zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Słup dymu był widoczny z okolicznych miejscowości.
2: W tej chwili pożar jest zlokalizowany, trwa dogaszanie. Wszyscy pracownicy ewakuowali się przed przyjściem straży pożarnej. Jedna osoba zemdlała, ale to w wyniku stresu, nie w wyniku pożaru.
1: Mówił Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej. Działania strażaków na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Uwaga na silne porywy wiatru. Są alerty od IMGW. Najtrudniejsza sytuacja już dzisiejszej nocy będzie na Pomorzu, gdzie obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia. W prognozach wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia będą z kolei obowiązywać na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Będą ważne do jutrzejszego popołudnia. Literacka Nagroda Nobla trafiła do kanadyjskiej poetki Anne Carson. To nagroda za odważny, innowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Jutro natomiast poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.

0: Tak jak ta piosenka Artura Rojka, Mirafiori w SC2, tak samo ten moment przejdzie do historii programu telewizyjnego 1 z 10. W tym tygodniu, w tym właśnie teleturnieju 1 z 10 padł absolutny rekord, kochani. Takiego wyniku nie było nigdy od 30 lat tego programu. Już wam, a co ja wam będę mówił?
1: Pan Sebastian ma razem 1016 punktów.
0: O, proszę bardzo, 1016 punktów pan Sebastian to jest gość. Przez całe życie wszystko bierze na siebie.
2: SK2. Reklama.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal

0: 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple. Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny. Let's go!
6: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.

0: W SC2 Agnieszka Chylińska, która śpiewa tutaj. Agnieszka, no ONA jeszcze, bo przecież Aga tutaj występowała, prawda?
1: No tak,
0: z ONA.
1: Tak.
0: No i tutaj śpiewa, że ocean życia burzy się. Ja w ogóle się nie burzę, bo ja jestem zadowolony. Ten głos, który słyszycie, to jest Łukasz Zduńczyk.
2: A to dla Kamila oznacza, że czas wracać do domu, czas zacząć wolne popołudnie. Mam nadzieję, że wy też już wolne macie.
0: Podnoszę wysoko swoje siedlisko, masz tutaj wygrzany fotel. Kowalski, bawcie się dobrze. A o 17 najważniejsze newsy, nie uciekajcie za daleko.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
8: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
13: Nie, a powinnam?
12: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
13: I możesz z nich korzystać?
12: Jasne, w każdej chwili.
13: To i ja się zapiszę.
12: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
14: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
15: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października. Let's go!
18: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Już powoli ten dzień dobiega końca. Spójrzmy jeszcze na pogodę. Na termometrach 21 stopni, więc dość ciepło. Pochmurno, a od godziny 22 będzie padał deszcz. Jutro niestety ochłodzenie. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 13 kresek. Do tego również cały dzień pochmurny. Trzeba liczyć się z silnym wiatrem, no ale przynajmniej nie będzie padał deszcz.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
3: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
10: Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
2: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
1: Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu.
24: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
1: Mówi szef Banku Centralnego. Przypomnę, główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia i innowacyjne terapie. Współczesna medycyna przesuwa granice, otwierając nowe perspektywy dla pacjentów. A czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać te rewolucje? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
25: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
1: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
26: SK2 News, Konin.
27: Jan Żylaczyk. Turek ma swoją komunikację miejską. Po 20 latach mieszkańcy znów mogą korzystać z autobusów i to za darmo.
28: Mamy dwie linie, 1 i 2. Autobusy kursują od poniedziałku do soboty.
27: Mówił burmistrz Turku Romuald Antosik. Komunikacja miejska to na razie pilotaż. Jeżeli się sprawdzi, to pozostanie na dłużej. Wiata i stojaki na rowery, ławki oraz tablice informacyjne o atrakcjach turystycznych w okolicy. W Grodźcu powstał pierwszy plenerowy punkt turystyczny. Znajduje się on na styku ulic Głównej i Polnej.
29: Już 2 minuty po godzinie 17. Nie poganiaj mnie, bo ja już jestem po pracy. Tak możemy powiedzieć teraz do szefa. Kultowy polski hit od zespołu Manam już za kilka minut na naszej antenie się pojawi. No i słuchajcie, już zdecydowanie pachnie weekendem. Odliczajmy razem czas do piątku. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
26: 100% polskich hitów. SK2.
29: W drodze do stacji Dom wysiadamy na stacji Warszawa z Ladypunk.

0: Elgin w Radiu SK2 na podładowanie akumulatorów, żeby nam do końca tygodnia sił wystarczyło. Za chwilę w SK2 The Sue i Życie cudem jest. No, są dwie osoby wśród nas, które mogą teraz tak zaśpiewać. Słuchajcie, ostatnio jednego dnia dwie osoby trafiły szóstkę w Totka i zgarnęły po 10 milionów złotych. Słuchajcie, to już jest taki poziom bogactwa, że te osoby jak przejeżdżają obok stacji benzynowej, to dla nich nie ma znaczenia, czy jakaś tam obniżka na paliwo jest, czy jej nie ma. A jak przyjdzie czas wymiany opon na zimowe, no to one po prostu sobie cały samochód wymienią.
1: SK2

0: Various Monks w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a tymczasem słuchajcie, skandal w Andrychowie. Pan instruktor nauki jazdy jechał z kursantem, no i miał prawie promil alkoholu we krwi. Jechał, krótko mówiąc, na podwójnym gazie, uczył jak jeździć, w pewnym momencie zatrzymała ich policja, no i teraz temu panu instruktorowi grożą 3 lata więzienia. Ciekawe, dlaczego tak zrobił, dlaczego jechał na podwójnym gazie, prawda? Może kursant non-stop mylił gaz z hamulcem? Teraz pytanie, czy sąd uzna to za okoliczności łagodzące.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
2: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinnam?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Festul przyjeżdża do Kalisza. 13 października od 10 do 14 odwiedź Jagmar przy ulicy Złotej 36. Mobilne centrum szkoleniowe Festul. Praktyczne porady, narzędzia w akcji, rozmowy z fachowcami i konkursy z nagrodami. Zapamiętaj. Jagmar, Kalisz, Złota 36.
1: I po reklamie.

0: Carla Fernandez w Radiu SK2. Jeśli są wśród nas fani Igora Herbuta, polecam zostać z SK2 po godzinie 18. Będzie fajna niespodzianka. No i jak zawsze będzie dużo fajnych muzycznych nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
0: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: I po reklamie.
5: Jest 18, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w Ostrołęce. Wczoraj w szkole ranił kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy. Więcej wie Michał Skolimowski. Czy mężczyzna mówił coś przed prokuraturą?
6: Nie, choć ze strony dziennikarzy padały pytania, dlaczego to zrobił i czy tego żałuje. 19-latek jednak milczał, był zakuty w kajdanki zespolone, miał też specjalny zabezpieczający kask. Najpewniej usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. Niewykluczone jednak, że ze względu na znalezienie ładunek wybuchowy domowej roboty, kwalifikacja czynu zostanie rozszerzona. Prokuratura po zakończeniu przesłuchania ma zabrać głos. Czekamy na szczegóły.
5: Konferencję zaplanowano na 19. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Mężczyzna z nożem u fryzjera w centrum miasta. Policja użyła broni. To w Szamotułach w Wielkopolsce. Agresorem był 34-latek poszukiwany za przestępstwa związane z narkotykami. Raniona osoba postronna trafiła do szpitala. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Szanghaju. Już jutro zagra z Nowakiem Djokovicem.
7: Widzicie to? Coś się zbliża.
8: Nie tylko jesień, nie o to mi chodzi. Piątek się zbliża. Odliczajmy razem ostatnie godziny. 5 godzin 59 minut do piątku nam zostało. Jak ze mną zostaniecie, to się odświeżycie, bo mam tutaj najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i muzyczną niespodziankę też mam. Do kogoś z was poleci płyta Igora Herbuta. Jak ją zgarnąć, to za chwilę wam wytłumaczę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 100%.

0: To twój dzień.
1: A teraz wy, wasza kolej, żeby się do mnie odezwać. Liber i Natalia Schreller w Radiu SK2. Odezwijcie się, bo mam dla was najnowszą płytę Igora Herbuta pod tytułem Żeremie. A co to Żeremie? To konstrukcja ochronno-lęgowa budowana przez bobry. No i taki jest też tytuł nowego krążka Igora Herbuta. Ten artysta już niebawem rusza w trasę koncertową. 12 października zagra w Katowicach, 13 w Warszawie, a potem jeszcze w Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu i jeszcze kilku wielkich polskich miastach. Jeżeli chcecie zgarnąć najnowszą płytę Igora Herbuta, to już teraz dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Po prostu czekam na wasz taki jeden argument, dlaczego chcecie tę płytę dostać i taki krążek może być wasz. Głosówki na Messengerze Radia SK2. A teraz gram nowość od Krzyśka Zalewskiego, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2.

0: to zabolało.
1: Z pozdrowieniami dla wszystkich wychodzących z wizyty u dentysty. Nita w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. Jeśli ten numer, krótko mówiąc, wam siadł, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Nitę w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A ja przed chwilą obiecałem najnowszą płytę Igora Herbuta. No i proszę bardzo, Krzysiek pisze, że on jest fanem tego artysty od 2013 roku, od numeru Wkręceni, nie ufaj mi. No i powiem wam, słuchajcie, że ja też się przyznam, że mam ogromny sentyment do tego numeru, bo właśnie w 2013 roku pamiętam, że byłem ze szkołą na nartach i ten numer bardzo często leciał w radiu i teraz też poleci na antenie Radia SK2, więc płyta, ta najnowsza od Igora Herbuta, leci do Krzyśka, a jeżeli wy też chcielibyście zgarnąć krążek tego artysty, który za chwilę zaśpiewa na antenie SK2, no to dawajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz u nas Igor Herbut.

0: Łódka Suflera w Radiu SK2. No niezłe tango. To będzie już 7 listopada w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Ale spokojnie, zanim zaczniemy tańczyć, najpierw się dobrze najemy, bo nie można tańczyć na pusty żołądek. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na Narodowym. Wpadajcie na sk2.pl, głosujcie na waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne. No i słuchajcie, możecie zgarnąć noslek dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i przede wszystkim udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będziecie tam wy, ekipa SK2 i Daria Ładocha, więc słuchajcie. Zapraszamy, sk2.pl i widzimy się 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Kombi w Radiu SK2. Numer o tym, żebyśmy spieszyli się kochać lato, bo tak szybko odchodzi za nami ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, czyli przed nami bardzo przyjemne wieczory, kocyk, ciepła herbatka, ulubiony serial, przygaszone światło, no i 100% polskich hitów w Radiu SK2. Zostańcie razem z nami, bo u nas, no jeszcze wspomnienie lata, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie, jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Jan Grzlaczyk, serdecznie zapraszam. A teraz propozycja dla wszystkich miłośników planszówek lub po prostu osób, które nie mają jeszcze planów na weekend. W Koninie pojawi się kolejna tego typu propozycja. Tym razem można liczyć na cały dzień planszówkowy. Już w tę sobotę będzie można bezpłatnie wypożyczyć jakąś grę i wypróbować ją na miejscu. A jeżeli brakuje wam ekipy planszówkowej, to nic z tego. Na wydarzenie można również przyjść samemu. Organizatorzy pomogą znaleźć innych uczestników chętnych do wspólnej gry. A więc jeszcze raz. Wydarzenie odbędzie się w tę sobotę w godzinach od 12 do 22 w Domu Kultury Oskard w Koninie. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. W tym dzieci mogą uczestniczyć tylko pod opieką opiekuna.
0: Punktualnie godzina 19. Dzisiaj razem żegnamy lato. To był ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, ale z drugiej strony przygotowujemy się też do przywitania. Piątku, weekend coraz bliżej, a ja gram nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: SK2 Konin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Kasia Cerek-Ficka w Radiu SK2, a teraz czas na świeżą krew, na artystę, którego życie w ostatnim roku zmieniło się o 180 stopni. To nowość od Jaśka Piwowarczyka, słuchajcie. On w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, zaśpiewał na tym legendarnym festiwalu z hitem Hello Houston, a tak poza tym, to jest muzyk z krwi i kości, słuchajcie. Jasiek Piwowarczyk podobno śpiewa od dziecka, 10 lat śpiewał w chórze, skończył szkołę muzyczną, szkołę jazzową i nawet poszedł na akademię muzyczną, także ma papiery na to, żeby tworzyć muzykę i wychodzi mu to świetnie. Teraz wydał nowy numer Obłoki, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. I to jest kawałek bardzo nastrojowy, dobry na jesienny wieczór.
1: SK2.

0: Nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior, Victor Sass w Radiu SK2, właśnie z tym numerem poleci na Maltę, a teraz ma do Was prośbę.
1: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
0: No bo właśnie, słuchajcie, o to chodzi, że ta Eurowizja Junior tym się różni od tej zwykłej, że możemy głosować na swojego reprezentanta, także musimy pomagać. 24 października głosujmy na Victora Sassa. Trzymamy mocno kciuki, a teraz odpoczywamy, kołyszemy się, łapiemy siły przed piątkiem. To już jest koniec tygodnia. Już można powoli zwalniać obroty, prawda? Mysłowic, to jest SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: ale nam się klimat zrobił. Kultowy polski hit. Manam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, i te starsze, i te nowsze. Ja wiem, że w tym numerze była mowa o maju, ale ten kawałek jakoś bardzo dobrze pasuje do pogody, którą teraz mamy. No bo czas pożegnać lato, powitać jesień. W górach wieje chalny i przez całą Polskę przechodzą deszczowe chmury. W najbliższych godzinach i dniach popadać może wszędzie. No i wszędzie też nam się ochłodzi. A u nas w Radiu SK2 cały czas ta cieplejsza wersja jesieni. Numer, który idealnie żegna lato. Kuba i Kuba Chłopaki, czyli wasz ulubiony kawałek poprzedniego tygodnia, prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki już za chwilę. A nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po godzinie 18:00. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione polskie hiciory.
1: SK2. Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Baim w Radiu SK2 w czwartkowy wieczór, a jutro, słuchajcie, szykuje nam się tenisowy piątek. Dużo emocji przed nami. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Pekinie z Elise Mertens, a Hubert Hurkacz, słuchajcie, zmierzy się z prawdziwą legendą tenisa w 1.32 turnieju w Szanghaju, zagra z Nowakiem Dziokowiciem. Także trzymamy kciuki, a ja wam za chwilę zaserwuję m.in. wakacyjny hit Oskara Cymsa Bez końca.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. A teraz mam propozycję dla wszystkich, którzy lubią dawkę prawdziwego teatru. W Koninie rusza cykl pod nazwą Scena Konin, w ramach którego na dużej scenie prezentowane będą spektakle teatralne z udziałem cenionych twórców i aktorów. Mają to być regularne spotkania widzów z ambitnym teatrem. Pierwsza ambitna propozycja? Niedługo będziecie mogli zobaczyć premierowy spektakl Pętla według Marka Chłopaka. To opowieść o człowieku na skraju upadku. Człowieku, który staje wobec własnych słabości i konsekwencji podejmowanych wyborów. Co ważne, muzyka podczas spektaklu będzie integralną częścią. To ona skomentuje wydarzenia i zbuduje emocje. Premiera Pętli odbędzie się 17 października na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury.
7: Punktualnie godzina 20, razem żegnamy czwartek, witamy piątek, wracamy do domu po pracy, może robimy kolację, prasujemy ubrania na jutro, a ja wam dokładam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Będzie miłosna historia Jeremiego Sikorskiego, który zdradza, jak poznał swoją obecną żonę. Będzie też coś o życiu we dwoje na 30 metrach kwadratowych, także dużo dobrego grania na sam wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
8: 100% polskich hitów. SK2.
7: A teraz Kołysanka. Kawałek, przy którym śmiało można usypiać małe dziecko, jeśli ktoś teraz jest w takich okolicznościach. No właśnie, a wy co robicie z SK2 na uszach? Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2.

0: Sum Plastic. Tak wam gra Radio SK2 na dobry wieczór. A teraz Jeremi Sikorski pochwali się wam, jak poznał swoją obecną żonę. Zaczęło się wszystko, słuchajcie, od tego, że on sobie oglądał telewizję.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Najpierw Jeremi się zabujał, potem ona się w nim zabujała. No i proszę bardzo, mamy piękny finał tej historii. Oni już od kilku miesięcy są po ślubie. Także posłuchajmy, jak wyglądały początki tej wielkiej miłości. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
2: SK2.

Formacja Nieżywych Schabów na antenie Radia SK2. Przy tym numerze już można poczuć taką pierwszą, radosną, przedweekendową atmosferę. A my w Radiu SK2 jak zawsze podrzucamy najlepsze nowości. I teraz muzyczna znajomość, która zaczęła się od lajka na Instagramie. Bowska i po prostu Kajtek nagrali wspólny numer. Bowskiej przedstawiać nie trzeba, a po prostu Kajtek to jest wschodząca gwiazda polskiego rapu. Chłopak się naprawdę rozkręca, ma coraz więcej fanów, coraz więcej odsłuchań. Odwiedza już m.in. telewizje śniadaniowe, także kariera idzie do przodu. No to słuchajcie, wpadnijmy teraz do nich na 30 metrów kwadratowych do tej małej kawalerki. Bowska i po prostu Kajtek już teraz na antenie Radia SK2. Jeżeli chcecie, żeby się przeprowadzili z propozycji do notowania do gorącej polskiej dwudziestki, no to głosujcie na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek już teraz.

0: I tak się właśnie żegna letnią pogodę z Radiem SK2. Gramy 100% polskich hitów. Big day w dzień gorącego lata, czyli inaczej mówiąc...
1: Temperatura!
0: Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale my dzisiaj mamy święto narodowe. 8 października w kalendarzu, 30 urodziny z Kolima. I z tej okazji zorganizował wielką imprezę urodzinową w Siemiatyczach. Tam grają gwiazdy disco polo, jak na przykład Zenek Martyniuk, ale też Kleo na przykład na scenie się pojawi. Także życzymy z Kolimowi wszystkiego najlepszego. A ja wam za chwilę podaję romantyczne śniadanie do łóżka od Andrzeja Piasecznego. Dlaczego śniadanie o tej porze? No wiecie, może ktoś ma tak jak w tym filmie, że śniadanie jadam na kolację, to i wstaję i wychodzę.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

0: Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęście na antenie Radia SK2, a to jest wielkie szczęście, bo już za chwilę zacznie się piątek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. A skoro piątek, no to już jutro przypominam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Słyszymy się po godzinie 18:00. Zagram 20 waszych ulubionych polskich numerów, na które teraz możecie głosować na sk2.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. W regionie wystaw nie brakuje. Teraz czas na kolejną propozycję prosto z miasta Turek. Cały czas otwarta jest wystawa czasowa pod tytułem Światło ukryte w czasie. Od płomienia do żarówki. Można zobaczyć zabytkowe świeczniki, kunsztowne lampy naftowe oraz lampy elektryczne ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie. Przedmioty pokazują, jak łączono praktyczne zastosowanie z rzemieślniczym kunsztem. To również pewnego rodzaju opowieść o ludzkiej pomysłowości oraz o zmianach, które wpływały na sposób funkcjonowania. Wystawa dostępna jest w Muzeum Miasta Turku imienia Józefa Mechhofera. Macie czas do 8 listopada, by ją zobaczyć.
2: Magazyn lokalny.
10: Arleta Janiak, przed nami informacje z Konina i okolicy. Zaczynamy. Na początek Turek, ponieważ Turek ma swoją komunikację miejską. Po 20 latach mieszkańcy znów mogą korzystać z autobusów w mieście i to za darmo, o czym powie więcej burmistrz Turku Romuald Antosik.
11: Po 20 paru latach uruchomiliśmy komunikację miejską to w tym momencie, ponieważ chcemy sprawdzić, jest to program pilotażowy, czy rzeczywiście taka komunikacja sprawdzi się w naszym mieście, czy rzeczywiście jest ona potrzebna. Przypomnę, że Turek nie jest dużym miastem, jeżeli chodzi o powierzchnię, bo ma tylko 16 km kwadratowych, więc tak na dobrą sprawę, jak ktoś się dobrze zaweźmie, to z jednego końca miasta w drugi koniec miasta w ciągu tego pół godziny, 40 minut przejdzie. Ale to nie chodzi o to, żeby robić jakieś tam sobie tutaj challenge, żeby przejść się rzeczywiście i udowodnić, że można przejść to miasto, tylko tu chodzi przede wszystkim o dwie rzeczy. Po pierwsze, osoby starsze, które rzeczywiście mogą mieć problemy, że tak powiem, z poruszaniem się, a chcą się udać, czy to do lekarza, czy to do sklepu, czy to nawet do kościoła, czy na cmentarz, żeby iść na groby bliskich. I druga grupa osób to oczywiście jest też młodzież, która rzeczywiście w tym momencie często idzie pieszo do szkoły albo ewentualnie rodzice ich dowożą. W momencie, kiedy rodzice dowożą młodzież do szkoły, zwłaszcza widzimy to przy szkołach średnich, no to miasto się korkuje. I to jest właśnie kolejny element, który nam tutaj przyświeca, przede wszystkim, żeby troszeczkę odkorkować miasto i mieszkańcy Turku, którzy będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej, być może rzeczywiście przesiądą się własnych samochodów na te autobusy. Dlatego też liczymy, że to trochę pozwoli nam również w przyszłości oczywiście, no bo nie oczekujmy cudów po jednym czy po dwóch dniach, że to miasto zostanie w jakimś stopniu odkorkowane. Najważniejsze, żeby z powrotem mieszkańców Turku przyzwyczaić do tego, że jest coś takiego jak komunikacja miejska, że jest transport publiczny, i wtedy, jak się to sprawdzi, będziemy rozwijać dalej te linie. Na dzień dzisiejszy mamy dwie linie autobusowe. Nazwaliśmy ją 1 i 2, chociaż były na początku kolory, ale mówię tak, jak jeden kolor będzie taki, a drugi będzie nie taki, to zaraz powiedzą, że nie wiadomo czemu, no bo to różnie bywa, tak? Jest to oczywiście bardzo ruchomy, jeżeli chodzi o ten plan. To na dzień dzisiejszy to już mówię i podkreślam. Tych linii możemy ewentualnie również dołożyć, czy ewentualnie przystanków, oczywiście tam, gdzie są te przystanki. Będziemy poszerzać te przystanki autobusowe o kolejne przychodnie lekarskie, na których miejscu na dzień dzisiejszy nie ma takich, ale to jest cała procedura związana z ustawą, która nam nakazuje, że to Rada Miejska musi uchwalić po prostu miejsce przystankowe. Ale będą, uspokajam, te przystanki przy tych największych przychodniach lekarskich, celowo nie mówię nazwy, bo wiadomo, żeby zaraz nie było, a dlaczego wymieniłem jedną nazwę, drugiej nazwy nie wymieniłem, a tych przychodni jest naprawdę parę, to właśnie z myślą o tych osobach, które potrzebują pomocy tam lekarskiej, potrzebują porady medycznej, to w tym momencie tam również te przystanki będą. Autobusy kursują od poniedziałku do soboty. Ta częstotliwość nie jest na dzień dzisiejszy być może zbyt duża, natomiast kwestia jest tego typu, my nie chcemy, żeby to były puste autobusy jeździły, tylko żeby rzeczywiście na początku zobaczyć, jak mieszkańcy reagują. Nie mówię o tych, co komentują w internecie, bo dla mnie to są dwa rodzaje komentatorów. Jedni to robią dla rozrywki, drudzy jakąś może terapię przechodzą po prostu, że muszą zawsze wszystko skomentować. Natomiast chodzi o to, że jak są jakieś cenne uwagi, my je bierzemy pod uwagę. My reagujemy w taki sposób, że jeżeli widzimy, że ktoś mówi, a czemu nie ma przystanku to czy tu, to pani Marta, pani kierownik wydziału, która zajmuje się bezpośrednio właśnie tym transportem, tą komunikacją miejską, w tym momencie rozmawiamy na ten temat, jak ewentualnie poszerzyć linię, albo ewentualnie jak przestawić już po prostu te autobusy. Zrobiliśmy to w sposób nieodpłatny dla mieszkańców Turku, bo też pytania są, wiadomo, że ktoś za to zapłaci. No wiadomo, to idzie z budżetu miasta. Wiele różnych rzeczy finansujemy z budżetu miasta i myślę, że na ten okres do końca roku 2026 robimy to nieodpłatnie. Nie mówię, że potem będzie to nieodpłatnie, ale też nie mówię, że będzie odpłatnie. Prawdopodobnie wprowadzimy to, że jak będzie ktoś miał kartę mieszkańca, to wtedy będzie poruszał się tą komunikacją miejską nadal nieodpłatnie, natomiast to dopiero określimy, jak zobaczymy, czy jest w ogóle zapotrzebowanie i jakie jest zapotrzebowanie. Czy na większe autobusy, czy na busy, bo to też może się okazać, że wystarczą busiki w tym momencie, bo wszyscy gdzieś tam mówią, no komunikacja, potem jak przychodzi co do czego, to nie będzie ktoś tym chciał jeździć. To dopiero się okaże. To dopiero sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Skomunikowane są wszystkie praktycznie części miasta. No wiadomo, że każdemu pod domem nie zrobimy przystanku tak naprawdę, bo jedni by się cieszyli, drudzy by się nie cieszyli, że cały czas tam gdzieś mają autobusy. Na tych przystankach, które obowiązywały od lat 80., 90., 2000, to te przystanki funkcjonują. Poszerzymy je o kolejne przystanki tam, gdzie rzeczywiście powstała przykładowo przychodnia lekarska, gdzieś jak po prostu powstał jakiś obiekt użyteczności publicznej, przy którym by chcieli się tutaj mieszkańcy ewentualnie wsiąść albo ewentualnie wysiąść i tak to będzie wyglądać. 19-20 przystanków mamy także na Turek na chwilę obecną, to jest to naprawdę spora liczba, aczkolwiek mówię, jeszcze kilka tych przystanków powstanie nie dlatego, że gdzieś zapomnieliśmy, tylko dlatego, że pewną procedurę musimy tutaj przeprowadzić. Jest to jeden z etapów, które robimy, jeżeli chodzi o transport publiczny, ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, transport publiczny dla mnie był zawsze ważną dziedziną. Jakby się ktoś zapytał, dlaczego dopiero teraz, bo dopiero niedawno odzyskaliśmy teren po byłej kolejce wąskotorowej od powiatu galickiego i dopiero teraz możemy przystąpić do jakichkolwiek działań. Przez 10 lat byliśmy w pewnym sensie, można powiedzieć, zamrożeni komunikacyjnie w momencie, kiedy obiekt po dawnym dworcu PKS został sprzedany. Tereny po byłej kolejce wąskotorowej były oddane powiatowi galickiemu, to właściwie nie mieliśmy miejsca na terenie miasta, takiego sensownego miejsca, bo nie chodzi mi, żeby gdzieś na obrzeżach robić dworzec, bo dworzec powinien być w centralnej części miasta. I ten teren po kolejce wąskotorowej jest w centralnej części miasta. Pierwszy etap przeszliśmy już taki, że przejęliśmy tereny, tam hektar 77 i już mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim, co jest naprawdę dużym ukłonem również do pana marszałka, bo to, co jest dobre, trzeba powiedzieć od razu, że rzeczywiście są rzeczy, które rzeczywiście bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego byśmy nie zrobili. Chcemy wybudować to centrum przesiadkowe, dla nas to jest dworzec, no ale wiadomo, że nomenklatura unijna wymaga pewnych określeń, nie będzie to centrum przesiadkowe i liczymy na to, że ten dworzec przede wszystkim stanie się magnesem również dla kursów daleko. Jak ktoś będzie jechał przykładowo z Włocławka w kierunku Katowic, to zawsze może mieć ten postój w tym momencie nawet kilkuminutowy czy kilkunastominutowy w takim Turku i wtedy ktoś ewentualnie może wsiąść, ktoś może wysiąść po prostu w tym momencie i to jest pierwszy, taka rzecz, czyli ten magnes. I druga rzecz, poprawa bezpieczeństwa. bezpieczeństwa dla podróżnych. Bo na dzień dzisiejszy, jak Państwo zobaczycie, to na przystankach koło byłego dworca, nawet przy ulicy Dworcowej, bo ta nazwa pozostała cały czas, widzicie Państwo, ile tam się kumuluje młodzieży w godzinach tych porannych i w godzinach tych popołudniowych, kiedy kończą lekcje. I to jest też niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla kierowców, kiedy tam się przemieszczają. Dlatego też kolejnym etapem naszym już jest takim, że już kontynuujemy rozmowy o przejęcie dalszych terenów po kolejce wąskotorowej, a mianowicie tam, gdzie jest były dworzec stacyjki kolejki wąskotorowej, chcemy odzyskać do Alei Jana Pawła II cały ten ciąg pieszo-komunikacyjny i tam wtedy przejście będzie od tego ronda, nie dookoła będzie trzeba chodzić na ten dworzec, który powstanie, tylko do tego czasu zdążymy już po prostu przejąć te tereny i na skróty rzeczywiście młodzież, czy to z liceum, czy to z technikum, czy to ze szkół tutaj będzie mogła się dostać 200 metrów, 300 metrów jest raptem będzie do tego nowego dworca. Ale ważne jest to, żeby na tym dworcu również komunikacja była dalekobieżna, dlatego też za każdym jednym razem zgłaszam i będę zgłaszał, że to nie jest rozwiązanie połączenia Turku z Koninem kursem, nazwanie ładnie, hybrydowym. Nie wiem, czy część ludzi w ogóle rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Generalnie rzecz biorąc, no, pomysł jest taki troszeczkę przypominający mi taką troszeczkę, jak się mówi, no, nie kupimy babci kolczyków, to przekłujmy im w tym roku uszy, tak, w tym momencie. I to tak mniej więcej wygląda, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego tak, ja się nie boję pewnych rzeczy mówić, bo już też oczywiście gdzieś tam były sygnały, a po co powiedziałeś to, czy tam to powiedziałem, ponieważ ja jestem na garnuszku mieszkańców i ja będę zawsze walczył o mieszkańców. Jak ktoś jest na garnuszku partii politycznej, no to niech walczy o tą partię. Ale ja w tym momencie mówię otwartym tekstem, jak to wygląda. I będę starał się, żeby rzeczywiście, i mam nadzieję, że inni również to zauważą, ci, którzy rzeczywiście mają decyzyjność w swoich rękach, żeby rzeczywiście Turek był w końcu skomunikowany z Poznaniem, Wrocławiem i Łodzią. I to nie jest dla mnie połączenie. To jest połączenie dla młodzieży, to jest połączenie dla osób starszych i ewentualnie tych, którzy chcą tam gdzieś po prostu w jakimś celu pojechać, choćby nawet do teatru, że rano sobie jadą i po prostu sobie potem wieczorem wracają, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby można mieć dostęp dla tych mieszkańców Turku do lekarzy specjalistów. I mówimy o jakich specjalizacjach, wiemy doskonale, jakie mam tutaj specjalizacje na myśli, ponieważ sam tego niejednokrotnie doświadczyłem, kiedy ktoś bliski mojej rodziny ciężko chorował, to gdyby nie to, że mam samochód i bym go nie zawiózł, to nie wiem, jakby się dostał. Zwłaszcza człowiek w wieku 80 lat o niczym innym nie marzy, tylko po prostu jechać autobusem do Konina i potem takim malutkim sprintem biec na pociąg. To naprawdę, no słuchajcie, no trzeba troszeczkę wyobraźni tak naprawdę społecznej, żeby rzeczywiście zrozumieć, jakie są potrzeby ludzi. Ja nie mówię, że ja wszystkie potrzeby ludzi znam, ale też słuchuję się te potrzeby i nawet tu w tych komentarzach, co powiedziałem, są komentarze, które są czysto terapeutyczne i czysto rozrywkowe, ale są też mądre komentarze, które bierzemy pod uwagę, bo tak trzeba. Bo na tym to polega i właśnie taka jest rola moim zdaniem internetu, chociaż no niestety bardziej się to wykręca w stronę takiej troszeczkę, żeby przyłożyć, ale też są tam komentarze, które są naprawdę bardzo konkretne i za to też od razu dziękuję, bo te komentarze, które są konkretne, bierzemy pod uwagę, a te, które są niekonkretne, no to poczytamy, no ktoś się pośmieje, ktoś mówi, ale mu ktoś przyłożył, no jak ktoś tak lubi, no nic na to nie poradzę, no ja nie jestem osobą, która raz, że nie jestem z kamienia, ale drugi raz, no też jestem odporny już na te różnego rodzaju ataki, bo już po tylu latach to zrozumiałem, że to chyba to chodzi właśnie o tą część rozrywkowo-terapeutyczną. Ważna jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ tutaj często też mamy komentarze ze strony mieszkańców gmin powiatu tureckiego, a dlaczego autobus nie jedzie tu, czy nie jedzie tam. My możemy poruszać się tylko i wyłącznie zgodnie z ustawą o finansach publicznych na terenie miasta Turku w tym momencie. I to jest komunikacja miejska. Ustawa o transporcie publicznym wyraźnie wskazuje, za co odpowiada wójt, za co odpowiada burmistrz, za co odpowiada marszałek województwa. Moją rolą jako burmistrza jest zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Turku. Rolą wójta jest zapewnienie komunikacji gminnej na terenie gminy z dojazdem do stolicy gminy. Natomiast rolą starosty jest zapewnienie dojazdu ze stolicy gminy do stolicy powiatu, czyli do Turku, a marszałka zapewnienie dojazdu ze stolicy powiatu do stolicy województwa. Ustawa właściwie tam za dużo nie ma jakichś tam kombinowania, bo ona jest bardzo prosta i rzeczowa tak naprawdę, tylko wystarczy mieć możliwość i chcieć. To jest nasze drugie podejście tak na marginesie do komunikacji miejskiej, bo po raz pierwszy robiliśmy to w 2015 roku. Przez 2 miesiące jeździły te autobusy. Wtedy się to nie sprawdziło. Dlatego też od tego odstąpiliśmy, ale wtedy też nie mieliśmy ani dworca, ani nie było być może, bo to był początek mojego pełnienia funkcji, nie było być może takiej determinacji. Teraz jesteśmy bardziej zdeterminowani, ponieważ już chcę po prostu, żeby rzeczywiście na koniec tej kadencji ta komunikacja publiczna zaczęła funkcjonować tak, jak funkcjonowała 20 parę lat temu, zanim jeszcze, czy tam kilkanaście lat temu, zanim jeszcze byłem burmistrzem, bo jak pamiętamy, Turek był naprawdę bardzo sprawnym ośrodkiem komunikacyjnym. Nie mieliśmy kolei, ale mieliśmy bardzo dobrze rozbudowaną sieć komunikacji autobusowej i do tego tak naprawdę wszyscy, myślę, że starsi mieszkańcy Turków wzdychają, a młodzi mieszkańcy nawet nie wiedzą, że tak może być. Że to może być naprawdę całkiem fajne rozwiązanie komunikacyjne bez wielomiliardowych inwestycji, 15 tysięcy konferencji prasowych, szukania linii kolejowej, czy ma i z tej strony, w tamtą stronę, bo wiecie, że tory to tylko z punktu A do punktu B można dojechać i myślę, że to się sprawdzi i liczę na to i też liczę na wyrozumiałość mieszkańców, jednocześnie na jakieś uwagi, ale takie naprawdę konstruktywne, które rzeczywiście pozwolą nam usprawnić tą komunikację, a nie pokażą, że rzeczywiście nie ma sensu po prostu dalej gdzieś tego ciągnąć, ponieważ chciałbym, żeby to rzeczywiście funkcjonowało i liczę na to, że to będzie. Założenia mogliśmy zrobić tylko do końca roku kalendarzowego i do końca 31 grudnia 2026 jest ten projekt przewidziany na dzień dzisiejszy, ale mówię od razu, on prawdopodobnie będzie poszerzony, tylko kwestia jest teraz przedłużony, tylko chodzi o to, że teraz na te 3 miesiące koszt to jest 20 parę tysięcy miesięcznie w tym momencie. I teraz powiem dlaczego darmowa, ponieważ i tak musimy zapłacić przewoźnikowi. Czy to będzie kosztował bilet 5 zł, 2 zł czy złotówka, no to w tym momencie będzie powiedziane, no ale to kosztuje za drogo, bo to było tamto. Więc w tym momencie nie robimy za drogo, nie robimy za tanio, robimy w sam raz, czyli bezpłatnie, bo chcemy zobaczyć, jak to się sprawdzi. Jeżeli się to sprawdzi, to mieszkańcy Turku nadal będą mieli za darmo. My również będziemy chcieli nawiązać kontrakty z wójtami, wójtem przede wszystkim gminy Turek wiejskiej, ponieważ już niejednokrotnie proponowałem mu, żebyśmy utworzyli komunikację miejsko-gminną. Do tej pory jakoś to nie spotkało się z przychylnością, ale myślę, że nic lepiej nie działa na wyobraźnię każdego lokalnego włodarza, niż po prostu w tym momencie opinia publiczna i rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście będzie tutaj zapotrzebowanie, to te autobusy mogą być poszerzone. Po prostu wójt dopłaci tylko za te kursy, po prostu, które będą wychodziły poza teren miasta. Chociaż już jeden kurs zrobimy poza teren miasta, ale właściwie to jest na terenie miasta, ponieważ jest cmentarz komunalny na Słodkowie i tam dojazd również jest przewidziany po prostu dla osób, które po prostu będą chciały rzeczywiście pojechać na groby swoich bliskich. Byłem przeciwnikiem akurat likwidacji komunikacji autobusowej, przeciwnikiem sprzedaży dworca w tym momencie i to niestety moje słowa się sprawdziły, że rzeczywiście tracimy coś, co po prostu rzeczywiście może przynieść konsekwencje negatywne w dłuższym okresie czasu. I rzeczywiście przyniosło. Wtedy trochę robiliśmy to pod wpływem presji rzeczywiście ze strony Rady. Ja wtedy miałem mniejszość w Radzie i generalnie tutaj większość opozycyjna wobec mnie wówczas powiedziała, że jeżeli utworzymy komunikację miejską, to gdzieś tam w pewnym sensie będą w stanie poprzeć gdzieś tam budżet. I ustaliliśmy na te 2 miesiące, że to zrobimy. Zrobiliśmy to, ale być może troszeczkę było za mało w tym momencie gdzieś tam zaangażowania również z naszej strony. To też trzeba wziąć pod uwagę. Być może te linie były po prostu, że tak powiem, nie w odpowiednich, na odpowiednich trasach. To też biorę to na karb tutaj swój, bo nie wiem teraz, trudno mi powiedzieć. Po prostu te 2 miesiące okazało się, że autobusy woziły powietrze. Jeżeli autobusy będą nadal woziły powietrze, no to też powiem, że rzeczywiście, bo wtedy jeszcze były płatne. Teraz są niepłatne, więc w tym momencie tak naprawdę tylko dobra wola ze strony mieszkańców, żeby tymi autobusami jeździły. Natomiast z naszej strony jeszcze dobra wola to jest taka, żebyśmy dopasowali ewentualnie godziny. Ja już nie mówię o przystankach, to też mieszkańcy muszą zrozumieć, że ja nie mogę to nie jest taksówka, my nie możemy w każdym miejscu w Turku stanąć, tylko to jest określone przepisami prawa i w każdym mieście jest zawsze przystanek, który rzeczywiście jest tam prawnie zatwierdzony w tym momencie, czy to uchwałą Rady i on musi być spełniać wymogi bezpieczeństwa. To, co tutaj pani kierownik mówi i w tych miejscach możemy robić te przystanki. Nie na zasadzie takiej, bo nam się tutaj podoba to miejsce, albo tam nie daj Boże. może pani Chińska mieszka, czy pani Grekowski. Tylko robimy tam, gdzie możemy te przystanki w tym momencie, natomiast też będziemy dokoptowywać kolejne kilka przystanków, już mówię teraz, tam zwłaszcza w tych miejscach, w których nigdy nie było przystanków, ale powstały jakieś instytucje, które są potrzebne, które służą mieszkańcom. Przystanki funkcjonują, poza chyba komunikacja nie funkcjonowała, tak? Ale przystanki są, bo nieraz te busy gdzieś tam przyjeżdżą, teraz te linie prywatne, które nieraz wysadzają pracowników w tym momencie do pracy i tak dalej. I one są. Natomiast też jeszcze jest jedna rzecz, no trochę nie muszę powiedzieć, że nam tutaj pomogła w tym podjęciu decyzji również te ceny paliw, tak? W tym momencie ceny paliw, one niby troszeczkę teraz spadły, ale to już to zostawiam w gestii każdego mieszkańca i każdego portfela, każdego mieszkańca, czy one są odpowiednio już niskie, czy nadal są tak wysokie, że rzeczywiście liczymy również na to, że to też troszeczkę odciąży portfele mieszkańców. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz. Tutaj już chcemy, też już planujemy, prawdopodobnie już niedługo, tak? No po razie jeszcze tak tego przyglądamy się, jeszcze uruchomienie kolejnego kursu autobusowego. Tu już teraz też uspokajam, że ta luka pomiędzy godziną 7 a 14 zostanie też tutaj wypełniona, być może godziną 10. Co do godziny, to jeszcze nie odpowiem teraz, no bo to musimy skontaktować się z przewoźnikiem, bo ja mogę powiedzieć ta godzina, on powie, ta godzina jest nierealna, bo w tym czasie coś innego gdzieś robi, tak? To, że tutaj sobie skontaktujemy, dlatego też już uspokajam, że rzeczywiście tutaj będzie jeszcze przynajmniej ta jedna, przynajmniej, ale myślę, że nie tylko, ale teraz mogę powiedzieć, że będzie ta linia około godziny gdzieś tam 10, żeby rzeczywiście było to na tak zwanym powrocie, że jak ktoś rano sobie pojedzie przykładowo gdzieś tam w jedno miejsce, po 2-3 godzinach, żeby mógł gdzieś tam wrócić, a nie czekać tylko kilka godzin więcej w tym momencie. Dostaliśmy 16 milionów 600 tysięcy złotych, tak, mamy dołożyć do tego wszystkiego chyba 15% było dopłatki z naszej strony, czyli tam, natomiast już mogę powiedzieć, bo otworzony został przetarg w tym momencie i ta kwota jest na szczęście niższa od tego, co mamy założone, więc raczej inwestycja nie jest zagrożona, jeżeli chodzi o kwestie finansowe i myślę, że w miarę szybko po weryfikacji dokumentów przystąpimy do budowy tego dworca i liczę na to, że ta budowa rzeczywiście pójdzie bardzo, bardzo sprawnie. Jako ciekawostkę mogę tylko powiedzieć, bo mogę to uchylić chyba rąbka tajemnicy, że tam, wiesz, zaprojektowane jest to, żeby rzeczywiście zostawić po prostu w podłodze torowisko, tam gdzie biegła kolejka wąskotorowa, żeby rzeczywiście mieszkańcy mogli być tutaj, był kiedyś ten dworzec, ten, żeby troszeczkę historii zachować, natomiast jeżeli odzyskamy kolejną część tego torowiska, to co tutaj się, o co się staramy, to chcemy tą stacyjkę kolejki wąskotorowej również zachować, żeby taka była taka filia naszego Muzeum Miasta Turku, żeby to też zachować, żebyśmy tam mogli po prostu, żeby mieszkańcy, nie tylko, ale podróżni mogli również wejść, zobaczyć, jak to kiedyś ta kolejka w Turku była, tak? Ale myślimy również o tym, żeby połączyć tradycję z przyszłością, tak naprawdę. To, że to rusza teraz, to nie przypadek. Po prostu, kiedy już wiedzieliśmy, że mamy podpisaną umowę z marszałkiem, kiedy wiem, że to pójdzie do przodu, to w tym momencie zaczynamy również nie tylko od strony, to tak jak się pisze projekty, nie tylko chodzi o projekty twarde, ale również o projekty miękkie. Komunikacja miejska jest projektem miękkim, bo chcemy na początku przyzwyczaić mieszkańców do pewnych zachowań, jeżeli chodzi o transport, natomiast to nie jest tak, że to się robi gdzieś tam ad hoc, bo te osoby, które gdzieś tam komentowały, to przykładowo zaproponowały, żebym włożył jeszcze większe pieniądze w sam projekt komunikacji miejskiej, niż my po prostu wydajemy na samą komunikację miejską, tak na marginesie. Także po prostu tutaj ja to zostawię, z jednej strony skomentowałem, a z drugiej strony naprawdę bolałbym, żeby rzeczywiście ktoś więcej gdzieś po prostu myślał niż po prostu, albo najpierw pomyślał, co mówi, a nie mówi, co myśli. Ważne jest przede wszystkim to, żebyśmy mogli stąd się wydostać i tutaj, żeby ktoś do nas przyjechał. Godziny są elastyczne na dzień dzisiejszy. Zaproponowaliśmy tak po konsultacjach z przewoźnikiem, który gdzieś tam, no wiadomo, że to, no, od lat pracuje na tym projekcie i myślę, że jest zdecydowanie mądrzejszy w tej materii od każdego z nas tutaj siedzących w tym momencie. Natomiast kwestia jest też tego typu, to co powiedziałem wcześniej, no było taki mały moment zagrożenia. No nie mogłem się dogadać po prostu z przewoźnikiem, bo przewoźnik nam zaproponował swoje godziny, a ja chciałem, żeby te godziny były bardziej, że tak powiem, dopasowane pod uczniów, tak? Bo nikt o 6 rano za bardzo nie będzie jechał. No ja rozumiem, że na przykład w jednej części miasta, no musi ktoś wyjechać, bo tak to jest skonstruowane, żeby tam 7.40, tak, żeby byli w okolicach, tak, dworca, do karuzeli w tym momencie, żeby miały te dzieciaki i młodzież te 20 minut na czas na dojście do szkoły, czy do technikum, czy do liceum, czy do szkoły numer 1 w tym momencie, no to wiadomo, że wtedy te 20 minut to jest akurat taki optymalny czas na dostanie się do tych szkół, tak?
10: Warto wiedzieć, że komunikacja miejska to na razie pilotaż do końca tego roku. Jeśli mieszkańcy będą korzystać, to pozostanie na dłużej. Trzy warianty projektu drogi rowerowej z Kazimierza Biskupiego do Władimirowa trafiły do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Trwa też obserwacja środowiskowa, ponieważ droga ma przebiegać przez rezerwat w Bieniszewie. O szczegółach związanych z planowaną budową drogi rowerowej powie nam Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi.
12: Tak, jesteśmy bardzo zaawansowani, bo już samo zlecenie dokumentacji i przeznaczenie prawie 600 tysięcy na tą dokumentację świadczy o tym, że chcemy ją zakończyć. Ja od razu muszę zaznaczyć, że bardzo wielkie zaangażowanie i to, że w ogóle podjęliśmy tutaj decyzję o ogłoszeniu przetargu, to była zasługa naszego wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pana Henryka Drzewieckiego, który doprowadził do kilku spotkań, nie tylko na szczeblu w Urzędzie Marszałkowskim z panami marszałkami, ale tutaj także w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z panem dyrektorem Pawłem Katarzyńskim. I na tych spotkaniach zapadły decyzje, żebyśmy my jako gmina byli inwestorem, jeżeli chodzi o dokumentację, przejęli na swoje barki wszelkiego rodzaju z tym już związane koszty, jak i oczywiście sprawy uzgodnieniowe i nadzoru nad prowadzonymi pracami projektowymi. I w momencie, kiedy będzie wykonana dokumentacja projektowa, wówczas będą trwały tutaj już rozmowy nad realizacją tej inwestycji. Ja wiemy, że będzie bardzo kosztowna, bo warunki techniczne, które wydało WZDW, są także dwuetapowe w zależności od lokalizacji obiektu drogi rowerowej, czy ona będzie zbliżona bezpośrednio do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, czy będzie oddalona, bo tu w tym zakresie będzie także wchodzić przebudowa obiektu samego drogowego, czyli całej drogi od ronda w Kazimierzu Biskupim do Władimirowa i ona idealnie będzie się spinać z projektem, który został już zlecony wcześniej i tak jak pan przewodniczący na pewno wspomniał, jego wniosek do budżetu został tutaj pozytywnie rozpatrzony i są środki zabezpieczone w Urzędzie Marszałkowskim na przebudowę drogi w miejscowości Władimirów na długości 900 metrów i te dwa projekty mają być ze sobą spójne i będą spójne. Z tego powodu, że pierwsze warunki gruntowo-wodne, których nie znamy, bo bardzo obszerne są badania geotechniczne, to jest pierwsza rzecz. Druga, warunki środowiskowe, bo wchodzimy w rezerwat Sokółki. I trzecie, wybrany wariant przebudowy, czy to będzie sama droga rowerowa, czy przebudowa także obiektu drogowego i w zależności obiekt mostowy, który znajduje się przy wejściu do samego Bieniszewa, jaki będzie koszt przebudowy tego. Na tym etapie nikt nie jest w stanie określić kosztów.
10: A macie na pewno wy jako gmina jakieś oczekiwania, jak byście chcieli, żeby ta droga wyglądała? No to może pan wójt się podzieli właśnie, jak ta droga według pana powinna wyglądać, z czego wy byście byli zadowoleni?
12: Lubimy robić dobrze. Jeżeli są wykonywane jakiekolwiek roboty budowlane na terenie naszej gminy czy na objętym tym obszarze, naprawdę bardzo dużo czasu poświęcamy w tym momencie, który on jest najważniejszy, czyli w fazie projektowania. I to jest klucz do realizacji danej inwestycji, bo wprowadzanie zmian, jak ona jest realizowana, no to można zrobić jakiekolwiek korekty, bo jest to oczywiście element żywy, jak to my mówimy, jest to praca na żywym organizmie. Najwięcej pracy trzeba włożyć w fazie projektowania i to daje nam największy sukces. Jak my byśmy chcieli? Chcielibyśmy, żeby obiekt drogowy został przebudowany do szerokości 7 metrów i spójnie wpinał się w miejscowość Władimirów z tego powodu, że trwają w tej chwili rozmowy ze strefami ekonomicznymi. No wiadomo, należymy pod strefę łódzką, ale wiemy, że chce wejść strefa Wałbrzyska. Planujemy budowę w ogóle obwodnicy północnej Kazimierza, w ogóle zmiany układu komunikacyjnego i wyłączenia Starówki Kazimierza z ruchu ciężkiego. Jak już na pewno wszyscy zauważyli, droga rowerowa będzie zaczynać się od ronda w Kazimierzu Biskupim i to nie jest przypadkowe z tego powodu, że ona będzie się wpinać w układ sieci dróg rowerowych, których obecnie już mamy i w trakcie wykonawstwa, już podpisane umowy na wykonawstwo, jak i dofinansowanie na ponad 40 km. I to jest ten element, który nam brakuje, czyli ona idealnie będzie wpinać się w część przebudowywanego rynku i ciągu dróg rowerowych, który będzie oczywiście już szedł w kierunku tutaj zachodnim naszej gminy, no i całej tej części rekreacyjnej Kozarzewek. No i oczywiście mamy podpisaną też umowę o współpracy z gminą Ostrowite, bo w przyszłości przez Dobrosołowo chcemy włączyć się do gminy Ostrowite i połączyć to z całym Parkiem Krajobrazowym Powickim. Taki jest plan. No oczywiście chcemy, żeby ta droga rowerowa będzie zlokalizowana po prawej stronie jadąc od Kazimierza i to też nie jest przypadkowe, mimo to, że wchodzimy w rezerwat Sokółki z tego powodu, że mieszkańcy Kazimierza, czy wszyscy, którzy będą jechali w kierunku Kazimierza, muszą mieć bezpieczne połączenie z tym, co jest najpiękniejsze i naszą perłą, czyli klasztorem w Bieniszewie. No i nielogiczne jest, żeby przechodzić przez drogę wojewódzką. Także ja liczę na to i chcielibyśmy, żeby był przebudowany obieg drogowy, tak jak powiedziałem wcześniej, do szerokości 7 metrów. Była wzmocniona do kategorii KR4-5, która umożliwi transport kołowy ze stref ekonomicznych, które są planowane na części północnej gminy Kazimierz-Biskupi. I oczywiście droga rowerowa, która nam zepnie cały układ sieci drogowej Kazimierza, części zachodniej, wschodniej, północnej z częścią tutaj południową. Najbardziej optymalny termin zakończenia dokumentacji to jest 2 lata, czyli wchodzimy w 2028 rok i rozmawiał, tak jak powiedziałem wcześniej, pan wiceprzewodniczący Henryk Drzewiecki, który bardzo wspiera tą inicjatywę. No liczymy na to, że najbardziej optymalny termin realizacji 28-29.
10: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa powinna zakończyć się za 2-3 lata. W Koninie podpisano list intencyjny pomiędzy Energą, Centralną Grupą Energetyczną i miastem Konin na dostarczanie energii elektrycznej do data center, które miałoby powstać właśnie w Koninie. Ma to być największe w Polsce centrum danych dla sztucznej inteligencji.
13: Szczegółów podać nie mogę z tą inwestycją, bo obowiązują klauzule poufności. Natomiast mogę powiedzieć o tym, że projekt związany z data center, które będzie budowane na terenach inwestycyjnych, przygotowany jest przez naszą rodzimą firmę, która właśnie wczoraj takie trójstronne porozumienie, taki list intencyjny podpisała wspólnie z miastem Konin oraz z Energą Operator, która to Energa Operator jest w grupie Orlen. Mając takiego partnera, pokazuje to, że inwestycja jest naprawdę inwestycją oczekiwaną nie tylko przez nasz region, przez przedsiębiorców, przez naszych mieszkańców, ale i również przez bardzo poważne firmy polskie, jakim jest właśnie Energa Operator. Jest to firma, która będzie gwarantowała między innymi dostawy energii właśnie do data center, a są to wolumeny energii, które są bardzo, bardzo dużymi. Dlatego też i PSE, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Energa właśnie są takimi podmiotami, które będą dostarczały energię elektryczną. To jest, myślę, dokument, który daje taki sygnał, że w Koninie mówi się o energetyce, mówiło się już przecież od wielu lat i dalej się będzie mówić, ponieważ mamy tutaj energię elektryczną. Zresztą Energa Operator jest właścicielem największej farmy fotowoltaicznej w Kleczewie, czyli niedaleko właśnie tejże inwestycji, o której tutaj mówię. Jest to podmiot, który jest jak gdyby gwarantem tego, że w naszym regionie energia elektryczna jest i będzie, bo data center lokalizowane są tylko w takich miejscach, gdzie jest pewna dostawa energii elektrycznej. I mam też jeszcze jedną wiadomość, że to nie jest ostatnia inwestycja związana z data center czy fabrykami AI. Urząd rozmawia z kilkoma podmiotami zainteresowanymi budową kolejnych data center i to na większych areałach. Biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście te firmy zagraniczne same zgłaszają się do Konina, może to być jeden z argumentów, który pomoże nam w zabieganiu o to, aby elektrownia jądrowa w Koninie, ta druga, została zlokalizowana.
10: Mówił prezydent Konina Piotr Korytkowski. Data Center Konin to inwestycja o wartości blisko 3 miliardów euro. Miałaby powstać na terenach inwestycyjnych miasta.
4: Magazyn lokalny.
10: Arleta Janiak, czas na informacje z regionu konińskiego. Zaczynamy. Skisłe mleko połączone ze śmierdzącym mięsem, tak opisują mieszkańcy Gosławic uciążliwy zapach, który od wiosny do jesieni roznosi się po okolicy. To poferment z pobliskich biogazowni, który wylewają rolnicy na pola i który utrudnia życie mieszkańcom. Posłuchajcie dlaczego.
14: Jeżeli chodzi o uciążliwości zapachowe, które w tym roku znacznie się nasiliły, bo problem z tym był już od kilku lat tak naprawdę, czyli latem, no wiosną i jesienią również, było czuć w pewnych okresach bardzo uciążliwy zapach. I to taki zapach jak pochodzi od zwierząt, ale jeszcze dodatkowo nasilony jakimiś preparatami chemicznymi prawdopodobnie. W tym roku sytuacja się nasiliła i tutaj doszło to już do ściany w zasadzie, ponieważ upały, które w tym roku panowały, mieliśmy taką falę upałów z rekordowymi wartościami. Akurat właśnie w okresie tych upałów, przed tymi upałami, okazało się, że ten zapach się nasilił. To było tam dosłownie 2-3 dni przed tą zapowiadaną falą upałów, kiedy było już wiadomo, że będą te temperatury rekordowe, których jeszcze w Polsce nie było. I ten zapach był na tyle intensywny, że nie można było otworzyć okien. I teraz proszę sobie właśnie wyobrazić, jaka sytuacja jest, gdy nie można otworzyć okna przy temperaturze 40 stopni w cieniu. Tutaj mieszka sporo osób starszych i tak naprawdę ta sytuacja, która nastała, zagrażała ich bezpieczeństwu i życiu w zasadzie w tym momencie. My już wiemy teraz, skąd ten zapach pochodzi. Wtedy dopiero szukaliśmy przyczyn tego zapachu, ale tak naprawdę my wytoczyliśmy tutaj jako stowarzyszenie też nasze Gosławice apel w zasadzie do każdego, kto może mieć jakikolwiek wpływ i do władz miasta i do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i do Ogólnopolskiego też Funduszu Ochrony Środowiska, czyli do wszystkich instytucji, które tak naprawdę mają jakikolwiek wpływ na to, co się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o te zmiany zapachowe. Wytoczyliśmy tak naprawdę taki apel, że jeżeli coś się nie zmieni, to tak naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi tutaj na naszym terenie północy miasta, ponieważ ten smog był na tyle uciążliwy, że ludzie nie mogli otworzyć okien, czyli przy upale 40 stopni w dzień w cieniu, nocą nie można było otworzyć okna, ponieważ ten zapach był na tyle duszący, że nie można było ani wyjść na zewnątrz, ani tak naprawdę wpuścić tego do mieszkania. Najgorsza sytuacja była w czerwcu i w lipcu, czyli w tych falach największych upałów tak naprawdę, bo powiedzmy nie było w poprzednich latach takiego aż dużego nasycenia negatywnych emocji społecznych, ponieważ jeżeli ten zapach występował tam powiedzmy sobie w marcu, gdzie tam ludzie nie śmią przy otwartych oknach, bądź nie wietrzą aż tak mieszkań, to nie było tutaj większego z tym problemu. Natomiast teraz my to odczuliśmy już w takim sensie negatywnym, że po prostu niektórzy mieszkańcy uważają, że ktoś specjalnie chce ich tutaj tak naprawdę, nie wiem. Oczywiście to są jakieś tam opinie ludzi, ale tak to wyglądało troszeczkę, tak, że w tą falę upałów ktoś nam tutaj powylewał, jak się okazuje, na pola tą substancję i to później przy korzystnych wiatrach akurat, czyli jak wiało to w naszą stronę, czyli tutaj w tym przypadku Gosławic, czy cukrowni Łężyna Pątnowa, to te osoby po prostu miały tak duszący zapach, że nie dało się po prostu funkcjonować normalnie. Ludzi bolały głowy, także naprawdę czuliśmy się tutaj jak w jakimś, nie chcę tego porównywać, ale jakimś Czarnobylu troszeczkę akurat, nie? Że jesteśmy tą częścią miasta, chociaż tutaj mieszkańcy oczywiście mają swoje zdanie w tej kwestii tutaj, jakby Gosławice nie są tutaj, nie muszą być tą częścią miasta, ale jeżeli formalnie tą częścią miasta tutaj są, to istnienie takich zakładów tutaj jak biogazownie między nami a Kuninem i wylewanie na pola tego po fermentu jest dla nas dramatem tak naprawdę, tak? No bo po prostu ludzie, my się tutaj po prostu męczymy. Więc takie sytuacje, które są tak naprawdę, bo to nie jest problem jakby samego miasta. Oczywiście tam co jakiś czas gdzieś tam do Niesusza, powiedzmy do tych dzielnic północnych, czy na piąte osiedle jakiś zapach doleciał, jak mocny wiatr wiał, ale tak naprawdę to my się tutaj z tym męczymy, więc oczekujemy od władz miasta, że rozwiąże tą sprawę tak naprawdę, bo wielokrotnie interweniowaliśmy i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i w kolejnych instytucjach, także w Ministerstwie Klimatu. Natomiast tutaj sprawa jest taka, że dopóki te biogazownie będą i będą mogły tak funkcjonować, to zawsze też się znajdą rolnicy, którzy od nich kupią ten poferment i sytuacja będzie nadal taka, jaka będzie, czyli za rok możemy się spodziewać, albo jeszcze teraz jesienią po prostu tej samej sytuacji. Mieszkańcy byli na tyle zdesperowani, że tutaj widząc jakby troszeczkę tutaj zostawienie same sobie, ponieważ wielokrotnie ta sytuacja była zgłoszona od Straży Miejskiej na policję, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do Wydziału Ochrony Środowiska Miasta, do wszystkich instytucji, które tak naprawdę mogą mieć jakikolwiek wpływ. I widzą to, że to nadal śmierdzi, to mieszkańcy sami po prostu biegali za tymi samochodami, bo przecież one jeździły tutaj po drogach, które wylewały to na pola. Są oczywiście filmy ponagrywane, gdzie te beczkowozy, nazwijmy to tak, jeździły, gdzie to wylewały i że to po prostu tutaj takie coś było, tak? Więc mieszkańcy sami musieli się w ten sposób tutaj zorganizować, żeby cokolwiek cokolwiek zrobić i sami te dokumenty zbierać. Chciałbym tutaj zaapelować, no dzisiaj jesteśmy akurat w takiej sytuacji w sumie, gdzie ten problem jakoś na dziś on nie jest dla nas pierwszorzędny, tak szczerze powiem dzisiaj, tak? Jakbyśmy zobaczyli, to my tego smrodu tutaj nie czujemy, tak? Ani w Gosławicach, ani w Cukrowni Łężynie, ani w Kątnowie. Także od tego czasu, kiedy było takie nasilenie, to uderzenie przed tą falą upałów rekordową, gdzie my praktycznie, tak szczerze mówiąc, jak sardynki się dusiliśmy w domach, szczególnie, że tu jest dużo osób starszych, to od tego czasu się sytuacja uspokoiła. Natomiast no, my oczekujemy rozwiązania tej sytuacji. Czyli nie wiem, czy dobrym pomysłem jest funkcjonowanie, istnienie biogazowni w mieście tak naprawdę tutaj, która oddziela na przykład właśnie te części północne od drugiej części miasta, bo problemu nie ma w tej części miasta w Koninie. Nie ma w Starym Koninie, nie ma na tych osiedlach, które są właśnie w tej części też Nowego Konina, tylko ten problem tutaj jest w tej sytuacji naszej, czyli wtedy, kiedy do nas wieje wiatr. Ale i to z różnych kierunków, no bo tak naprawdę na pola może być wylewany ten poferment wszędzie.
15: Wydaje mi się, że ta firma się rozbudowała. Jest coraz większa i dlatego ten smród jest coraz większy. Bo tak jak 3 lata temu była mniejsza, no to wiadomo, smród był mniejszy. Teraz produkują więcej, no i więcej po prostu śmierdzi, tak? Śmierdzi tak, że nie idzie wytrzymać. Skisłe mleko połączone ze śmierdzącym mięsem. Taki miks. Naprawdę coś pięknego. Okno pozamykane na 4 spusty, a jak człowiek wyjdzie na dwór, to ma ochotę tylko wejść z powrotem do domu i do łazienki. Smród nie jest zniesienia. Czasami było tak, że nawet te lata do tyłu śmierdziało, w zależności od wiatru i gdzie tą beczkę wylewali. Te beczki jeżdżą non-stop, wieczorami to widać. Ogólnie duży ciągnik z dużą beczką. Tylko jeździ jeden taki ciągnik tutaj u nas, w okolicy. I to on to wszystko rozwozi. Jakaś tam inicjatywa była mieszkańców, chcą zrobić jakąś tam straż gosławicką i po prostu ogólnie pilnować tych ludzi, co jeżdżą z tymi ciągnikami, tak? Będziemy latać z jakimiś pikietami, z nie wiadomo z czym, tak? Z całym dostępnym asortymentem. Na chwilę obecną tego zapachu, no może tak nie było, bo po prostu pola były posadzone kukurydzą i różnymi takimi ziarnami, tak? Teraz jest wszystko skoszone, no to ten smród się znowu nasila, no bo teraz mają gdzie wylewać, tak? Myślę, że jak nie weźmiemy to w swoje ręce ogólnie, to żadna ustawa tutaj nie da. To po prostu musi być ogólny jakiś strajk Koniny, wszystkich okolic, które mieszkają tam przed tą biogazownią, się spotkać i po prostu blokować wszystkie ciągniki, które wyjeżdżają.
10: W tej sprawie władze miasta spotkały się z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczył zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
16: Mamy dzisiaj już trzecie spotkanie po Pątnowie, Łężynie. Mamy teraz spotkanie w Gosławicach, bo te trzy osiedla najbardziej sygnalizowały nam temat związany z uciążliwościami zapachowymi. Problem się też wziął z tego, że zmieniły się przepisy, które dopuściły praktycznie wszystkie biogazownie do tego, aby mogły być biogazowniami rolniczymi, czyli takimi, gdzie ten poferment rolnicy mogą zabrać z tych biogazowni, czy kupić i sobie rozrzucić na polu. Do tej pory mieliśmy jedną taką biogazownię, natomiast teraz druga biogazownia istniejąca na terenach inwestycyjnych też stała się rolniczą, w związku z czym jest tego dwa razy więcej i mieszkańcy sygnalizowali, że od kilkunastu lat to się odbywa, ale to się przyzwyczaili, bo to jest tylko w pewnych okresach, natomiast teraz jest tego więcej. No i teraz rozmawiamy, że przede wszystkim cały czas pilnujemy tych biogazowni, żeby one realizowały swoje działalność w granicach wszystkich zezwoleń, w granicach decyzji środowiskowej, ale też chcemy tutaj zmobilizować rolników, żeby trochę w inny sposób się zachowywali, żeby to nie było tak, że rolnicy wyleją to na pole i nie będzie to zaorane i wtedy ten zapach się odbywa. Często są to rolnicy, którzy w ogóle nie są z Konina, oni są ogólnopolskimi rolnikami, więc tutaj nawet nie są związani w żaden sposób z Koninem, natomiast problem mają mieszkańcy Konina. Na pewno chcemy zwrócić się do tych rolników, którzy bezpośrednio od miasta dzierżawią grunty miejskie, trochę ich nastraszyć w taki sposób, że po prostu wypowiemy im te umowy, jeżeli nie będą tego w odpowiedni sposób wylewać na pola. Druga kwestia to bardzo dużo też jest takich upraw na terenach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czyli KOWR-u. Tam jest ich zdecydowanie więcej. No i też chcemy się zwrócić do KOWR-u, żeby pomógł nam z tym tematem w stosunku do swoich dzierżawców. Oczywiście część jest na gruntach prywatnych, tam niestety nic nie możemy zrobić. Często są takie procedury, że tego pofermentu jest za dużo wylewane. Także takie rzeczy, jak tylko ktoś ma, to niech od razu zgłasza do Wydziału Ochrony Środowiska, bo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wtedy mieliśmy już takie przykłady, że wioś rzeczywiście przyjechał, nałożył mandat. To też powoduje, że jednak potem ci rolnicy mogą się obawiać trochę dokonywać takiego procederu. Także tak naprawdę już mamy to trochę za sobą, bo zostało to wylane, można powiedzieć, w bo ferment się już rozlał, natomiast trzeba przede wszystkim przeciwdziałać w przyszłym roku. Na pewno są konkretne limity, tam jest około 3 do 4 beczek może być rozlanych na 1 hektar i są określony czas, okres, także tutaj też trzeba pilnować tego, żeby poza tym okresem i poza tymi limitami nie było to wywożone. Na przykład mamy z wrześni rolnika, czyli albo w ogóle spoza województwa, także w większości są to rolnicy spoza Konina. Na bieżąco każdy sygnał, który był zgłaszany, to od razu Wydział Ochrony Środowiska jechał na kontrolę albo wysyłał to do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Natomiast tutaj też zwrócili się mieszkańcy do pani radnej Marii Sławy Królikowskiej, która też była inicjatorką, żeby zorganizować takie spotkania na tych 3 osiedlach. Przy okazji chcieliśmy wykorzystać te spotkania do innych tematów, bo na każdym osiedlu też się różne rzeczy dzieją. Mieszkańcy też się zastanawiają, tutaj na przykład w Gosłowicach po zlikwidowanych kurnikach budujemy boisko. Będzie także przebudowywana bardzo mocno sieć ciepłownicza na całych Gosłowicach w ciągu następnych 2-3 lat. Także też chcemy o tym mieszkańcom opowiedzieć. Więc myślę, że też będą inne tematy dotyczące pewnie dróg, chodników, utrzymania zieleni czy porządku w mieście.
10: Mówił zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, który zapewnił mieszkańców, że będą prowadzone kontrole biogazowni i rozmowy z rolnikami, żeby zapobiec dalszym incydentom. Nawet 7 tysięcy zamówień soli naraz wpływa do sklepu kopalni soli w Kłodawie. Nie tylko przez internet, także do kopalni przyjeżdżają chętni, by kupić zapas soli kłodawskiej. Miałam okazję, by porozmawiać z nimi, co takiego kryje w sobie sól kłodawska. Czym ta sól kłodawska może być lepsza od jakiejś innej?
17: No najlepsza jest na świecie.
10: No właśnie, że teraz takim zainteresowaniem się cieszy.
18: No to jest Polska nasza i trzeba o nasze dbać. Do wszystkiego jest dobra, bo jest i do kąpieli, i do jedzenia, do przetworów, do wszystkiego.
10: Czyli wy państwo też za granicę sobie tą sól kupujecie?
17: Oczywiście, na świecie najlepsza sól.
10: A do czego tak najlepsza?
18: Używamy na co dzień ją i ja używam do kąpieli, uwielbiam tą sól.
10: A do jakich przetworów by pani radziła?
19: Do wszystkiego, do mięsa, do spożycia, no do wszystkiego, do ogórków, no do kapusty, no wszystkie przetwory.
10: Słyszeliście państwo o tym pomyśle, że ma być składowane, mają być odpady tutaj niebezpieczne. Co państwo sądzicie na ten temat?
18: Dobro narodowe, my nie możemy tego stracić, dlatego my tu też jesteśmy. Pokazujemy, że to tak ważne dla nas jest. Za dużo tego już jest w obcych rękach. Nie chcemy więcej.
10: A chodzi o te śmieci właśnie.
18: W ogóle jest katastrofa, no to za jakiś czas będzie tutaj, poumierają wszyscy ludzie. Te śmieci zaczną gdzieś to jakoś oddziaływać na ziemię, na powietrze, na wszystko. To jest straszne, jak pomyślimy o tym, co to można z tego zrobić. Co my jesteśmy wysypiskiem? Już nam Niemcy tyle przysłali śmieci i tyle afer było, tyle potem płonęło tych śmietnisk. To jest koszmar. Trujemy z naszą własną ojczyznę. Nie można tak.
10: Widzę, że tutaj bagażnik wypełniony po brzegi solą z Kłodawy. Dokąd ta sól pojedzie?
17: Do Greifswald.
10: Do Niemiec pojedzie ta sól. Na ile to starczy taki zapas?
17: No nie wiem, mnie do końca życia chyba starczy. Ale też na prezenty będę dawał, nie? I
10: cieszą się z takich prezentów?
17: Bardzo, bardzo ludzie cieszą. Z natury to każdy się cieszy. No to nikt nie chce chodzić do apteki, to tylko farma zarabia, a zostawiają ludzie pieniądze w aptece, a powinni gdzie indziej zostawiać.
10: Przypomnijmy, panikę solną wywołała zapowiedź zarządu kopalni odnośnie planów składowania odpadów w wyrobiskach pod ziemią dla zwiększenia dochodów. Obecnie projekt ten jest oceniany przez niezależnych ekspertów naukowych. Po otrzymaniu ekspertyz zarząd kopalni podejmie decyzję, co dalej w tej sprawie. Jednocześnie kopalnia cały czas działa jak zwykle.
20: Sklepy zostały zasypane z zamówieniami, jeżeli chodzi o sól kłodawską. Te wszystkie plany, ewentualne zmiany wywołały pewien niepokój wśród klientów.
21: Oczywiście zablokowało to nasze możliwości sprzedaży przez sklep internetowy. Janusz Kołodziejski, dyrektor

0: klientowi, który docenił naszą sól kłodawską i chce z niej korzystać.
1: Myśleli właśnie pewnie klienci, że kopalnia ma jakieś kłopoty i w związku z tym chcieli pomagać i ratować w ten sposób.
2: Pamiętacie Państwo, jak było w sytuacji, gdy wybuchła pandemia? W sklepach znikło wszystko, łącznie z papierem toaletowym. To jest podobna sytuacja. My cały czas produkujemy, będziemy rozwijać produkcję soli spożywczej, także nie należy się obawiać, że coś złego tu nastąpi. Natomiast zostały zatkane kanały sprzedaży, zwłaszcza internetowej, bo jeżeli wchodzi do nas 1500 zamówień, a możemy zrealizować 300 do 400, no to ta kolejka będzie się wydłużała. Już mamy negatywne informacje, że powinniśmy wcześniej wysyłać, bo już pieniądze zostały przekazane na zakup soli, ale no niestety jest kolejka, która to ogranicza. Także sami Państwo stwarzacie problemy, nie ma potrzeby panikować.
0: Natomiast do tego pracujemy w weekendy dodatkowo, żeby podołać zapotrzebowaniu i chęci klientom, żeby otrzymali te produkty do swoich domów na miejsce.
1: No tak się składa, że teraz akurat czas przetworów i podejrzewam, że ta sól jest jak najbardziej wskazana do tego.
0: Z tego co kojarzę, już sezon ogórkowy się zakończył, więc ten czas przetworów raczej rozpoczyna się innych produktów niż tych związanych z solą.
1: Jak wy oceniacie, jak to będzie wyglądało dalej? Czy jesteście w stanie się uporać z tą liczbą zamówień? I może też poprosimy o jakąś liczbę danych dotyczących właśnie tych zamówień.
3: Przede wszystkim bardzo Państwu wszystkim kupującym dziękujemy za to, że troszczycie się o nas, o naszą przyszłość. Tomasz Rozik, zastępca dyrektora do spraw sprzedaży i marketingu. I doceniacie to, co dobre, to, co polskie, no jest nam niezmiernie miło. Aczkolwiek robienie zapasów w tej chwili w związku z tym szumem medialnym, nikomu niepotrzebnym, nie ma najmniejszego sensu. Kopalnia produkowała, produkuje i będzie produkować sól. Natomiast w tej chwili blokujecie Państwo kanały dystrybucji. Niestety, jeżeli wpływa naraz 7 tysięcy zamówień, a dziennie jesteśmy w stanie zrealizować 300-350, łatwo jest przeliczyć, ile zajmie to dni do, że tak powiem, zrealizowania tych zamówień. Nie ma naprawdę konieczności. Jeszcze raz proszę, żebyście zwolnili normalnie, zamawiajcie w normalny sposób, przeczekajcie boom.
1: A co takiego kryje w sobie ta sól kłodawska, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem?
3: Przede wszystkim jest to sól naturalna. Sól kłodawska jest naturalną kopaliną, która nie podlega żadnym procesom chemicznym. Jedyne procesy to procesy fizyczne, czyli urabianie złoża, kruszenie, mielenie, paczkowanie. Często dodawany jest jod, ale tego wymagają przepisy prawa. Natomiast nie do wszystkich soli. Państwo możecie sami decydować, czy chcecie sól jodowaną, czy niejodowaną. Przede wszystkim nie zawiera żadnych substancji przeciwzgrylających. I to jest nasz plus. Oczywiście przychody w sklepie internetowym wzrosły, aczkolwiek one w całości przychodów kopalni soli Kłodawa stanowią niewielki procent. Jest to naprawdę znacznie poniżej 1%. Więc nie jest to jakiś, nie wiadomo jaki przychód. Natomiast oczywiście każda złotówka dla nas się liczy, a przede wszystkim liczy się dla nas to, że ta świadomość znacznie wzrosła. I naprawdę za to bardzo dziękujemy. My generalnie sprzedajemy 60-70% soli drogowej. Sól spożywcza stanowi około 2% całości, z czego ogromną większość, czyli około 12-15 tysięcy ton, to obecność nasza w sieciach handlowych, w hurtowniach i innych tego typu punktach. Natomiast sprzedaż internetowa jest to ten kanał, który gwarantuje dostęp każdemu do naszej soli. Może ją zdobyć, nie ma problemów z jej dostarczeniem. W tej chwili dystrybucja za pomocą sklepu internetowego odbywa się tylko na terenie kraju. Natomiast świat ma troszeczkę inne trendy, preferują sól czystą, białą, ważoną. Niestety sól kamienna była postrzegana jako ta dla konserwantów, co nie jest prawdą. Równie dobrze możemy ją stosować jako codzienną sól spożywczą. Nikt z nas, kłodawian, nie stosuje nic innego. Nawet będąc w restauracji, patrzymy, co sypiemy.
1: Dla porównania, przed wywołaną paniką kopalnia soli obsługiwała około 300 zamówień dziennie. Teraz ta liczba wzrosła ponad 20-krotnie. Prawie 2 tiry śmieci od początku tego roku wywieziono z podkonińskich lasów. Najwięcej śmieci leśnicy znajdują w Puszczy Bieniszewskiej w pobliżu Ślesina czy Rudzicy. O tym problemie rozmawiałam z Grzegorzem Bąkiem z Nadleśnictwa Konin.
4: Jeżeli chodzi o

0: Wiecie, w lesie to jest bardziej coś a la przemysłówka, budowlanka, tak, jakieś tam pozostałości, jakieś gruzy. Dużo jest opon, wielkie gabaryty, to się pojawia w lesie. My staramy się tam, gdzie znajdziemy te śmieci, albo ktoś na przykład poinformuje o tym, że w tym miejscu jest, bo staramy się jak najszybciej je po prostu uprzątnąć. No inna sprawa, że my tych pracowników też nie mamy nieograniczoną ilość. I każda taka informacja, że no dotrze, to jest bardzo cenna, bo im szybciej my zlokalizujemy to dzikie wysypisko śmieci, tym szybciej możemy to uprzątnąć. Tym te śmieci po prostu nie są roznoszone po całym lesie, nie zagraża to zwierzynie, nie zagraża to ludziom, no i nie szpeci tego lasu. Także tutaj też apeluję od razu o to, żeby jak najszybciej do nas zgłaszać, do jakiegokolwiek pracownika nadleśnictwa, jeżeli się zgłosi, ta informacja po prostu trafi do odpowiednich służb, odpowiednich osób, to nie przekazano dalej i my te śmieci uprzątniemy. Ja tego na przykład nie potrafię zrozumieć, że idziemy do lasu z butelką wody pełną i mamy siłę ją nieść, ale jak już wypijemy tą wodę, to po prostu traktujemy to opakowanie jako odpad, no i pozbywamy się tego najczęściej tam, gdzie jesteśmy, czyli w lesie. No te pojedyncze śmieci to są naprawdę bardzo trudne śmieci do wysprzątania w lesie, no bo no, trzeba konkretnie wejść w to miejsce i je po prostu znaleźć. My ile możemy, tyle zbieramy, ale wiemy, ile ludzi odwiedza las. No proszę zwrócić uwagę, że to jest nierealne, żeby wysprzątać cały las. Tu jestem naprawdę wdzięczny też ludziom, że mamy te informacje o tych wysypiskach. My mamy dbać o ten las i jak będziemy wszyscy o niego dbać, to on będzie czysty. No dużo lepiej spaceruje się po lesie, jak on jest czysty. Ja już nie mówię o szkodzie dla środowiska, no bo to jest oczywiste, ale z czystego takiego estetycznego punktu widzenia, no fajniej się chodzi, jak jest po prostu zielono, a nie tutaj leży butelka, tam leży butelka, tu jakiś papierek. Bo nawet te drobne papierki po prostu robią złe wrażenie. No 90% lasu może być wysprzątane, tak? My ponosimy kolosalne pieniądze, wydajemy na to, żeby ten las posprzątać, na tą utylizację śmieci i tak dalej. Te pieniądze moglibyśmy przeznaczyć zupełnie na coś innego, na przykład na edukację, na przykład na turystykę, tak? No wolałbym wydać, nie wiem, 100 tysięcy rocznie, co wydaje na zbieranie śmieci, nie wiem, na to, żeby zakupić do szkół książki, czy jakieś, nie wiem, gadżety, zorganizować jakiś piknik, jakąś wycieczkę dla dzieciaków i by się z tego cieszyli, a tak musimy po prostu wydawać na coś innego. Mało tego, angażujemy do tego mnóstwo ludzi. To też nie jest tak, że firmy, które dla nas wykonują te zadania, no one w każdej chwili mogą po prostu pojechać i zbierać te śmieci, dlatego często nasi pracownicy terenowi, czy nasi biurowi, jak są w lesie, no ja na przykład zawsze mam worek w bagażniku, tak, bo nie wiem, czy coś nie znajdę. Każdy leśniczy u nas jest wyposażony w worki, więc to też nie jest tak, że my na przykład, nie wiem, zobaczymy gdzieś śmieci i czekamy, aż firma, która dla nas wykonuje tą pracę, pozbiera te śmieci, tylko po prostu leśniczy sam pójdzie, pozbiera te śmieci, zabierze. Jeżeli na przykład, nie wiem, my pójdziemy na spacer do lasu. Wszyscy zbieranie śmieci kojarzą z takimi dużymi akcjami, typu sprzątanie świata, tak, że musi być duża grupa ludzi. To nie jest prawda. Wystarczy wziąć naprawdę małą reklamóweczkę ze sobą, jakiś mały worek i zebrać 5-6 tych śmieci. Pomyślcie, że tyle ludzi, ile jest w lesie, jakby każdy zebrał nawet jeden, to naprawdę to zniknie. No, niektórzy też uważają, że to jest niewychowawcze, że ktoś musi zbierać śmieci po kimś. To proszę tego też nie traktować jako zbieranie śmieci po kimś, tylko zbieranie śmieci, żebyśmy tam, gdzie my chodzimy, żeby było czysto. My też moglibyśmy się obrazić na ludzi, że wyrzucają śmieci i ich nie zbierać, tak? Ale no, nam chodzi o to, żeby w tym lesie było po prostu czysto.
1: Czysto i bezpiecznie dla zwierząt, bo dodajmy, że to też stwarza zagrożenie dla zwierzyny.
0: Tak, no każda butelka, tak naprawdę po jakimkolwiek napoju, to jest pułapka, bo my mówiąc, nie wiem, zagrożenie dla zwierzyny, mamy na myśli, nie wiem, sarny, jeleń, takie duże, które często widujemy, ale każda butelka po napoju, jakimkolwiek słodzonym, to jest pułapka dla owadów. Ciągnie ich zapach, tak? Przychodzą, wchodzą, to wszystko się lepi, one się przylepiają i one się z tego nie mogą wydostać. To jest po prostu pułapka i te naprawdę owady giną tylko i wyłącznie z winy człowieka, no bo inaczej sobie tego nie mogę wyobrazić. Opony w lesie, nie dość, że śmiecą, tak, no to źle wyglądają, tak, no to często są brudne, są pokryte jakimiś olejami, tak, to też wszystko się może przedostać do gleby i zanieczyszczać to środowisko. Plastiki, tak, różnego rodzaju papiery, tak, no ja wiem, że papier się szybko rozkłada, tak, ale no to jest obcy element środowisku. i to też negatywnie wpływa. Wszystkie, nie wiem, jakieś opakowania po jedzeniu, tak, po pizzy, w takich fast foodach, to wszystko przyciąga zwierzynę. Dzik może coś takiego zjeść, bo on czuje zapach, tak? Są, można na necie sobie często znaleźć zdjęcia, jak dzik na przykład ma na ryju założoną puszkę, tak? Różnego rodzaju metal. Sam metal sobie jest ostry, może ranić fizycznie, może uszkodzić jakieś zwierzę, tak? Nas może, człowieka, jak idziemy, nastąpimy, nie wiem, na taką puszkę, idziemy często do lasu z dziećmi. No w lesie naprawdę potrzebna jest wyobraźnia i to, co nasze działanie, jakie będzie miało konsekwencje, bo no ja rozumiem, że ktoś pojedzie, wyrzuci ten śmieć, tak, i nikt go nie złapie za tą przysłowiową rękę, ale my naprawdę mamy sposoby, żeby znaleźć te osoby. Mamy ustawione w lesie fotopułapki. Bardzo dużo ludzi dostarcza nam informacje o tym, kto wjeżdża do lasu.
1: I po śmieciach można też poznać, no,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, często tak, bo trafiają się na przykład koperty z adresami, tak? Nie wiem, numery kont, paczki kurierskie, jak przychodzą, mają swoje indywidualne numery. To wszystko naprawdę można zlokalizować. Wszystkie takie zgłoszenia idą po prostu na policję i wtedy mamy dostęp do pełnej bazy. Policja nas informuje, kto i jak otrzymał tą paczkę i my naprawdę możemy tą osobę znaleźć. To teraz naprawdę, żeby trudno się ukryć w tym świecie. Także to, że dzisiaj kogoś nie złapiemy za rękę, jak wrzuca te śmieci, nie znaczy, że za tydzień, za dwa my tej osoby po prostu nie odszukamy i odpowiednio nie ukarzemy. Bo to nie jest tylko tak, że dostanie mandat. Ona też będzie miała obowiązek posprzątania tego. A już z góry mówię, że posprzątanie takich śmieci to jest naprawdę bardzo duży koszt, bo to nie jest zebranie worka. Bo tam przyjdzie zwierzyna, ten worek rozerwie i te śmieci się rozniosą po całym lesie. Mam nadzieję, że będą takie kary, że nie będzie się po prostu opłacało tego robić. Ale naprawdę bardziej bym wolał, żebyśmy mieli tą świadomość, że no po co to wyrzucać do lasu.
1: Mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin i zaapelował, widząc wysypiska śmieci, zgłaszajcie to leśnikom. Tu między Kruszwicą a Kaliszem to najnowszy spektakl Konińskiego Teatru Tańca, tym razem z konińskim słupem milowym w roli głównej, o czym opowie nam Katarzyna Łapaj-Strzykowska z Konińskiego Teatru Tańca.
2: Od wielu lat to jest świadomy cel, żeby realizować spektakle związane z miastem, z Koninem i w ogóle z regionem. Katarzyna Łapaj-Strzykowska, Koniński Teatr Tańca. I to jest zamierzony cel, żeby to był cykl spektakli. Jeszcze nie wiemy, z ilu spektakli ten cykl będzie się składał, nie chcemy się ograniczać, zobaczymy. No i tak szukamy właśnie w różnych miejscach historycznych i w różnych lokalizacjach naszego miasta inspiracji i tym razem tak, koniński słup drogowy, tak zwany słup milowy, który ja w ogóle, bo ja jestem twórczynią, reżyserką i choreografką tego spektaklu, w ogóle nie spodziewałam się, że ta historia popchnie mnie w tą stronę, w której się obecnie znaleźliśmy. Muszę też wspomnieć, że oczywiście spektakl jest wyprodukowany przez Konieński Teatr Tańca, ale też ze wsparciem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz miasta Konin, a także mamy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, także jest to taki projekt, powiedziałabym, trochę nawet większy, o szerszej renomie. My zawsze staramy się być bardzo autentyczni, więc musimy czuć temat. I jak zaczęłam wokół tego słupa, że tak powiem, dłubać, no to musiałam znaleźć drogę, którą poczuję ja, a którą też poczują tancerze. Więc jest to spektakl ze znakami zapytania w środku i mam nadzieję, przynajmniej dla nas, dla wykonawców, jest bardzo refleksyjny, bo tak jak sam tytuł wskazuje, a tytuł brzmi Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, no to zastanawiamy się, gdzie jest to tu. Czy każdy to tu ma to samo, co ono dla nas oznacza, a przede wszystkim jakby istota tego słupa, jego obecność sugeruje nam takie przemyślenia, co my tu po sobie zostawimy, no bo ktoś kiedyś musiał postawić tutaj ten znak drogowy, ktoś kiedyś zadbał o to, żeby następny człowiek wiedział, gdzie jest. I tak sobie tak żyjemy, młodzi, może nawet hulaszczo teraz, więc w tym spektaklu zastanawiamy się, a co my tu po sobie zostawimy. Jeśli kiedykolwiek uda nam się zagrać w Co wierzę, gdzieś w warunkach plenerowych, jak czasami gramy, po prostu na tak zwanej ulicy, no to wtedy jestem ciekawa, jak to zakończenie się przyjmie, bo wtedy nie ma tej takiej granicy widz i aktor. Tak, nie chcę zdradzać, ale jest takie naprawdę otwarte, zachęcające do dialogu. W ogóle to jest dla nas bardzo wymagający spektakl. Staramy też podnosić poprzeczkę dla samych siebie, żeby nas to nie nudziło, żeby dla nas to było wyzwaniem. Pracujemy głównie ciałem, ruchem, ale też od wielu lat w naszych spektaklach pojawia się słowo wypowiadane. Do tej pory to było raczej podzielone, że było mówienie plus ruch. Teraz jest to kompletna hybryda, jest to kompletnie, granice są zatarte. Tancerze jednocześnie tańczą i mówią, co jest generalnie ogromnym wysiłkiem. Do tego jeszcze dochodzą trudne warunki techniczne, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Także myślę, że to będzie oprócz, mam nadzieję, ciekawej historii, po prostu ciekawy obrazek.
1: Premiera spektaklu odbyła się we wrześniu w tym roku, ale w planach jest też przedstawienie plenerowe. Szczegółów szukajcie na profilu KTT.
3: Magazyn lokalny.
4: Emilia Czerniejewska, startujemy z magazynem lokalnym. Historyczna perełka koła otwarta do zwiedzania, a mowa o wieży Zamku Kazimierzowskiego. Rewitalizacja zamkowych ruin trwała w sumie 6 lat i została przeprowadzona w kilku etapach.
5: I burmistrz miasta Koła. Przynajmniej od 20 lat myślano w Kole o konserwacji, zabezpieczeniu ruin i rewitalizacji, czyli przystosowania obiektu dla turystów do zwiedzania. Tak? No niestety to się nie udawało do tej pory. No ja, będąc też z zawodu historykiem, zawsze to mnie bolało, że ta ruina, co prawda trwała ruina, bo tu szans na odbudowę nie ma, ale nie jest ona w żaden sposób zabezpieczona czy przygotowana do zwiedzania. Tutaj podczas tych prac, które trwały w sumie, prace konserwatorskie trwały w sumie 5 lat, natomiast prace przy budowie tarasu rok. No one skupiały się głównie na zabezpieczeniu murów, korony murów, struktury, uzupełnienia linii cegieł czy ubytków, które groziłyby jednak erozją. Natomiast nie chodziło tutaj nam o odbudowę jakąkolwiek, czy nawet dolica muru, tak? Jak Państwo spojrzycie, to czasem to lico muru jest nadal z pewnymi ubytkami. Chodziło o konkretne zabezpieczenie. Taką najbardziej sprawą pilną było zabezpieczenie muru północnego, który praktycznie groził w ciągu bardzo krótkiego czasu już runięciem w kierunku warty. Nie był on, opierał się praktycznie na dość kruchych fundamentach. To była tylko kwestia czasu, aż kolejny element tego zabytku po prostu runie. I to był pierwszy etap prac w roku 20, kiedy zabezpieczyliśmy, dobudowując też takimi klamrami, spajając tą część. To było bardzo pilne. Natomiast potem już kolejne etapy, kolejne mury, co roku jakiś element wybieraliśmy do konserwacji. Najbardziej kosztownym, długotrwałym był ten mur zachodni, który się ostał. Tutaj prace były dość szczegółowe, bo i uzupełnienie cegieł, konserwacja też korony murów przed erozją, no i zabezpieczenie przede wszystkim fundamentów przed wilgocią. Jesteśmy w terenie podmokłym, więc fundamenty również zabezpieczyliśmy, żeby wilgoć nie przechodziła do wyższych partii murów. No i potem oczywiście ten taki, można powiedzieć, wisienka na torcie, czyli budowa tarasu widokowego. Też tu rozważaliśmy różne kwestie, czy ten taras ma być drewniany, w ogóle nie wchodził w grę, bo już tych konstrukcji się nie stosuje. Chociażby widzimy przykład tej wieży w gminie Krzymów. Te konstrukcje po kilkunastu latach po prostu ulegają degradacji i trzeba je po prostu tak najlepiej stawiać od nowa. Natomiast tutaj były dwie kwestie. Albo stal nierdzewna, albo po prostu beton. No beton jest, dla mnie był, ja byłem przeciwny, to byłaby zbyt ciężka konstrukcja przy cegle. Gdyby to był jeszcze mur zamkowy, rzeczywiście z kamienia, tak jak mamy to na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, to może tak jak w Ogrodzieńcu, jest kamienna na przykład, jest betonowe schody. Ale tutaj przy cegle, no to musi być delikatna konstrukcja, odpowiadająca też materiałowi, z którego zamek był zbudowany. Także no udało się, mamy nadzieję, że będzie tutaj bardzo dużo zwiedzających, nie tylko mieszkańców Koła i okolicznych miejscowości. No a my też jako miasto nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, bo będziemy też kończymy dokumentację na wykonanie wokół zamku parkingów, obiektów małej architektury. Myślimy też o takim małym pomieszczeniu, muzeum, gdzie byśmy prezentowali zabytki, które podczas prac archeologicznych tutaj na zamku znaleziono. Więc to wszystko przed nami, przez kolejny rok, dwa będziemy starali się to zrealizować. Czasem nawet mnie ktoś tam zaczepia i mówi, no tak, zamek pewnie robisz, bo jesteś historykiem. Ja jeszcze jestem, doktorat pisałem ze średniowiecza, więc mam trochę takie zacięcie średniowieczne, powiem szczerze, ale generalnie bardziej mi chodzi o to, że to jest atrakcja do tej pory, która nie była, jej potencjał nie był do tej pory w żaden sposób wykorzystywany. Tak? Fajnie przychodziło się tutaj, pospacerowało, ale nie zatrzymywała ona na dłuższy czas tutaj. Także mamy nadzieję stworzyć takie fajne miejsce rekreacji, gdzie będziemy mogli chwilę dłużej pobyć. Trzeba też wiedzieć, że ten zamek jest oddalony troszkę od miasta, od granic miasta, więc no trzeba mieć albo rowerkiem, albo samochodzikiem, trzeba tu podjechać. Jest gdzie zaparkować, na szczęście. No ale myślę, że z biegiem tutaj czasu, no na pewno będzie większa ilość zwiedzających niż do tej pory, bo naprawdę ten taras jest super atrakcją. Zapraszamy serdecznie wszystkich do wejścia na taras widokowy, podziwiania pięknych widoków, także dziękuję Państwu bardzo. Widoki są przepiękne, naprawdę, widoki są cudowne, naprawdę. Warto wejść, podziwiać, nie tylko, bo panorama miasta chyba robi największą furorę. Może te piękne zabytki, no i maszt McDonalda obok, ale generalnie bardzo piękne widoki na rzekę, naprawdę. Polecam, z tym tarasem też było sporo było naprawdę technicznych problemów, ale cieszymy się, że to się wydarzyło.
6: Jolanta Goszczyńska, byłam Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. A proszę Państwa, zakres prac był bardzo szeroki, bo warto by zajrzeć do zdjęć jeszcze sprzed 10 lat, czy 15, jak to wyglądało. W najgorszym stanie był tutaj ta część jakby ruin, bardzo zagrożona zawaleniem, nieustabilizowana. Mury były no, też z bardzo dużymi ubytkami, korona murów niezabezpieczona, wieże było no, zwalisko właściwie gruzu, tutaj teren też był taki nieuporządkowany, a prace, które się zaczęły, no, rozpoczęły właściwie się od badań konserwatorskich, po pierwsze oceny stanu zachowania, co trzeba zrobić, napisanie programu konserwatorskiego, w czym właśnie już uczestniczył pan profesor Niemcewicz z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale były też badania geologiczne, badania archeologiczne, bo wszystkie działania, teraz widzimy tylko, co jest na zewnątrz, ale też trzeba było odkopać mury, zakonserwować te mury, wykonać izolację. Przy tym musieli uczestniczyć archeolodzy, bo wiadomo, że w takim obiekcie zawsze znajdzie się jakieś starsze artefakty i też one były tutaj różne koncepcje. Była koncepcja wzniesienia takiego budynku niewielkiego, muzealnego z jakimś tam, mówię, to też, no bo koszty, nie wiadomo, że są to. To było, ale wydaje mi się, że to, co wykonano tutaj, to niewielkimi środkami, ale z uszanowaniem i minimalną ingerencją w mury i to jest dla konserwatora najważniejsze. Nie uczestniczyłam aż tak do końca jakby w całym procesie, jakby, ponieważ no bardziej tutaj planowaliśmy pewne działania z panem burmistrzem, gdzie wystąpić o środki, gdzie pozyskać, jak przygotować dokumentację, aby tu najbardziej by się mógł wypowiadać o tych szczegółach kierownik delegatury, który bezpośrednio nadzorował. Ale myślę, że najtrudniejszą sprawą było ustabilizowanie tutaj tego fragmentu, bo to były naprawdę grożące wręcz zawaleniem się fragmenty cegieł, które w każdej chwili mogły tutaj osunąć się w kierunku Warty, nie? To była najgorsza sprawa, a potem no izolacja, konserwacja, no a dalej trzeba pamiętać, że też trzeba dokonywać bieżących konserwacji i to, co mówiłam, no należy dbać o ten krajobraz, bo to, co tutaj mamy dookoła, no to jest unikatowe już jakby w skali Wielkopolski, a myślę, że i Polski, że widzimy właśnie te krowy pasące się po drugiej stronie, prawda, te łąki takie otwarte, żeby nie zniszczyć tego krajobrazu i to wszyscy mieszkańcy koła przede wszystkim powinni o to dbać, nie?
7: Dziękujemy.
8: Dzień dobry, poseł Tomasz Nowak. Dlaczego jestem tu na ruinach Zamku Kazimierzowskiego? Ponieważ jestem pasjonatem historii naszego regionu, a ten zamek wpisuje się idealnie właśnie w czasy Kazimierza Wielkiego, ale i Przemysła II, wcześniej i Przemyślidów, bowiem w tym miejscu podobno już funkcjonowały inne zamki, a później było to centrum życia średniowiecznego, kiedy to zamek taki stanowił miejsce, w którym cała społeczność się gromadziła. Była i tu i kuźnia, i nie książęce, bo tutaj nie było księcia, ale były tutaj posadowione centrum władzy, jak gdyby w tym rejonie. No i szlachta, która się tutaj zjeżdżała na spotkania właśnie na tym zamku. Koło wpisuje się w nasz region bardzo ciekawie, ponieważ tu były i sejmiki, i było to bardzo duże centrum wielkopolskie właśnie dla mieszkańców tamtych czasów. Także to odgrywało dużą rolę. A teraz myślimy o tym i już myślimy od dawna, żeby ten zamek w jakiś sposób przywrócić turystyce. I ten pomysł z wieżą widokową, ja już pamiętam od wielu, wielu lat, on się kiełkował, rósł, a wreszcie stał się rzeczywistością. Dziękuję.
9: Jesteśmy mieszkankami koła.
10: W
7: wszystkie.
9: My na to czekaliśmy, bo w innych miastach mają się czym pochwalić. Natomiast te ruiny tak niszczyły, a teraz mamy, zresztą my tutaj chętnie przychodziliśmy jako mieszkańcy i teraz fajnie będzie. Pan burmistrz jeszcze, jest to dopiero początek, bo tutaj będzie całe zaplecze, tak powiedział. Także popieramy i jesteśmy bardzo zadowolone i zadowoleni jako mieszkańcy. Oczywiście, że zapraszamy.
10: I mamy nadzieję, że się zmieni tak. W naszym kole, że będzie dużo więcej.
9: Miasto ciekawe, historyczne, można się nieźle zakręcić.
11: Wrażenia fajne. Na pewno Zamek Kolski potrzebował takiej wieży, żeby uatrakcyjnić zwiedzanie naszego kolskiego zamku. Świetne. Jestem mieszkańcem Kola. Zapraszamy cały region, kolski, koniński, turecki, bo mieszkamy na Trójstyku, także zapraszamy sąsiednie powiaty na zwiedzanie.
4: A wieża widokowa zamku Kazimierzowskiego jest dostępna od 1 maja do 30 września. Od 11 do 20. Na górę prowadzi 60 stopni, wstęp jest bezpłatny, a obiekt jest monitorowany. W Rzgowie rozpoczął pracę zespół ratownictwa medycznego wraz z karetką. Trafił tam z Konina, by wypełnić białą plamę na mapie regionu. Dwóch ratowników na 12-godzinnych zmianach przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dyżurować będzie w nowym miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa w gminie Rzgów.
12: Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji poświęconej podpisaniu umowy z pogotowiem. Tak się szczęśliwie składa, że po wielu spotkaniach, wielu rozmowach doszliśmy do rozumienia z panią Barbarą Szeflińską i z panem Robertem Mazurkiem, ażeby w Rzgowie mogło stacjonować pogotowie ratunkowe z całodobowym dyżurem. Myślę, że będzie to miało wielkie znaczenie dla społeczności gminy Rzgów, a jak się okazuje, nie tylko dla społeczności gminy Rzgów, z racji tego, że pogotowie swoim zakresem działania może obejmować także inne ościenne gminy, a w pewnym momencie z ust pani Barbary usłyszeliśmy też, że jak będzie taka potrzeba, to pewnie będzie wyjeżdżać może i na inne powiaty. Myślę, że to szczęśliwa chwila dla mieszkańców gminy. Będą mieli pogotowie tuż pod ręką, czyli to bezpieczeństwo będzie wzmożone. Będzie zapewniony ten, jak już wcześniej wspomniałem, 24-godzinny dyżur. Z tego, co udało nam się po pierwszych naszych spotkaniach dogadać, to, że wyposażamy czy pomożemy w wyposażeniu pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Rzgowie. Mamy, oddaliśmy czy za chwilę oddamy do użytku dwa pomieszczenia, w których będą funkcjonować pracownicy pogotowia. No i oczywiście zaplecze, toalety, które na co dzień są wszystkim potrzebne i niezbędne. Dzisiaj te pomieszczenia wyglądają zupełnie jak nowe i myślę, że wszyscy tam przebywający będą bezpiecznie i dobrze się czuli, a pewnie dyżury, które są, to są dyżury 12 czy 24 godzinne. No i to jest rzeczą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, do tego, żeby wszyscy ratownicy, którzy tutaj będą dyżurować, też mieli możliwość i odpoczynku, i dobrych warunków pracy.
13: Jeżeli pan pozwoli, panie wójcie, to ja serdecznie panu dziękuję, państwu dziękuję, radzie dziękuję, całemu samorządowi i pracownikom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tej podstacji, ponieważ ta podstacja powstała też decyzją nie tylko moją, ale również wojewody, który uwzględnił w swoim planie zabezpieczenia medycznego dla województwa wielkopolskiego gminę Rzgów, że to karetka w gminie Rzgów ma stanąć od 1 lipca. I dlatego też nasze starania tutaj wspólne samorządów, przygotowanie tych pomieszczeń dla pracowników, którzy tu będą funkcjonować, to jeszcze jest w fazie takiej, bym powiedziała, rozsypki, ponieważ musimy pewne rzeczy poustawiać, ale pomieszczenia są piękne, za co panu wójtowi serdecznie dziękuję i wszystkim tym, którzy się zaangażowali. Myślę, że gmina Rzgów skorzysta na tym, znacznie z tego powodu, że ta karetka będzie tutaj. Tak jak pan wójt powiedział, karetki funkcjonują na takiej zasadzie, że dyspozycja przychodzi z Poznania. To i tam jest dyspozytornia. To dyspozytor z Poznania wysyła wszystkie karetki w całym województwie i dysponuje do jakich zdarzeń i w którym momencie która karetka ma wyjechać. To, że karetka będzie w Żgowie, to tak naprawdę mieszkańcy zgłaszając do dyspozytora swoje tam potrzeby zdrowotne i dyspozytor wyśle tą karetkę, ona będzie bliżej. I na przykładzie na przykład Rychwała oni są bardzo zadowoleni, bo ta karetka jest zawsze na czas. Znaczy odległości są znacznie mniejsze, bliższe, więc to jest taki cel ratownictwa medycznego, żeby te karetki, które jeżdżą w terenie, w naszym przypadku to jest 9 zespołów ratunkowych, które jeżdżą po całym województwie i one, tak jak powiedziałam, są dysponowane przez dyspozytora z Poznania i to on dysponuje. Ta karetka stacjonująca w Żgowie niekoniecznie musi być w Żgowie w tym dniu, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, bo dyspozytor może ją wysłać na przykład do miejscowości Ościennej, czy nawet gminy Ościennej, czy nawet do Konina, bo teraz z Konina te karetki też tu przyjeżdżały. Ja tutaj na dowód tego, ile w pierwszym półroczu tego roku, panie wójcie, żeśmy razy byli na terenie gminy Żgów, to wychodzi mi, że jeden raz dziennie, to jest takie minimum, to nie znaczy, że jednego dnia nie było trzech karetek tu, ale statystycznie wychodzi jedna karetka dziennie, bo na 30 czerwca było tu 201 wyjazdów na teren gminy i tutaj miejscowości, które się w tej gminie znajdują. Panie wójcie, tu chciałam panu przekazać taki wykaz, który mówi, ile razy, w której miejscowości i będzie to taki początek naszej działalności, gdzie państwo będziecie też mieć jakąś statystykę, ile w pierwszym półroczu tu byliśmy razy, a kolejne statystyki będziemy państwu też przekazywać na bieżąco i będziecie po prostu znali tutaj zapotrzebowanie i funkcjonowanie. My nie podajemy do tytułu schorzeń, do jakich jeździmy, tylko podajemy czasy dotarcia. Ze względu na te czasy dotarcia, że te karetki nasze, które stacjonują w Koninie, te czasy były wydłużone ze względu też na remont mostu i czasami różne sytuacje na drodze. Były tak zwane są białe plamy i ta biała plama wypadła na Żgów, że Żgów jak najbardziej kwalifikował się do tego, żeby wojewoda uwzględnił w swoim planie, a minister zaakceptował, bo taka jest droga, ten plan, po to, żeby ta karetka miała ten krótszy czas i na terenie gminy się posługiwała po prostu znacznie szybciej, jeżeli będzie taka konieczność. Także panie wójcie, ja serdecznie dziękuję bardzo.
12: To ja dziękuję w imieniu swoim i swoich mieszkańców. Myślę, że pani jest tą główną osobą, która przyczyniła się do tego, że ta karetka od dzisiaj będzie funkcjonować na terenie gminy. Dziękuję serdecznie.
13: Dziękuję bardzo. Ja tylko państwu dodam, że o tą karetkę gmina się starała dawno. Jeszcze za czasów pani wójt Marianny Matuszewskiej, tak, czyli że to są czasy wstecz, odległe, ale każdy wójt starał się również, tak jak u nas, żebyśmy my tą karetkę tutaj u państwa posadowili, jak również u wojewody i ze względu na to, że te czasy były spełniane, to wojewoda też nie podejmował takiej decyzji. Tak jak powiedziałam, w tej chwili jest taka możliwość, ta karetka tu jest i ona tu będzie, więc stąd będzie łatwiej mieszkańcom, żeby wszystkie te potrzeby, oczekiwania zostały spełnione. A jak będzie, to zobaczymy, bo to po prostu się okaże, jak to mówią w praktyce, w rzeczywistości, jak ta karetka się tu spisuje, jak się spisują pracownicy, jak się tutaj współpracuje z gminą. Do tej pory nie narzekam, jeżeli chodzi o współpracę z samorządami, gdzie te nasze karetki stacjonują, bo łącznie z dzisiejszym dniem i oddaniem tutaj tej podstacji będziemy mieli 5 takich punktów w terenie, czyli to jest Rychwał, teraz będzie Żgów, jest Budzisław Kościelny, jest Ślesin, jest Sąpolno. Na ten moment i te karetki pozostałe stoją na Wyszyńskiego, one też są w rozjazdach, bo my też obsługujemy z Kolina zespoły na terenie koła, które też są w rozjazdach, czy Turku, i nasze zespoły mają bliżej. Tak funkcjonuje całe ratownictwo. One stoją tu, gdzie stoją, ale obsługują po prostu w zależności od dyspozycji dyspozytora.
12: Dziękujemy jeszcze raz w imieniu wszystkich mieszkańców gminy Żgów, całego naszego społeczeństwa. To rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, historyczny moment, w którym możemy dzisiaj pewnie świętować to, że naszym mieszkańcom będzie się żyło lepiej i bezpieczniej. Dziękuję serdecznie.
13: Bardzo. Dziękuję i tego mieszkańcom życzę.
12: Dziękujemy.
13: Dziękujemy państwu bardzo.
12: Dziękuję również panu Robertowi.
13: Tak, to jest mój kierownik medyczny, który i tak będzie na bieżąco z państwem w kontakcie, więc za sprawy medyczne odpowiada bezpośrednio. Ma wszystko w jednym palcu. Obojętnie, o której godzinie się dzwoni, także nie ma żadnego problemu. Jesteśmy do dyspozycji.
7: Ty może woli tylko jeszcze takiego wyjaśnienia albo takich informacji dla państwa. W Żgowie będzie stacjonował zespół ratownictwa medycznego typu podstawowego, czyli będzie złożony z 2 ratowników medycznych, ratowniczka, czy pielęgniarki, pielęgniarzy z systemu w trybie 24-godzinnym, czyli przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok ten zespół będzie dostępny tutaj dla dyspozytora medycznego i dla ewentualnych potencjalnych pacjentów. Ten zespół, jeden w Żgowie, to jest jeden z ponad 1600 zespołów ratownictwa medycznego, które funkcjonują w całej Polsce. Natomiast w województwie wielkopolskim takich zespołów ambulansów drogowych funkcjonuje 135. Bez mała w 100 lokalizacjach, w 100 miejscach wyczekiwania. Więc Żgów wpisuje się w cały ten system. Chciałbym tylko jeszcze dodać, że ten ambulans i ten zespół ratownictwa medycznego wpisany jest do ogólnopolskiego systemu dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. I to, co wcześniej tutaj już zostało powiedziane, on będzie dysponowany przez dyspozytornię medyczną w Poznaniu do miejsca, w której dyspozytor medyczny zadysponuje. Natomiast będzie ten zespół widoczny dla każdego dyspozytora w Polsce. Czyli dyspozytor medyczny ze Szczecina, z Warszawy, z Lublina na swoich mapach, na swoich podkładach systemowych również będzie widział zespół tutaj stacjonujący w Żgowie i oczywiście w przypadku zastępowalności dyspozytorni medycznej, w przypadku różnych zdarzeń, on może również zostać zadysponowany przez dyspozytora medycznego chociażby z Krakowa. Także jest to zespół, jeden z ponad 1600, który wpisuje się w cały system ratownictwa medycznego w Polsce.
12: Dziękujemy.
4: Mówił wójt gminy Żgów Grzegorz Matusiak, prezes Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Barbara Szeflińska i Robert Mazurek z Pkonińskiego Pogotowia Ratunkowego. Łącznie w całym powiecie jest obecnie 5 lokalizacji zespołów ratownictwa medycznego. Oprócz Żgowa karetki stacjonują jeszcze w Rychwale, Ślesinie, Sąpolnie i Budzisławie Kościelnym. Fundacja Walkiria razem z wolontariuszami przeprowadza porządki przy polskich schronach bojowych z 1939 roku. Zlokalizowanych w gminie Krzymów i Koło, czyszczone obiekty forteczne wchodziły w skład linii obronnej przed moście Koło.
14: Tomasz Dańkiewicz, prezes Fundacji Walkiria. Miałem też doprowadzać po zabytkach architektury militarnej, konkretnie po umocnieniach przedmościa Koło, polskich schronach bojowych z 1939 roku, ale także odwiedziliśmy punkt oporu Kosielec, który składa się z 7 niemieckich schronów bojowych i biernych z 1944 roku. Także możliwość poznać taką wojenną historię militarną tutaj z terenu południowej Wielkopolski.
4: Jak to się stało, że pan tutaj się znalazł, że pan je odnalazł, że pan się nimi zajmuje, że pan o nie dba?
14: Znaczy tak, prowadzę Fundację Walkiria, organizację, która zgodnie ze statutem ma za zadanie opiekowanie się fortyfikacjami, zarówno polskimi z 1939 roku, jak i również niemieckimi. No i tutaj jestem z racji tego, że panem Janem Czają już któryś rok współpracuję też w temacie bunkrów, ponieważ moja organizacja razem z wolontariuszami odkopuje, sprząta tego typu zabytki i również tutaj odkopywaliśmy właśnie w minionych latach schrony z Przedmościa Koło, z punktu oporu Kościelec i tutaj z panem Janem właśnie zapoznaliśmy się, że tak powiem, na bunkrach, gdzie pan Jan bardzo dużo też swoją pomocą wnosił do odkopania właśnie zarówno niemieckich, jak i polskich fortyfikacji, więc tutaj pan Jan mnie, znając moją pasję i moje dotychczasowe poczynania, no też zaprosił mnie tutaj, żebym razem z nim poprowadził tą dzisiejszą wycieczkę.
4: Ten nasz teren jest, przyznam, dość bogaty w tego typu historyczne zabudowania.
14: Dokładnie, bo mamy tutaj tak, na terenie południowej Wielkopolski to mamy tak, zarówno niemieckie fortyfikacje i to zarówno tutaj z punktu oporu Kosielec, ale również w samym mieście Koło, gdzie znajduje się 20 niemieckich bunkrów. Również w Kaliszu znajdują się niemieckie szczeliny przeciwlotnicze z 1942 roku. Tak samo tutaj polskie fortyfikacje z 1939 roku. Tak naprawdę w całym województwie wielkopolskim znajduje się około 108 takich obiektów, tak? Między innymi Przedmoście Kalisz, Przedmoście Koło, tak jak i inne. Ale nawet tu w Wielkopolsce możemy znaleźć na przykład jeszcze schrony rosyjskie z 1913 roku, czyli sprzed I wojny światowej. Takowy na przykład znajduje się w Kaliszu. Także faktycznie, jeżeli chodzi o taką historię, taką typowo wojenną, fortyfikacyjną, to mamy tutaj różne ciekawostki. A dodam jeszcze, że oprócz tego mamy jeszcze schrony powojenne, na przykład takie PRL-owskie, które były budowane chociażby w blokach, razem z blokami w latach 50. 60. czy nawet taki duży schron przeciwatomowy znajduje się w Kaliszu, w którym mieli znaleźć schronienie ówcześni włodarze województwa kaliskiego i dopowiem jeszcze, że ten schron na przykład do dnia dzisiejszego ma sprawny agregat prądotwórczy, filtry powietrza, także to też jest obiekt warty zwiedzenia, obiekt powojenny, aczkolwiek już historyczny.
4: A skupmy się na tych schronach, które mieszczą się na terenie gminy Krzymów. Jak pan je ocenia? Jak pan ocenia ich stan?
14: Stan jest tak naprawdę i jest dobry, z racji tego, że one nie wzięły udziału w walkach, ponieważ Wehrmacht nie uderzył na Wielkopolskę, więc tu nie ma uszkodzeń wojennych, tak? Jedyne, co z czym przychodzi nam walczyć, nam jako członkom Fundacji Walkiria, to jest ich stan zabrudzenia, bo do wielu takich obiektów ludzie zwożą celowo śmieci, nawet w workach, bo na przykład tak jak właśnie odkopaliśmy 4 niemieckie schrony z punktu oporu Kościelec, to przynajmniej do 2 całe worki ze śmieciami było, mnóstwo śmieci było, nie? Także, no i plus naszła ziemia, plus tam zarośla i tak dalej, no z tym walczymy, bo sam obiekt jako obiekt nie ma uszkodzeń i ponad 80 lat istnieje, trwa dalej.
4: Czy jest taka możliwość, że jeszcze gdzieś tutaj w naszej okolicy znajdują się schrony, które nie zostały do tej pory odkryte?
14: Tak, ale znaczy taka szansa zawsze jest. Tego nie można wykluczyć, że gdzieś tam jeszcze, powiedzmy w jakimś lesie znajduje się schron, o którym powszechnie nie jest wiadomo, ale moje zdanie jest takie, że już bardziej bym się skłaniał, że jeżeli coś nie jest odkryte w temacie fortyfikacji, przykładowo z 1939 roku, to bardziej bym szedł, że we fundamenty schronu, czyli schron, który został rozpoczęty w budowie, lecz na skutek wybuchu wojny nie został ukończony, więc bardziej realne dla mnie jest to, że można gdzieś jeszcze odkryć fundamenty niż cały już gotowy schron ukończony.
4: Zapytam, ciężko było w tamtych czasach postawić taki schron, który naprawdę robi ogromne wrażenie, bo to jest masywna budowla, taka, która no teraz chyba nie myślę, że to budownictwo, które aktualnie jest, ono nie przetrwałoby wojny właśnie tych czasów, a te schrony są no tak masywne, one robią ogromne wrażenie.
14: No tak, zgadza się i tak jak pani zaznaczyła, czy pytanie, czy współczesne budowle byłyby w stanie przetrwać na przykład tyle lat, co te schrony i w takim stanie, w jakim one się obecnie znajdują. A budować je było bardzo ciężko, bo to głównie wysiłkiem ludzkich mięśni przy użyciu łopat, tak, były budowane. Nie było to jakieś tam prawdziwe, takie wielkie firmy budowlane, jak to teraz widzimy na budowach, tak, tylko głównie to zwykły żołnierz, tak, przy wsparciu tam członka Junackich Chówców Pracy na przykład, ręcznie, że tak powiem, mieszali ten beton, tak, budowali. Nawet instrukcja saperska z 1939 roku, czyli dokument, na podstawie którego te polskie fortyfikacje polowe były w 1939 roku budowane, to na przykład przewiduje, że generalnie budowa schronu była rozpoczynana od zrobienia tak zwanego wykopu, tak? Trzeba było, no, kolokwialnie mówiąc, wykopać dół pod niego najpierw. I do tego było przewidziane na przykład 20 osób, tak? Bo to było kopane nie koparką. To było kopane ręcznie przy pomocy łopat, tak? I na przykład ta instrukcja też przewidywała, że na 3-4 kopaczy przypadał jeden taczkarz, tak? Oni wrzucali mu do taczki ziemię, a on potem, deska była ustawiana, tak? I po desce ten urobek ziemny wywoził. Także i czy mieszanie wylewanie betonu, czy wylewanie, tak? Potem jak beton był wylewany, to byli tak zwani ubijacze, którzy musieli tam odpowiednimi takimi stęplami drewnianymi w stosunkowo krótkim czasie musieli prawidłowo w szalunkach ubić ten beton, tak? Żeby on się należycie związał, żeby potem nie było żadnych pęcherzyn powietrza, tak? Żeby... I to na przykład zwiedzając takie obiekty warto zwrócić uwagę na to, że wewnątrz niektórych izb bojowych widać takie wybrakowania jakby w betonie, jakby ten beton poodpryskiwał. To się potocznie na to mówi raki. I to świadczy o tym, że na przykład beton był źle ubity, za wolno ubijali go, tak? Więc on już zastygł, tak? I się takie zrobiły takie ślady jakby po pacharzynach powietrza, nie? A tam, gdzie ten beton jest w tym bunkrze, gdzie beton jest gładziutki, to znaczy, że ten beton został prawidłowo przez tych ubijaczy ubijany. Więc to była naprawdę ciężka fizyczna praca, dodam, na 3 zmiany. Były te schrony, większość schronów była wybudowana tylko w 2 miesiące przez lipiec, sierpień. Jednakże, no, tak jak powiedziałem przed chwilą, było to budowane na 3 zmiany. To nie było, że tam tylko 8 godzin było budowane i fire run, tylko się ekipy budowlane, tych żołnierzy się wymieniały.
15: Skąd pana pasja do właśnie do tego typu zamiłowań?
14: Od podstawówki interesuję się nadal wojną obronną 1939 roku. No i tam w pewnym momencie życia te moje zainteresowania rozszerzyły się o fortyfikacje z tegoż też roku, tak? Także tutaj to te moje zainteresowania kampanią wrześniową zostały rozszerzone o polskie, najpierw o polskie fortyfikacje z 1939 roku. Zaczęło sprawiać mi frajdę, że objeżdżam je, zaczynam sprzątać, odkopywać i tak dalej, bo to też jakaś tam jest dla mnie odskocznia od szarej rzeczywistości pracy zawodowej czy życia domowego. No a teraz w ostatnim czasie to jeszcze te moje zainteresowania się rozszerzyły o fortyfikacje niemieckie, także stąd też na przykład podjęliśmy się próby odkopywania właśnie niemieckich bunkrów z punktu oporu Kosielec.
15: Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
4: Fundacja zapowiada czyszczenie kolejnych schronów w tym rejonie już niebawem.
3: Magazyn lokalny.
4: Ruszamy z informacjami. O szczepieniach debatowali uczniowie z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koninie. Cel jest jeden: rozwianie wszystkich wątpliwości dotyczących szczepień.
16: Kamil Ogły. Jestem przeciw obowiązkowemu szczepieniu.
17: Amelia Śmigielska, również przeciw.
18: Oliwia Orczyk, za obowiązkiem szczepień.
19: Martyna Łechtańska, również jestem za obowiązkiem szczepień.
20: Julia Puszkiewicz, jestem za obowiązkiem szczepień.
4: Właśnie dlaczego?
16: Uważamy, że szczepionki są nie tyle co może skuteczne, ale powodują wiele niepożądanych odczynów poszczepiennych, do których zaliczane są m.in. nie tylko gorączka czy jakieś objawy typu wymioty, natomiast są również stany alergiczne, które mogą prowadzić do wstrząsów oraz choroby neurologiczne, takie jak na przykład autyzm.
17: Jesteśmy także za wolnym wyborem i świadomymi decyzjami, do których każdy powinien mieć prawo, a nie za przymusem narzuconym przez państwo.
18: My natomiast uważamy, że szczepienia obowiązkowe przyczyniły się do wyeliminowania niektórych chorób, a inne zminimalizowały w większym stopniu. Uważamy, że zbiorowość grupowa powinna być ważnym elementem naszego życia codziennego i powinniśmy nie troszczyć się tylko o siebie, ale również o innych.
17: Ja uważam również, że szczepienia powinny być obowiązkowe, ponieważ biorąc pod uwagę przykład na przykład w krajach skandynawskich, gdzie obowiązek szczepień na HPV jest obowiązkowy, dzięki temu udało się im wyeliminować całkowicie raka szyjki macicy.
20: Uważam, że szczepienia powinny być obowiązkowe, ponieważ wysoki poziom wyszczepialności ludności prowadzi do zmniejszenia ryzyka zachorowań osób z przykładowo osłabioną odpornością, osób, które nie mogą się szczepić na wszystkie szczepionki oraz noworodków i małe dzieci.
16: Argumenty przeciwnej strony w pewien sposób przekonały mnie. Uważam, że były bardzo mocne i że walka była wyrównana. Wydaje mi się, że w pewnych części przekonały mnie do tego, żeby szczepienia były obowiązkowe.
17: No tak, przeciwna drużyna bardzo dobrze się wypowiadała i byliśmy zaskoczeni, jak trafne były argumenty, ale myślę, że dalej stoimy po swojej stronie.
18: No ja natomiast podtrzymuję swoje zdanie, że szczepienia powinny być obowiązkowe, natomiast podobały mi się właśnie kontrargumenty drużyny przeciwnej, bardzo dobrze bronili swojego zdania i natychmiastowo reagowali na nasze argumenty. Uważam natomiast, że nadal podtrzymuję nasze zdanie, mamy wiele argumentów popierających naszą opinię.
19: Ja również uważam, że drużyna przeciwna wykazała się bardzo dobrą argumentacją, aczkolwiek uważam, że szczepienia jednak powinny być obowiązkowe, bo dają nam większą ochronę i dzięki obowiązkom szczepień myślę, że rośnie też świadomość wśród ludzi, ponieważ gdy szczepienia byłyby nieobowiązkowe, ludzie aż tak bardzo nie zagłębialiby się w działanie tych szczepień.
20: Trzymując już i powielając informację, że drużyna przeciwna bardzo dobrze sobie poradziła z tym tematem, już też powołując się na własne doświadczenia i przekonania, uważam, że szczepienia powinny być obowiązkowe, ponieważ nie chronimy tylko siebie od przebiegów choroby, które mogą być wręcz fatalne dla nas, ale również uważam, że tym samym chronimy inne osoby wokół nas i naprawdę bardzo dużą ilość osób.
0: Dobrze, słuchajcie, debata debatą, oczywiście macie swoje stanowiska, każdy stoi po swojej stronie, natomiast takie spotkanie, jak myślicie, czy ono jest potrzebne, żeby organizować je, żeby wam, młodym ludziom, przekazywać takie informacje?
19: Na pewno jest potrzebne, bo jakoś musimy pozyskiwać tą wiedzę i potrzebna jest też rozmowa między różnymi stronami, żeby każdy mógł się wypowiedzieć i wtedy podjąć stanowisko, za którym stoi.
18: Ja również uważam, że takie zebrania są bardzo potrzebne. Musimy kształcić ludzi odnośnie szczepień, dlaczego są potrzebne, dlaczego nie. Uważam, że każdy powinien postawić argumenty obu stron i swoje zdanie wobec tego wykształcić.
16: Ja uważam, że takie spotkania są bardzo potrzebne, ponieważ jest taki inny sposób przedstawiania tej wiedzy. Nie jest to taki nudny sposób, jaki można to zrobić na lekcji, że po prostu powiedzieć zwykłe, gołe słowa, które nie wnoszą nic do naszego życia, tylko właśnie taki ciekawy sposób zaprezentować to i wpłynąć właśnie na tych odbiorców.
21: Marcin Karolewski, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. To trudno powiedzieć, komu na tym zależy i dlaczego powstaje ta dezinformacja. No, żyjemy w takich czasach, że tej dezinformacji jest bardzo dużo, że musimy tak naprawdę walczyć o to, żeby prawda, która jest oparta na faktach, przebijała się przez całą dużą ilość informacji, które są być może milsze, być może bardziej ciekawe, być może kontrowersyjne, ale jednak nieprawdziwe, jednak nie są oparte na faktach. My staramy się młodzież nauczyć rozpoznawać informacje w tej całej dobie dezinformacji, informacje prawdziwe, informacje wartościowe i nie bać się głosić takich prawd, które są może mniej ciekawe, ale jednak oparte na faktach. Taką najbardziej dramatyczną historią, którą ja widziałem, była młoda dziewczyna umierająca z powodu nowotworu. Ona nie miała 30 lat, a rodzina wszyła jej ziarenko ciecierzycy pod skórę. To ropiało, to ją bolało, ale nie pozwolili tego usunąć. Uwierzyli, że ta ciecierzyca wyleczy ją z raka. Powodowali u niej dodatkowy ból, cierpienie, zamiast skupić się na pożegnaniu. To była dramatyczna sytuacja. Oni zafundowali jej dodatkowy ból. Pewnie emocje, które były u tych ludzi, były bardzo wysokie i pewnie te emocje spowodowały to, że szukali metody ratunku. Ale cuda zdarzają się bardzo rzadko i wierzenie, że te cuda będą po prostu na NFZ, jest niewiarygodne. Nasze życie jest krótkie. To życie skończy się niestety śmiercią. Każdy odchodzi i nie ma takiej metody, która zapewni nam nieśmiertelność, nie ma takiej metody, która zapewni nam życie wieczne tutaj na ziemi. Musimy o tym pamiętać, że jesteśmy śmiertelni, że jesteśmy wrażliwi, krusi. Niestety osób, które odmawiają obowiązków szczepień w Wielkopolsce jest bardzo dużo. Jesteśmy jednym z czołowych województw, gdzie tych odmów od szczepień na terenie całej Polski jest najwięcej. To było z ponad 10 tysięcy osób odmawiających obowiązkowych szczepień. Niestety narażamy się na to, że te dzieci będą za chwilę podatne na wiele chorób, które wracają, które wydawało się, że dzięki obowiązkowym szczepieniom już żeśmy zwalczyli, ale te choroby wracają. Wraca nas gruźlica, odra, krztusiec, błonnica i za chwilkę nie będziemy wiedzieli, jak leczyć te choroby. Za chwilkę będziemy oglądali zgony osób na choroby, które tak naprawdę powróciły tylko dzięki dezinformacji, tylko dzięki ruchom antyszczepionkowym. To jest zagrożenie populacyjne, ponieważ te osoby będą roznosić te szczepienia, ponieważ będą groziły też nie tylko osobom młodym, ale też osobom starszym. Mamy coraz więcej też osób, które chorują na nowotwory, które są pod wpływem leczenia, pod wpływem immunosupresji na przykład. Jeżeli będziemy mieli coraz więcej osób chorych, to również te osoby będą zagrożone i powodujemy to, że choroby, z którymi powinniśmy już, o których powinniśmy już dawno zapomnieć, stają się dla nas realnym zagrożeniem i zamiast przejść dalej w leczeniu, czyli pokonywać kolejne kamienie milowe w medycynie, my wracamy do leczenia tego, co na początku XX wieku. My mamy w tej chwili nowoczesne szczepionki, które chronią na przykład przeciwko nowotworom i musimy ludzi przekonywać do tego, żeby chcieli się chronić przeciwko nowotworom. To jest niewiarygodne.
0: Co chcecie osiągnąć?
21: Chcemy młodzieży zaszczepić wiarę w to, że należy wierzyć danym naukowym opartym na faktach autentycznych, wieloośrodkowych badaniach, umieć odróżnić prawdę od fałszu, pomimo że ten fałsz czasami jest ładniej opakowany, ciekawszy i być może fajniejszy po prostu. Czasami ten fałsz opiera się na emocjach, a prawda nie zawsze jest taka ładna.
0: To oni mają być jak gdyby takimi orędownikami tej prawdy?
21: No ja myślę, że młodzież z liceum w Koninie będą orędownikami prawdy, że to będzie elita. Ucząc elitę rozpoznawać tą prawdę, oni będą to roznosić dalej.
0: Ja dziękuję.
1: Państwowy powiatowy inspektor sanitarny Agnieszka Dybała-Kamińska.
0: Pani dyrektor, tak już mamy taką wiedzę ogólną, ale generalnie jeżeli chodzi tutaj o nasz rynek, jak to wygląda, jeżeli chodzi o szczepienia?
1: No w pierwszej kolejności to chciałam zaznaczyć, że ja się bardzo cieszę, że taka debata odbyła, że odbyła się wśród młodzieży, która jest w szkole średniej, którzy za kilkanaście lat potencjalnie będą rodzicami, którzy staną przed takim dylematem zaszczepić własne dziecko czy nie. Jeżeli na tym etapie nie zdobędą takiej konstruktywnej wiedzy, to wtedy będą bardziej podatni niestety na te informacje, które będą mówiły o szkodliwości tych szczepień i mogą podjąć w stosunku do swojego dziecka często nieracjonalne decyzje. Tym bardziej, że ruchy antyszczepionkowe działające na terenie powiatu konińskiego są dość prężne. Liczba osób uchylających się rośnie z każdego roku. Za 2024 rok odnotowaliśmy ponad 1300 osób uchylających się i na przestrzeni lat widzimy, że te liczby każdego roku są coraz większe.
0: Dobrze, dziękuję panu.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Emilia Bugaj, dyrektor pierwszego ELO.
0: Czy uczniowie pierwszego ELO chętnie wzięli udział w debacie?
2: Bardzo chętnie wzięli udział, przygotowywali się pod okiem naszej nauczycielki od biologii. Klasy medyczne bardzo zainteresowane tematem i zgromadzeniem konkretnych argumentów. Szukali w internecie faktów, tak żeby te były argumenty osadzone naprawdę w wiedzy medycznej i mimo bardzo trudno było im przebyć tą drogę, że jednak jest gdzieś takie argumenty pojawiają się przeciwko szczepieniom, które nie są osadzone w świecie medycznym, które są ze strefy emocjonalnej, jakieś teorie spiskowe. I ta drużyna, która miała argumentować przeciwko obowiązkowości szczepień, miała troszeczkę właśnie z tego powodu utrudnione zadanie. Jednakże wiem, że podeszli do tego bardzo profesjonalnie i starali się znaleźć argumenty, które były chociaż pseudonaukowe. Więc tak czy inaczej sprawiło im to ogromną frajdę, nam jako nauczycielom, bardzo dużą satysfakcję, ponieważ no,

0: siłę na kolejne dni, kolejne lata.
1: Tak naprawdę to spotkanie pokazało, ile do tej pory zdarzyło się, ile, jakie mamy osiągnięcia, jakie są możliwości medycyny, jak szybko zmienia się sytuacja.

0: wiedza, fakty, które zdobyli, ale także zbadanie pola możliwości działań dla przyszłych.
1: Dziękuję.
2: Niezaszczepienie się jest uznawane za wykroczenie. Można za to słono zapłacić nawet do 1500 złotych grzywny. Już 13- i 14-latkowie w stanach silnego pobudzenia i zagrożenia życia trafiają do szpitali. Drastycznie obniża się wiek osób sięgających po substancje psychoaktywne. 630 tysięcy polskich dzieci pozostaje pod stałą opieką lekarzy specjalistów. Kluczem do wszystkiego jest mądra miłość rodziców.
3: Profesor Mariusz Jędrzejko, Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Stała się rzecz niezwykła. W świecie, w którym wiemy coraz więcej, niemalże wszystko rozumiemy, mamy coraz więcej lekarzy, psychiatrów, terapeutów. Tworzymy nowe zawody. Na przykład w każdej szkole ma być pedagog specjalny. Mamy 630 tysięcy polskich dzieci pozostających pod stałą opieką psychiatrów, psychopatologów, psychologów i pedagogów specjalnych. Można byłoby powiedzieć, że świat zwariował. Jak to jest? Że wszystko jest i jest coraz gorzej. Otóż kluczem do tego wszystkiego jest to, że my kompletnie nie rozumiemy faz rozwojowych dziecka. Czyli mając zdolność do posiadania telewizora, telefonu,

0: no, mieli 13 lat. A co my robimy? 8-letnie dzieci w Koninie i w okolicach mają telefony. Połowa 12-latek jest aktywna codziennie na TikToku. Czyli nam się po prostu pomieszało. Mówimy, ojejku, jejku, przecież to, co ten pan mówi, to jest średniowiecze. A ja nie mówię średniowiecze. Ja leczę te dzieci, jesteśmy przerażeni, co my robimy z ich mózgami. Cyfrowe technologie trzyma pani w ręku w postaci mikrofonu z dyktafonem. I pani koleżanka, mamy to. Ale to musi być stosowane dokładnie tak, jak rozwija się człowiek. A dzisiaj wiemy, że inny człowiek jest 0,3, inny jest 4,6, inny jest 7,11. Czyli jeśli mamy w domu dwójkę dzieci, a nasza 13-latka ogląda sobie film, dla niej to 8-letni brat musi się bawić w pokoiku. Nie może tego oglądać. Otóż my mówimy dzisiaj o potrzebie modelowania relacji młodych ludzi do technologii ekranowych, technologii cyfrowych, jeśli nie chcemy zniszczyć ich mózgów. Dokładnie to chodzi o dramatycznie silne pobudzanie układu dopaminogennego. Jeśli mózg dziecka nauczy się takiego pobudzenia, on nie będzie chciał się uczyć z książek. On nie będzie czytał książek. Dlaczego? Dlatego, że to zabija jego myślenie poznawcze i jego kreatywność. Czyli nie chodzi o to, że to jest elektroniczne zło, tylko wprowadzać wtedy, kiedy mózg człowieka do tego jest gotowy. I to jest największy problem dzisiejszych rodziców. Jak to dziecko wytłumaczyć? Trzeba. Nie tylko, że można. Po prostu trzeba to powiedzieć. Jak nie, rozwalimy całe pokolenie.
1: Jak mamy chronić, panie profesorze, nasze dzieci?
0: Mądrze kochać. Na przykład mówić, państwo macie dzieci? Ile?
2: Ja mam dwa dzieci.
0: Dwoje? Chłopcy czy dziewczynki?
2: Dziewczynki.
0: W jakim wieku?
2: 19 i 15.
0: 15-latka robi u państwa kolację we wtorek, następnie sprząta, zmywa, układa wszystko i mówi do rodziców, kocham się. A 19-letka w czwartek, prawda? Tak robią? Nic nie robią, bo to matka robi. Bo wam się wszystkim, kochani, pomieszało. Dzieci są od tego, żeby wspomagać rodzinę. Jak one pracują, jak one posprzątają toaletę, to zwiększa się ich siła więzi z rodziną. Rozumieją, jak bardzo ciężko my pracujemy, jak bardzo dużo do nich dajemy. Natomiast jeśli próbujemy naszą córkę, syna zastąpić we wszystkim, to po prostu kształcimy kaleki. Te kaleki nie dadzą sobie rady w życiu. Czyli kochanie polega na tym, żeby go wprowadzać w życie. Nie wozić do szkoły, wysadzić 500 metrów przed szkołą, bo pani redaktor, w Koninie nie kradną dzieci, nie porywają ich. Jak ona pójdzie 500 metrów, to tak, więcej tlenu w płucach, więcej tlenu w mózgu, lepiej pójdzie matematyka, lepiej pójdzie zapamiętywanie. Nie kupować Red Bulli, Tigerów, Coca-Coli, tylko kupić zwykłą wodę, bo woda wspomaga procesy pamięciowe. Kupić czekoladę, która ma 60% kakao, a nie jakąś nadziewaną Milkę, dlatego że kakao jest potrzebne do procesów pamięciowych. My to wszystko wiemy, tylko nie chcemy tego zrobić.
1: No właśnie, pan, tak jak pan mówi, wszystko wiemy, natomiast kiedy reagować? Jaki musimy złapać moment, bodziec, żeby zareagować i żeby pomóc temu dziecku, żeby nie było za późno?
0: Czy chcecie usłyszeć prawdę?
2: Całkowicie.
0: Mówimy dzisiaj wieczorem do naszych synów i córek. O godzinie 20:00 przynosicie telefony do kuchni, bo wasze głowy muszą odpocząć. One odpowiadą, pociąg ci ukradli, do Konina kolej nie odchodzi, z 13 wieku jesteś. Co wtedy robimy? Nie denerwujemy się. Idziemy do punktu, gdzie kupiliśmy telefon i mówimy, proszę wyłączyć telefon, bo zgubiłem. Nie zabieraj fizycznie, nie wprowadzaj silnych emocji. Jak wyłączymy telefon, wróci pani do domu, a córka powie, telefon nie działa. A pani popatrzy prosto w te błękitne oczy i powie, bo zasady nie działają, bo reguł nie rozumiesz. Jeśli chcesz mieć prawo, to musisz wypełniać obowiązki, a reszta to jest tischnerowska prawda, nie powiem jaka, ale pewnie pamiętacie księdza profesora Tischnera. Otóż my się wystraszyliśmy swoich dzieci, a dzieci nie wolno się bać. Dzieciom trzeba mówić mało i robić. Powiedziałem, to zrobię. Ja wam coś powiem. Ja 22 lata temu powiedziałem dzieciom, że mają przynieść telefony do kuchni. Usłyszałem, jak syn do mnie mówi tak, byt nieoczywisty. Młode, a czytał już Platona. A córka powiedziała do siostry, słyszałaś go? Czyli też nie widać, ale coś mówi. Co zrobił tatuś? Pojechał do tego punktu, wyłączył telefony.
2: Nie obraziły się dzieci do końca.
0: A co mnie to obchodzi, że one się obrażają? Przecież one wrócą z tego napięcia za dzień, dwa. Zaczęły prosić, a ja powiedziałem,

0: Tylko wtedy, jeśli ustalimy zasady. Jak nie będzie zasad, to tego nie będzie. Jak nie przychodziły na kolację, to wie pani, co ja robiłem? Zjadałem ich kolację. Siadałem przy lodówce, a jak przychodziły do kuchni, to słyszały taki głos, jak teraz państwo słuchacze słyszycie. Kolacja już była. Odpowiedź była, jaskini owiec, dziki człowiek, mama, rozwiedź się z nim, no wariatów, założę ci niebieską kartę. A wie pani, co robił tatuś? Czytał gazetę, bo z dzieckiem pod wpływem emocji się nie rozmawia. A następnego dnia, jak zawołałem kolację, co zrobiły? Przybiegły, bo wiedziały, że jak tata mówi, to tata robi. A my tylko mówimy, jęczymy, piszczymy. Przecież w pani szkole podstawowej nie było psychologów, nie było pedagogów specjalnych. Był psycholog, nazywała się Woźna Zosia. Chodziła ze szmatą i regulowała porządki w szkole podstawowej numer 1 w Koninie. A my dzisiaj instytucjonalizujemy i jeszcze szaleńcy, powtarzam, szaleńcy z Ministerstwa Edukacji powiedzieli, że dzieci nie mają się w domach uczyć. Przecież my kształtujemy kalectwo. Jak dziecko nie będzie się w domu uczyło, to nie utrwali sobie lekcji. Przecież to jest elementarna zasada dydaktyki. Ja nie pojmuję, jak tacy ludzie mogą kierować oświatą. Przecież oni krzywdzą przyszłą Polskę. Oni będą bezwiedni. Tacy, no, o, nauczyłem, coś tam umiem, coś tam zrobię. W ogóle nie myślą o tym, kim będzie Polska za 30-40 lat. Chodzi o to, żeby nie emocjonować się, nie podnosić głosu, tylko postępować racjonalnie. Tak jak kiedyś mówił taki niezwykły rzymski człowiek, Marek Aureliusz, nie spiesz się, poczekaj, nic nie musisz, tylko możesz.
1: Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, Szpital Miejski Franciszka Raszej w Poznaniu. Jako, że mam do czynienia z uzależnieniami chemicznymi, czyli od substancji, widzę, że o czym mówiliśmy, że zmienia się styl życia, zmienia się i zagrożenia. I te substancje stają się niestety coraz bardziej popularne, powszechne i to w jakiś sposób pewnie rodzi zainteresowanie nimi. No i rodzi, co za tym idzie, problemy, bo wiemy, że takowe będą. Wcześniej czy później somatyczne, psychiczne. Wielość tych problemów jest bardzo duża. I jeszcze jedna rzecz, średnia wieku, czyli ta inicjacja niestety spada, a to powoduje, że ci młodzi bardziej się uzależniają. W każdym wieku można uzależnić się, natomiast tu szczególnie dewastacje psychiki są bardzo głębokie i bardzo długotrwające. My co prawda nie przyjmujemy do oddziału tak młodych, ale wiemy, pediatrzy dzwonią, mówią, mają 13-14-latków, którzy już użyli, którzy już znajdują się w szpitalu, wymagają pomocy, zachowują się przedziwnie, niespokojnie, w zagrożeniu są swojego zdrowia somatycznego. Także taki wiek już się niestety zdarza. Takie osoby trafiają już do szpitali. I to właśnie jest bardzo, bardzo niepokojące w kontekście też i tych odległych skutków, które jest prawdopodobieństwo, że wystąpią. Oczywiście ciekawe zagadnienie, bo sam nad tym zastanawiam się, czy to jest kwestia dostępności. Pewnie tak. Pewnego oswojenia w cudzysłowie problemu. Na pewno tak. Niedoceniania przeciwnika. Jakichś emocji pozytywnych, które mogą się wokół tego rodzić, bo ktoś opowiedział, jak się czuł, co się działo rzeczywiście i to jakąś rodzi ciekawość. Może też kompensacja problemów, bo takowe też się gdzieś zdarzają. Przecież mamy, rośnie napięcie, rośnie stres, nie potrafimy sobie poradzić i myślimy, że poradzimy sobie właśnie w ten sposób. Także tutaj jest bardzo wieloraka motywacja, ale myślę, że tak, że dostępność na pewno tak, korzystanie z aplikacji geomobilnych na pewno tak. I powoduje to, tak jak mówimy, te spektrum problemów, z którymi na co dzień się spotykamy.
2: Jak długo leczycie takich pacjentów i jak wygląda to leczenie?
1: W oddziale pozostają z reguły kilka dni, 3-4 dni powiedzmy leczenie zobjawowe, czyli przede wszystkim musimy nawodnić tych pacjentów, żeby przyspieszyć eliminację, bo one wydalają się z moczem, dać leki uspokajające, jeżeli to są pacjenci pobudzeni, monitorować podstawowe parametry, ale to o czym mówiliśmy, my sobie ze skutkami somatycznymi poradzimy w ciągu kilku dni, ale ostatniego pacjenta, którego wysyłaliśmy na psychiatrię dopiero po miesiącu, zdrowie psychiczne, to jako taka poprawa była widoczna, a jeszcze pewnie kolejne miesiące przed nim. Także to pokazuje też w tym wymiarze zdrowia psychicznego, jak wolno wracamy do równowagi, jak 19 lat miał chłopak, jak wolno to się może dziać. I też zdarzają się, rzadko co prawda, ale są takie przypadki, gdzie to zdrowie psychiczne ulegnie takiemu rozregulowaniu po jednym razie. Po jednym razie zmieniam się zupełnie, zmieniam się jako osoba, moje zachowanie i nie jestem w stanie wrócić do normalnego, do mojego poprzedniego życia, a pamiętam z oddziału pojedyncze, co prawda, ale jednak są takie przypadki, zdarzały się.
2: Jakie szkody powodują te wszystkie używki dla tych naszych organizmów, tych dzieci?
1: Powodują na pewno szkody somatyczne, czyli dla mojego ciała. To, o czym mówiliśmy, czyli przyspiesza, generuje zaburzenia rytmu, bo przyspiesza tętno, wzrasta temperatura, może dojść do przegrzania organizmu. Pobudzenie, w trakcie którego tracę kontrolę nad swoim zachowaniem i nie potrafię zapanować. A jeśli używam związków odurzających, po prostu zwyczajnie mogę się udusić, bo hamują napęd oddechowy, zmniejszają ilość oddechów na minutę, a wręcz mogą przerwać oddech i kilka minut, cztery mija i niestety dochodzi do zatrzymania krążenia i zgonu. Plus szkody dla zdrowia psychicznego, bo o tym też warto mówić, i to są te, które będziemy mierzyć się przez długi czas, może mierzyć chociażby z uzależnieniem, chociażby ze zmianami osobowości, bo takowe też idą. Także ten wpływ i na zdrowie społeczne, potem to oczywiście też przekształca się na utrzymywanie relacji, funkcjonowanie w szkole, w pracy, potem na wiele aspektów, naprawdę na wszystkie aspekty zdrowia mają te środki wpływ. Najpopularniejszy w tej chwili to jest mefedron, czyli tak zwany kryształ w popularnym slangu przez użytkowników, z uwagi na formę, w jakiej jest dostarczany, czyli istotnie kryształków zmielonych, drobnych, opalizujących. Stymulant dość tani, co powoduje, że ta dostępność jest większa i dla wielu osób może sobie pozwolić. No i z drugiej strony też niedocenianie, tak jak mówiliśmy, tego problemu, że skupianie się, bo to też taki naturalny mechanizm obronny nasz myślenia magicznego, że będzie dobrze, że mnie się nic nie stanie, że gdzieś tam owszem, ale przecież nie mnie, a potem przychodzi otrzeźwienie i czasami no niestety jest za późno.
3: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Agnieszka Dbała-Kamińska. Uważam, że świat idzie bardzo szybko do przodu. Wręcz bym powiedziała, pędzi. Nawet z danych statystycznych wynika, że dzisiejsze 10 lat to jest dawne 50 lat, ale i wraz z tym tempem rozwoju naszej cywilizacji, wpływu za chwilę sztucznej inteligencji, internetu na nasz rozwój, a zwłaszcza na rozwój młodego pokolenia, mamy całkowicie inne zagrożenia niż tylko te wynikające z zażywania substancji chemicznych, jakimi jest alkohol, czy narkotyki, czy nawet nowe substancje psychoaktywne. Wydaje mi się również, że tych tematów nie można robić oddzielnie, stąd mamy i pana doktora Eryka Matuszkiewicza, i profesora Mariusza Jędrzejko, żebyśmy połączyli ten świat uzależnień chemicznych od świata uzależnień behawioralnych, czyli tych od naszych czynności, które oczywiście w pewnych małych dawkach, jak zakupoholizm, jak sieć internetowa, jak gry różne, mogą nam dawać wzrost dopaminy i tego szczęścia, ale pamiętajmy, że my lubimy być w tym stanie emocjonalnym do zadowolenia i możemy szybko przekroczyć tą granicę i wtedy zaczynają nam się burzyć relacje i w rodzinie, i w szkole, i w życiu zawodowym. I też myślę, że ta młodzież, która dzisiaj wyrasta nam w tym świecie cyfrowym, to będzie inna młodzież, inne pokolenie, i dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy my wszyscy tutaj dorośli już, co możemy mieć wpływ, mieli dostarczoną wiedzę o zagrożeniach i przede wszystkim mam nadzieję, że również jakieś narzędzia, żeby na to wpływać, bo wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo niebezpieczne i z punktu rodzica, i z punktu nauczyciela, i z punktu pracodawcy.
4: Taka potrzeba zdobycia tej wiedzy.
3: Tak, ja myślę tylko, że to nie tylko jest zdobycie wiedzy, ponieważ myślę, że najważniejsze jest to, aby to wiedzę posiać tak jak ziarno na odpowiednio żyzną glebę, bo tylko wtedy ona przyniesie nam plony. I myślę właśnie, że to jest ta żyzna gleba. To są ci, którzy tu przyszli, że tą wiedzę zostawią nie tylko dla siebie. Dla siebie tak, bo jeżeli w rodzinie czy wśród swoich najbliższych będą mieli z przypadkami do czynienia, łatwo je rozpoznają, będą znali mechanizm, ale liczę też na to, że będą się tą wiedzą dzielić. I w środowisku domowym, i w środowisku szkolnym, bo to jest najważniejsze, żebyśmy dalej to rozsiewali tą wiedzę i im więcej osób będzie świadomych pewnych zagrożeń i będzie widziało, że jak je rozpoznawać, to tym większa jest szansa na to, że nie wejdziemy w to głębiej, a niestety, tak jak powiedziałam, świat się rozwija coraz szybciej. Jest to zagrożenie, że bardzo szybko nas ten świat wciągnie, a pomimo, że on się początkowo wydaje fajny, to tak jak chyba właśnie tu pan doktor Matuszkiewicz mówił, to jest pierwsze spożycie tych substancji chemicznych, też nam daje pewną euforię, jest fajnie, a skutki później są zdecydowanie gorsze. I obawiam się też, że chyba pewnie będzie trudniej wyjść z tych uzależnień behawioralnych od tych chemicznych, bo te są już nam bardziej znane. Dziękuję bardzo.
5: Używki przyspieszają tętno, powodują zaburzenia rytmu serca oraz wzrost temperatury.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: SK2.
1: SK2.
2: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa